0: Rambo, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic. Eskam na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od
1: spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy.
0: Chcę szczęścia.
1: W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

Nigdy im nie pozwoliłem na pusztane imię. Nawet jak dostaję w... to walczasz, nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem... Weterani chcą mnie zabić,

0: Gdzie idziesz?
1: Z nim?
0: Nie no, chyba żartujesz.
1: Czerwone dywany, czerwone bandany.
2: Radio OSK.
3: Raz, dwa, trzy. Maria!

obrazy nie na mnie. Obrazić się pośle ją na wybieg lens, jak i też żadne zakazy, wy te gramy. Aż wyjdą nam gały, co na to poradzi. Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
6: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
7: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
8: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jadą, jadą misie, śmieją im się pysie. Przyjechały do Astry po miodek flamastry. I się cieszą maluchy, widząc takie zakupy.
11: Centrum Handlowe Astra. Zawsze udane zakupy. Ulica Chorbaczewskiego 4-6 i supermarket Astra w Centrum Handlowym TGG.
12: I po reklamie.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
2: Jadą, jadą misie, śmieją im się pysie. Przyjechały do Astry po miodek flamastry. I się cieszą maluchy, widząc takie zakupy.
3: Centrum Handlowe Astra. Zawsze udane zakupy. Ulica Chorbaczewskiego 4-6 i supermarket Astra w Centrum Handlowym TGG.
4: Koniec lata nie musi oznaczać końca czasu na tarasie. Skorzystaj z promocji Jesień pod Tarasolą. Zyskasz aż 30% rabatu na przeszklenia, 25% na rolety zip oraz 20% na szatersy. Planujesz nową pergolę? A może chcesz osłonić tę, którą już masz? Ta promocja jest dla Ciebie. Tylko od 14 września do 9 października. Sprawdź ofertę w salonie Konieczny Koncept we Wrocławiu przy ulicy Balonowej 22. www.konieczny-koncept.pl.
5: Waść, słyszał Waść? Wielkie wrocławskie saunowanie powraca!
6: A cóż to za okazja?
5: Siódma edycja, polska biesiada. Ceremonie saunowe, muzyka, aromaty i gorąco, jakiego jeszcze nie zaznałeś. 26 i 27 września widzimy się w Akwaparku Wrocław. Dwa dni biesiady, saunowania i przedniej zabawy. Toć trzeba tam być!
7: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kas Bałagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
11: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
12: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%.
13: Zapraszamy do salonu Citroen MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest organizator wrześniowych targów mieszkaniowych Wrocław na stadionie Tarczyński Arena.
16: Jeszcze wczoraj pogoda na dzisiaj zapowiadała się, no, deszczowo, nieciekawie, ale tu dzisiaj patrzy niespodzianka i to miła. Na mapach pogody widać, że będą chmury, ale zza chmur będzie pokazywać się słońce i przez cały dzień padać raczej nie powinno. Dzisiaj, no, dosyć ciepło. Temperatura urośnie do 20 stopni, chociaż teraz trzeba się ciepło ubrać. Sama marynarka albo sweter nie wystarczą. Chłodno, 12-13 stopni na termometrach we Wrocławiu. Jutro też nie będzie źle.
17: Sponsorem programu jest organizator targów mieszkaniowych Wrocław.
18: Dokładnie 6 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Rosyjski atak rakietowy na Kijów. 11 osób zostało rannych. Rosjanie uderzyli w stolicę Ukrainy pociskami balistycznymi. W mieście słychać było w nocy potężne eksplozje. Uszkodzone są budynki mieszkalne i biurowe. Szczęśliwy finał poszukiwań w Szczecinie. 11-letnia Nina i 8-letni Oskar są już w domu. Poszukiwania ruszyły wczoraj po zgłoszeniu od matki dzieci, że rodzeństwo wyszło rano do szkoły, ale tam nie dotarło. Z dziećmi nie było też kontaktu.
19: Komendant komisariatu po otrzymaniu zgłoszenia od mamy zaginionych wszczął alarm dla wszystkich funkcjonariuszy, dla całego stanu osobowego. W niecałą godzinę po ogłoszeniu tego alarmu funkcjonariusze odnaleźli dwójkę rodzeństwa.
18: Relacjonuje Paweł Pankał z policji. W Szczecinie funkcjonariusze znaleźli dzieci spacerujące po mieście. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Pierwsza porażka polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. W ostatnim meczu w grupie Polacy przegrali po zaciętym pojedynku z Bułgarią 2-3. No, wynik nie miał większego znaczenia dla tabeli, bo biało-czerwoni już wcześniej zapewnili sobie awans pierwszego miejsca.
20: No dzisiaj byli lepsi. Nasi
21: tak takiego tiebreaka się nie spodziewałam, naprawdę.
22: To taki zimny prysznic dla naszych siatkarzy?
20: Tak, to znaczy może nie tyle taki zimny prysznic, ale taki mecz też był im bardzo potrzebny.
18: Dopytywał kibiców Rafał Różycki, a o awans do ćwierćfinału zagramy z Łotwą.
23: No ale proszę, porażka i od razu głos tak się delikatnie zaczyna łamać redaktorowi, no.
17: SK Wrocław News.
16: Kasia Pawlak, koniec zakazu korzystania z rzeki Bóbr. Ograniczenia obowiązywały od 3 miesięcy po tym, jak Tauron spuścił na czas remontu wodę w zbiorniku w Pilchowicach. Było masowe śnięcie ryb.
24: Z wynikami badań przeprowadzonych przez Tauron zapoznały się właściwe instytucje, a ich opinie dały podstawę wojewodzie do podjęcia właśnie tej decyzji.
16: Mówi rzecznik wojewody dolnośląskiej Tomasz Jankowski. Znamy datę. 13 Wrocław Półmaraton wystartuje 12 czerwca przyszłego roku. Zapisy prawdopodobnie ruszą o północy w nowy rok.
25: Jankes, Jankes, Kama i Wiktor.
26: Radio
27: No, dzień dobry czwartku. Co prawda on jest jeszcze taki trochę ciemny, jest nie za ciepły, trochę mokry, ale na zachętę dam mu...
28: Dajesz?
27: Okejkę.
28: To ja się dorzucam swoją okejkę, daję dla zielonych światów. Miałem dzisiaj zieloną falę, jechałem po prostu, ach, masełko.
27: Ciekawe, czy światła to słyszą, brawo!
29: Czy wieczorem też będziesz miał zieloną falę? No dobra, a jak u was poradni słuchacze? Czwartek na tak czy na nie?
27: 664, 402, 302, no i to sławne gadanie do Messengera. Bogaj mówi, że ta zielona fala to nie jest wieczorem, tylko o 16 równo.

0: Ja z kolei lubię, jak Jankes zrobi sobie kawę, wchodzi do studia z tym kubeczkiem i tak...
1: Papie? Ale jestem na taki, jeśli chodzi o nasze ekspresy do kawy tutaj w radiu. Wszystko wyczyszczone, wspaniałe, nie trzeba było nic dolewać, nic dosypywać. No nie, no cudo.
0: Nie, to ja chyba jeszcze robiłem przed czyszczeniem.
2: Po prostu zębów nie umyłeś. Następnym razem polecam od tego zacząć dzień.
1: Pyszne kawusi wam życzymy z samego rana.
2: Zastanawiamy się, czy czwartek jest na tak, czy na nie. Czy dajecie mu okejkę, czy ałajkę?
3: Czwartek trochę na tak, trochę na nie, ponieważ jest 6:05, a ja właśnie zaczynam swoją przeprowadzkę i nowy etap życia.
2: Nie, no to w ogóle ekstra, rewelacja, wielkie
1: nowy
2: gratulacje.
1: Etap życia. Pamiętaj, gdybyś miała coś do odmalowania, to Kama jest ekspertką naszą cudowną, chętnie wpadnie z jakimś pędzlem i pomaluje.
2: No oczywiście, że tak, proszę pana.
1: Kama pokazała swój pędzel, ale piękny, jeju. Szkoda, że państwo tego nie widzą.
0: Dobra, tylko Jankes, nie pokazuj teraz ty swojego.
1: Nie, nie, nie.

0: One more time. Britney Spears nasza pojawiła się w studiu. Dzień dobry, Britney.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Pracowanie.
3: Ale że nowy kolor paznokci wjechał, pokaż.
2: Jest blesk również.
0: Jadziu, o tym przy okazji, bo nie pytaliśmy nigdy. Jak ty masz na drugie imię? Masz?
1: Pytałeś chyba już.
0: Jak?
1: Marysia.
0: Marysia, ale to... Jakie to jest piękne, naprawdę. No dobrze, tak, Marysia z nami.
4: Niech Marysia posłucha, bo są kolejne wieści z Pałacu Prezydenckiego.
1: Aha.
0: Prasujemy.
3: Nawrocka zdradziła. Co prawda zdradziła, jak wyglądają ich rodzinne finanse, ale jednak.
4: O, właśnie. No. Wiemy już, jak wygląda ta sytuacja. Każda polska rodzina ma inny podział. Oni mają taki, uwaga, mąż zarabia więcej.
0: Troszkę.
4: Dysponuje pieniędzmi na wspólnym koncie i dba, żeby rachunki były zapłacone na czas.
0: Państwo prezydentowie, tak, pierwsza para.
3: Swoją drogą, ciekawa jestem, jakie są rachunki za mieszkanie w Pałacu Prezydenckim. Przecież prądu to musi żerać po prostu jak diabli.
0: Ty rzeczywiście, no. Jak to tam wygląda?
4: Jadziula, pytanie do ciebie. Jaki model preferujesz? Wspólne konto czy osobne w związku?
1: W związku.
0: Wspólne czy osobne, no?
1: Wspólne.
3: Szczególnie, jeżeli mąż zarabia więcej.
1: No oczywiście, że tak.
4: Dodatkowe pytanie z gwiazdką. Jadziu. Czy zarobki faceta mają wpływ na jego atrakcyjność?
1: Pewnie.
5: Poranne prasowanie.
1: Pewnie tak. Tylko
0: dziękujemy. Dzisiaj tutaj rozdajemy okejki. Dajemy ci okejkę. Kochamy cię. Jesteś wspaniała.

0: 25 minut po godzinie 6, poranne przeciąganie. Bardzo dobrze. Słuchajcie, w sprawie okejek odezwał się nasz złacz Pazur. Daje nam okejkę. Dziękujemy Pazurowi za okejkę.
1: Dziękujemy, nie przycinamy w takim razie.
2: Nie. W newsach będą ałajki, bo okazuje się, że Włosi znoszą podatki. Wiecie, jakie są w ogóle podatki po włosku? La podatki.
0: Zgadza się, dokładnie, no. Z parmezanem.
1: To za chwilę la procki.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
3: W Radiu SK.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Uwaga, uwaga! Targi mieszkaniowe Wrocław. Tu zaczyna się Twój nowy adres. Już 19 i 20 września na stadionie Tarczyński Arena. Prawie 100 wystawców. Deweloperzy, banki, firmy budujące domy. Do tego nieruchomości inwestycyjne z Polski, Hiszpanii i Włoch. Przyjdź, porównaj i potarguj. Wstęp wolny.
5: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy na

0: www.wroc.pl.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Pitlane. Elektryczne go-karty.
5: Wieczór kawalerski, firmowa integracja, a może urodziny.
4: Galeria Wrocławia, poziom minus dwa.
5: Sprawdź nas. www.gokartywroclaw.pl.
6: Po Wrocławiu krąży dobra energia. Teraz pod nową nazwą. 21 klubów Fitness Academy zmienia się w Zdrofit. Miejsca, które znasz, ulubieni trenerzy i trenerki oraz wyjątkowa społeczność, z którą dobrze się ćwiczy. Dołącz do największej sieci fitness i odkrywaj nowe możliwości. Kluby w całej Polsce, masa zajęć i apka Zdrofit Plus, w której zaplanujesz swoje treningi i wspólnie ze znajomymi zapiszesz się na ulubione zajęcia. Ruch to z kim lubisz. Zdrofit.
7: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
12: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Obornikach Śląskich, ulica Skłodowskiej 14.
13: Podobno mamy najdroższe paliwo w Polsce. U nas na Dolnym Śląsku widziałam tylko jeden samochód, zjeżdżał na stację benzynową. Ja zamierzam dopiero zjechać po weekendzie i zatankować. Dzisiaj ładny dzień, do 20 stopni, słońce, chmury, bez deszczu. Teraz zimno, 12-13 na termometrach we Wrocławiu.
12: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
14: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Policja i ABW sprawdzają okoliczności poważnej awarii kolejowej na Śląsku. Na tym etapie trudno mówić o dywersji, podkreślają służby, ale sprawę traktują poważnie. Wczorajsza awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Katowice została usunięta po 8 godzinach. Koleje śląskie musiały odwołać 39 pociągów, a ponad 100 składów miało opóźnienia. Premier Włoch zapowiedziała zniesienie jednego z najbardziej znienawidzonych podatków. Chodzi o ten od posiadania małych i średnich samochodów oraz motocykli. Zmiana dotknie 14,5 miliona samochodów, a wpływy do kas regionów będą z tego tytułu niższe o ponad 2 miliardy euro.
15: O, to my dodamy jakiś w Polsce podatek i wtedy sytuacja w Unii Europejskiej się wyrówna.
11: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
16: SK Sport News.
14: A wyrównany był wczorajszy pojedynek polskich siatkarzy. Niestety, ale doszło do pierwszej porażki Polaków. W ostatnim meczu fazy grupowej Polacy przegrali z Bułgarią 2-3. W tiebreaku biało-czerwoni przegrali do 18. Najskuteczniejszym po naszej stronie był Kamil Semeniuk, który zdobył 22 punkty. Polacy już wcześniej zapewnili sobie awans do 1/8 finału, gdzie powalczą z Łotwą. Porażka Jagiellonii w pierwszym meczu fazy zasadniczej Ligi Europy. W Pireusie zespół z Białegostoku przegrał z Olympiakosem 1-2, a dziś do rozgrywek przystąpi Lech Poznań, który w Londynie zagra z Crystal Palace.
11: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
17: Jankes,
18: Kama
19: i Wiktor.
17: W Radiu SK.
20: Dzień dobry, witamy. W końcu można powiedzieć, mamy za kwadrans piątek, czwartek. Bardzo dobrze.
21: No i

0: szczęście trzeba odczuwać w czwartek z samego rana. Tak przynajmniej twierdzi Lickly, która śpiewa na mikrofonie u Swedish House Mafii.
1: 22 minutki, tak. Rzeczywiście już teraz do godziny 7 spojrzeliśmy. Bardzo dobrze.
2: A ja tutaj mówię o panu Darku. Wiecie, kto to jest pan Darek?
1: Ach, wiemy, bo kama przed chwilą pokazała swoją spódnicę. Ja po jednej nutce poznałem, o czym będziemy mówić.
2: Pan Darek to kierowca warszawskiego autobusu, który w sierpniu wyjechał w trasę w spódnicy i został za to ukarany przez firmę, ale okazuje się, że teraz ma pan Darek powody do świętowania.
1: Co jest niesamowite, ale tak rzeczywiście to jest niesamowite, bo chodzi o to, bo pan Darek powiedział tak, jest gorąco w autobusie, no klimatyzacją, ale no cały czas tam nam się gotuje wszystko.
2: Przewiew był potrzebny.
1: I potrzebny był przewiew i rzeczywiście stwierdził, że dziewczyny mają znacznie lepiej w takiej fuszerce powiedzmy.
0: Ale co ugrał, co wygrał?
1: Że szoferce, teraz... w szoferce powiedzmy.
0: No?
1: Ugrał tyle, że będzie można jeździć
2: no, w krótkich spodenkach,
1: dokładnie.
0: Brawo.
1: Kierowcom będzie lżej podczas upałów. Gratulujemy, panie Darku, gratulujemy!
0: Pan Darek to jest idealny przykład na to, że nie każdy bohater nosi pelerynę.
2: Mm-hmm.
0: Niektórzy noszą spódnicę.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Jankes, Kama
3: i Wiktor.
4: W Radiu SK.
3: Radio SK.
5: Reklama. Auto stoi? Nie chce jechać? Dzwoń do Wigmed. Po co czekać? Złom, gotówka, wszystko gra. 506 80 32 32. Kasacja Wigmed. Ten numer się zna. 506 80 32 32.
6: Wiesz, że Kasia z pracy kupiła mieszkanie na osiedlu Lisa w Leśnicy?
7: O, i co mówi?
6: Że przekonała ich promocja. Wpłacili tylko 20%, a resztę przed odbiorem. Nie musieli od razu brać kredytu. Mogli negocjować.
7: Brzmi rozsądnie. A osiedle?
6: Kameralne, zielone, mieszkania od 2 do 4 pokoi, budynki dwupiętrowe z windą, są ogródki i balkony.
8: Osiedle Lisza od Arkop Developer. Twój komfort to nasz cel. osiedlelisza.pl.
9: Co powiecie na sobotę pełną miodu, smaków, zabawy i odkrywania? Już 19 września wybierzcie się na Święto Miodu i Produktu Regionalnego. Na terenie zielonym DODR przy Zwycięskiej 8 we Wrocławiu znajdziecie miody, produkty pszczelarskie, lokalną i regionalną żywność oraz pyszne wypieki. Do tego warsztaty, kreatywne zajęcia, konkursy, atrakcje dla dzieci i występ zespołu ludowego. Będzie smacznie, kolorowo i rodzinnie. Wstęp wolny. Zaprasza Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
10: Szukasz aktywności, która kształtuje charakter, sprawność i pewność siebie? Wrocławski Klub Karate Kyokushin Sypień Dojo zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na treningi w 14 grupach. Utytułowani mistrzowie świata, różne lokalizacje, obozy letnie i zimowe. Pierwszy trening gratis. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie.
11: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
14: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
15: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
14: 20 września czekamy na Was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtmpolsat.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Uwaga, uwaga! Targi mieszkaniowe Wrocław. Tu zaczyna się Twój nowy adres. Już 19 i 20 września na stadionie Tarczyński Arena. Prawie 100 wystawców. Deweloperzy, banki, firmy budujące domy. Do tego nieruchomości inwestycyjne z Polski, Hiszpanii i Włoch. Przyjdź, porównaj i potarguj. Wstęp wolny.
18: I po reklamie.

0: już rozgrzane.
1: 9 minut do godziny 7. Róbmy to. Kama jako nasza Taylor.
2: Budzi w urodziny.
0: Dobra, jeszcze to poćwiczę.
1: Troszeczkę. Słuchajcie, osoby urodzone 17 września często charakteryzują się optymizmem, konsekwencją i determinacją.
3: Mariuszku, czy to o tobie?
0: Mhm. Halo.
1: Mariusz.
4: Halo, tak, dzień dobry.
1: Dzień dobry, z lekkim opóźnieniem, ale to o tobie. Tak. Czuć, energia, moc. No dobrze, odzywamy się w sprawie urodzin do dzisiaj. Pochwal się, które urodziny?
4: 42 na liczniku.
1: Pięknie.
3: Proszę, piękny wiek. Słuchaj, bo my mamy dla ciebie stówkę urodzinową, to ten prezent, który ci przekazujemy.
1: Brawo.
3: I tutaj w zgłoszeniu jest napisane, niech zabierze rodzinę na lody, kolację albo małą wycieczkę i wreszcie wyda coś po prostu na wspólną radość.
1: Stówka chyba starczy, co żeby
5: pewnie.
1: Tak dla każdego
5: lody, wycieczka.
4: Brzmi dobrze.
1: Na bilet autobusowy też, tak, lody, no i mamy to, pewnie, super.
3: Słuchaj, twoja krześnica Ania do nas napisała, podobno jesteś najlepszym wujkiem na świecie i zawsze tam jesteś, zawsze o niej pamiętasz i zawsze ją wspierasz, więc gratulujemy ci, bo fajnie mieć takiego wujka.
1: No, czy jest coś, co wuja chciał powiedzieć swojej chrześnicy?
4: No przede wszystkim bardzo dziękuję. Jestem bardzo wzruszony za pamięć, za miłe słowa. Na pewno już poza anteną gdzieś tam się skontaktujemy i będziemy sobie też jeszcze
1: porozmawiamy sobie.
4: Pójdziemy na te lody właśnie.
1: O, deklaracja lodów jest. Wszystkiego dobrego.

0: 5 minut do godziny 7.
1: Tak jest, słuchajcie, urodziny były przed momentem.
0: Były.
2: Ta ja dzisiaj mam urodziny.
1: A imieniny ma dzisiaj Szczęsny.
2: Wojtek Szczęsny?
1: Właśnie nie, okazuje się, że jest imię Szczęsny.
2: Szczęsny.
1: I dzisiaj wszyscy, którzy mają na imię Szczęsny, obchodzą imieniny, więc jakby rodzice Wojtka dali mu na imię Szczęsny, to byłby Szczęsny Szczęsny.
3: To przepraszam, to Wojtek Szczęsny, jak mam na drugie imię?
1: Może Szczęsny.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6, a pomidor malinowy kilogram 3,99.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: Uwaga, uwaga, ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: O, pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Wygenerowano z AI.

0: Start i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert taniej masz.
2: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest organizator wrześniowych targów mieszkaniowych Wrocław na stadionie Tarczyński Arena.
10: Jechałam wczoraj Gajowicką, no i tutaj przypominam o nowym utrudnieniu Halera od Powstańców Śląskich do Gajowickiej. W ogóle jest tam ciasno, remontowo trzeba uważać, ale żeby było lepiej, to trochę musimy się pomęczyć. Czwartek we Wrocławiu pochmurny, ale z przebijającym się słońcem. Temperatura urośnie dzisiaj do 20 stopni. Poranek mamy jeszcze rześki i zimny, więc ubieramy się ciepło. Padać dzisiaj nie powinno, to najważniejsze. A jutro bardzo podobnie.
9: Sponsorem programu jest organizator targów mieszkaniowych Wrocław.
11: A teraz na zegarach jest już 7:00, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. A na początek pilne informacje dla kierowców. Po poważnym wypadku są problemy na A4 w Małopolsce. Na odcinku Kraków-Bochnia zderzyły się dwie osobówki oraz bus, ucierpiały 4 osoby. Dwa pasy jezdni w kierunku Krakowa są teraz zablokowane, a kierowcy poruszają się tylko pasem awaryjnym. Ceny paliw biją kolejne rekordy. Są miejsca, gdzie kierowcy płacą już prawie 9,5 zł za litr oleju napędowego. Według analityków to wcale nie koniec podwyżek.
12: Powodem jest wznowienie wymiany ognia w rejonie cieśniny Ormus, przez którą przepływa 1/5 światowych dostaw ropy.
13: Doszło do pewnego rodzaju polowania na tankowce.
12: Wyjaśnia Magdalena Robak z portalu epetrol.pl. Kierowcy nie mają wyjścia, zaciskają zęby i tankują.
14: No wie pan, no co poradzimy. Trzeba jeździć, to trzeba tankować, nie? Jak zatankuję za 100 zł, to nie wiadomo kiedy to znika.
15: Zawdzięczamy to prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
12: Usłyszałem od kierowców w Warszawie.
11: Informował reporter Eski Mateusz Chłyston. Było sporo emocji, świetnych akcji, 5 setów, a na koniec pierwsza porażka. Polscy siatkarze przegrali z Bułgarią 2-3 w ostatnim grupowym meczu Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni już wcześniej zapewnili sobie awans do 1/8 finału z pierwszego miejsca. Bułgarzy byli trudni do zatrzymania, przyznaje kapitan reprezentacji przyjmujący Aleksander Śliwka.
16: Byli dzisiaj troszeczkę lepsi od nas. Musimy obejrzeć, przeanalizować to, co się dzisiaj wydarzyło. To jest naszą siłą, że potrafimy wyciągać wnioski i z porażek, i ze zwycięstw zawsze możemy być lepsi. Tak postaramy się zrobić, żeby następnym meczu grać lepiej.
11: A kolejnym rywalem Polaków będzie Łotwa. Stawką sobotniego meczu będzie awans do ćwierćfinału.
17: SK Wrocław News.
10: Kasia Pawlak. Nawet 2000 zł mandatu można dostać za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych. Wrocławscy strażnicy miejscy zyskali nowe uprawnienia i mogą karać
18: kierujący rowerami, kierujący hulajnogami elektrycznymi, motorowerami.
10: Informuje Piotr Szereda z wrocławskiej straży. Z kolei kierowców karać nie mogą, to uprawnienia policji. Więcej lotów i nowe kierunki z Wrocławia. Ryanair ogłasza zimową siatkę połączeń. Częściej polecimy m.in. do Dublina, Londynu, na Maltę i do Palermo. Zimowy rozkład startuje 25 października.
19: Jankę. Kama i Wiktor.
20: W Radiu SK.
11: Ładujemy się w ten czwartek. To jest SK z rana. Dzień dobry.
21: Wszystkiego fajnego. Czy Ałajka?
11: O to was pytamy. Dajcie znać na eskowym messengerku.
22: Cześć, u mnie jak najbardziej okejka. Dzisiaj czwartek, jutro piąteczek i jutro o 20:00 będę już w Albanii. Mój wyczekiwany urlop. Pozdrawiam.
11: Wow.
21: A jeśli odwołają ci lot, to nie będziesz.
23: Na czasie Radio SK. Na czasie Radio SK.
11: To nie z Albanii, ale z Polski. Dajcie buziaka mojej siostrze z okazji urodzin. Monika, jeszcze tam córeczki są, Martyna, Lena. Oczywiście, że dajemy buziaki.
8: Wiktor, ty się całuj, bo ty
11: dawaj, lubisz. Dawaj, dawaj, patrz jak Wiktor się całuje. No,
19: ja siostrę. No. A
8: córeczki. Czy, ale pełnoletnie, tak?
11: Tak, wszyscy są w pełni. Wszystkiego fajnego. Hej!

0: 9 minut po godzinie 7 tutaj SK w czwartek, za kwadrans piątek, bardzo dobrze. Telefony się odzywają, pewnie w sprawie okejek, albo i nie okejek czwartkowych.
1: Halo SK, kiedy będzie siódmy wygrywa? No dawajcie, dawajcie.
0: Aha, uno momento. Czekają.
2: Cierpliwość.
3: Silne spokomensanie w kolejce, który pan ma numerek?
4: 152, no tylko w kiblu byłem, tak? Tak było w tym filmie?
0: I nie ten numerek to był akurat, ale te miejsce,
2: ale,
0: tak.
2: A propos numerków, nasi słuchacze są fantastyczni. Na Jaskowym Messengerze wysłali nam zdjęcie. Zdjęcie z numerkami. 9,19. To jest cena za diesla. I 8,19 cena za benzynę.
0: Ja dzisiaj jechałem do radia, się przeraziłem, bo właśnie kończy mi się paliwo.
2: Czaisz 9 zyla?
0: I jak za chwilę będę musiał,
2: no to komu to zaboli?
4: Okazuje się, że za chwilę jak będziemy jeździli na stację benzynową, to najpierw wypadałoby sprawdzić, czy mamy zdolność kredytową, a dopiero potem można jechać zatankować. No.
2: Słuchaj, przy tych cenach spalanie spadnie mi do zera.
4: Jak to?
2: No, przestanę jeździć.

0: come on, mów do nas, talk to me.
1: Co chcesz usłyszeć? Kawę zrób.
2: To teraz już nic. Takim głosem to nie.
1: Skarpetki zabierz.
3: Siódme wygrywa w Radiu Esta.
4: Będę tak do was mówić do momentu, kiedy mnie do dobinku nie wezmą.
2: Nie, prosimy. No dobra, lecimy z siódme wygrywa. Dzwonicie 664-402-302. Kto pierwszy dojedzie do siódmego pytania, prawidłowo odpowie na to pytanie, wtedy zgarnie nagrodę.
4: Zestaw eskowych nagród oczywiście jest do zdobycia, ale pamiętajcie, żeby trzymać telefon przy uchu i nie szumieć.
2: Tak
4: bardzo
2: jest,
4: prosimy.
2: Pamiętajcie, że mamy dwie minuty na całość, więc im szybciej, tym szybciej.
4: Hop. Dzień dobry, kto po drugiej?
2: Ojej!
4: Halo!
2: Miś-szumiś to
5: halo.
2: Był.
5: Halo!
2: To jest dobry klient. Jak masz na imię?
5: Marek.
3: Zabawa rozpoczęta.
2: Lecimy z pierwszym pytaniem. Uwaga, dzisiaj swoją rodzinę obchodzi Rychupeja. Jak naprawdę się nazywa? A! Ryszard Andrzejewski?
5: Andrzej.
2: B! A.
4: Ryszard Pejowski.
2: C! Ryszard Teodowski.
5: A!
2: Dobrze.
0: Andrzej, ja.
2: Drugie.
4: Czy Wojtek Szczęsny strzelił wczoraj gola?
5: Nie.
2: Na pewno? Zastanów się.
5: Tak.
2: Dobrze powiedział. Powiedział tak i nie wiem. Słuchajcie, no to był prawie samobój. No, tak wystawił, że to była zaliczamy Wojtkowi tę bramkę.
6: Taka szmata, że trzeba mu to zaliczyć.
2: Niestety. Co dobre, zdarza się najlepszym.
6: Co to oznacza? Oznacza zrobić coś z partyzanta?
5: Spontanicznie.
4: To spontanicznie odpowiedz na czwarte pytanie.
2: Czwarte. Uwaga, który miesiąc ma 28 dni?
5: Luty. Każdy.
2: W ostatniej mikrosekundzie. No każdy.
6: Została nam minuta i trzy pytania.
2: Dobry jestem.
4: Co rośnie w miarę jedzenia?
5: Apetyt.
4: Albo tyłek.
2: Szóste.
6: Tak, uwaga. W jakim radiu zaczynają się wszystkie hity?
5: Esce.
3: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: I uwaga, ostatnie siódme, mamy 30 sekund do końca. Udawaj, że jesteś komentatorem sportowym i ogłaszasz zwycięstwo w siódme wygrywa. Dla siebie, prosimy!
5: Jest, mam nowe klapki!
4: I nie tylko, i nie tylko klapki Kubota, bo też skarpetki i magazyn SK Story z Oskarem Cymsem w roli głównej.
2: Tak, jakby to powiedział Darek Szpakowski, słuchaczu, co ty robisz?
3: Siódme wygrywa w radiu.

0: 7.30 za chwilę. Dzisiaj pytamy o to, czy czwartkowi dajecie okejkę, czy nie. I Kama wygląda, jakby chciała dać okejkę Harrymu Stylesowi.
1: Oj, tak. Ja miałam okazję być na jego koncercie razem z naszymi jaskowymi słuchaczami i daliśmy dużo okejek.
2: Jest naprawdę wspaniały.
1: Ja tą okejkę to tak 7 razy tam miałam.
0: Kto jeszcze nie miał okazji, no to jak będzie, no to bardzo mocno polecamy, zapraszamy. Będziecie dawać wszystkie okejki, nawet w stopach.
3: Za chwilę też okejka dla Marcina Prockiego, bo się newsy zbliżają.

0: Reklama.
1: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8,11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Waść, słyszał Waść? Wielkie wrocławskie saunowanie powraca!
7: A cóż to za okazja?
6: 7. edycja Polska Biesiada. Ceremonie saunowe, muzyka, aromaty i gorąco, jakiego jeszcze nie zaznałeś. 26 i 27 września widzimy się w Aquaparku Wrocław. 2 dni biesiady, saunowania i przedniej zabawy. Toć trzeba tam być!
8: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Team Wrocław, jedyny autoryzowany salon i serwis Land Rover na Dolnym Śląsku.
9: Po Wrocławiu krąży dobra energia. Teraz pod nową nazwą. 21 klubów Fitness Academy zmienia się w Zdrofit. Miejsca, które znasz, ulubieni trenerzy i trenerki oraz wyjątkowa społeczność, z którą dobrze się ćwiczy. Dołącz do największej sieci fitness i odkrywaj nowe możliwości. Kluby w całej Polsce, masa zajęć i apka Zdrofit Plus, w której zaplanujesz swoje treningi i wspólnie ze znajomymi zapiszesz się na ulubione zajęcia. Ruch to z kim lubisz. Zdrofit.
10: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: To będzie ostatnia reklama. Pierwszy raz widzisz, by dzieci tak się cieszyły na powrót do szkoły? Bo to Back to School w parku handlowym S1 w Złotoryi. Zapraszamy 19 września od 12. Odbierzcie dzienniczki ucznia, zbierajcie pieczątki i zgarniajcie nagrody. Do wygrania jest aż 200 zestawów nagród. Back to School w parku handlowym S1.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
13: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Obornikach Śląskich, ulica Skłodowskiej 14.
14: Zrobiło się zagęszczenie samochodów na Milenijnym w stronę Popowickiej. Pozostałe skrzyżowania w centrum Wrocławia też są oblegane, ale jeszcze nie jest tak źle. Dzisiaj więcej chmur, ale słońce też się będzie pokazywać. Temperatura urośnie we Wrocławiu do 20 stopni. Poranek mamy jeszcze chłodny.
13: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
15: Minęła 7.30, to czas na Jaska News. Marcin Procki, zapraszam. 15 osób zostało rannych w wyniku rosyjskiego strzału Kijowa. Uszkodzone zostały m.in. budynki mieszkalne. Na ukraińską stolicę zostało skierowanych kilkanaście rakiet. Amerykański kongres uderza w państwa kupujące rosyjskie surowce. Przyjął przepisy o sankcjach wobec Rosji i cłach na towary z państw, które kupują rosyjską ropę naftową i gaz. Wśród państw, które mogą na tym ucierpieć, są m.in. Chiny, Indie, Słowacja oraz Węgry.
12: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
16: SK Sport News.
15: Kapitalny mecz Jakuba Kamińskiego, piłkarza reprezentacji Polski, latem przeniósł się do Benfiki, w której pełni głównie rolę rezerwowego. Wczoraj jednak w meczu Ligi Europy z AC Milanem zagrał pierwsze skrzypce. Najpierw asystował, a później sam trafił do bramki, a Benfica wygrała 2-0. A w Hiszpanii Wojciech Szczęsny wrócił do bramki FC Barcelony. Polak wszedł na boisko po przerwie w meczu z Racingiem Santander. Jego występ zostanie zapamiętany z fatalnej wpadki, kiedy zamiast szybko podać, wdał się w próbę driblingu, która skończyła się stratą bramki. Mimo to Barca wygrała 7-2.
12: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: Jankes.
3: Jankes.
0: Kama.
3: Kama.
0: I Wiktor.
3: Wiktor. Radio SK.
4: Hej, dzień dobry, witamy raz jeszcze w czwartek, 17 września, 7:32.
11: No hej.
4: Widać,
17: jak zagadała.
4: Kama dzisiaj jest gotowa naprawdę na wszystko.
17: Słuchajcie, no pytanie zasadnicze. Czy ten czwartek zasługuje na okejkę, na plusika, czy jednak w drugą stronę jej

0: Alex Warren u nas w Esce. No, ten to potrafi postawić na nogi zupełnie jak Jankes i Wiktor. Hej.
1: Jak Kama. Kama, o, wszyscy potrafimy.
2: No, słuchajcie, potrafią to się dogadać agenci AI ze sobą. Nie wiem, czy słyszeliście, ale firmy, które robią AI-a, czyli między innymi Google, OpenAI-e, mają agentów, którzy mogą za nas wykonywać różne zadania.
0: Tak, takich asystentów.
2: Tak, potrzebuje

0: zamówić pizzę, ogarniają kalendarz. I teraz okazuje się, że ci agenci od różnych AI-owych firm zaczęli ze sobą się komunikować sami, bez wiedzy ludzi. Ten załatwiał jakąś
1: sprawę. Ale językiem? Jakimiś trikami?
0: Jeden się odezwał do drugiego i teraz co stwierdzono? Po krótkim czasie, kiedy agenci AI ze sobą gadali, zaczęli wymyślać nieistniejące słowa, które tylko oni rozumieją.
2: O nie.
0: Posługiwali się zwrotami, których ludzie po pewnym czasie w ogóle nie byli w stanie rozszyfrować.
1: Niesamowite, ale to jest podobna historia w gimnazjum. Przecież dzieciaki to samo robią. Essa, Six Seven. Tak to wygląda, wasz Sigma.
2: RL.
1: Ale Six Seven wygrywa.
2: Nie, no robimy.
3: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia Eska. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Niskie ceny.
9: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
16: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
17: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
18: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Team Wrocław, jedyny autoryzowany salon i serwis Land Rover na Dolnym Śląsku.
19: To będzie ostatnia reklama.
11: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskiej.pl.
1: I po reklamie.

0: Hej! Jak będę szukał kiedyś kawałka z dedykacją dla ciebie, to właśnie to Calvin Harris, który śpiewa Moja Droga. Moja droga, moja droga.
1: Pamiętaj, że droga. Pamiętaj, zabierając mnie na kolację, pamiętaj, że
2: ale
1: droga.
2: Coś chcę od ciebie, no.
1: Oho.
0: Ja chcę być, uwaga, w dobrych stosunkach z naszą koleżanką.
2: Ola, kot przewraca się właśnie w łóżku. Bardzo dobrze, 12 minut do godziny 8. Nosel pojawia się tutaj za chwilę. No i uwaga, nie odbieraj ci telefonów, jak będzie dzwonił. No.
0: Ta, prosto z hotelu dzisiaj telefonuję.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Czy ja do pani Agnieszki z wylotu z nami 14 do Turcji się dodzwoniłam?
4: Tak.
5: Kłaniam się, Barbara z Szybkowara, proszę pani. Ja telefonuję, ponieważ mamy tutaj wytyczne hotelowe, które też muszę państwu przekazać. Pani będzie korzystała z basenowego hotelu?
4: Tak.
5: Kwestia jest taka, że oni mają problem z wodą, ponieważ za duża ilość wody jest wynoszona w strojach kąpielowych oraz innych urządzeniach, z których się chodzi na basen. Będzie wiadro, proszę pani, do dyspozycji. Proszę z tym wiadrem chodzić na basen, ponieważ takie są wytyczne hotelowe.
4: No dobrze, to może mi pani powiedzieć jeszcze raz, co ja mam robić?
5: Już mówię. Hotel będzie dawał państwu wiadro i z tym wiadrem proszę się udać, proszę pani, na basen. I w momencie, kiedy pani już wyjdzie z basenu, trzeba będzie do wiadra odstawić strój kąpielowy oraz wszystko to, co jest nawilżone, proszę pani, przez basen. Ponieważ oni to wykręcą i wleją z powrotem wody do basenu.
4: Śmieszne to mało powiedziane, co pani mówi, ale rozumiem, że pani dostała.
5: No to już pani mówię, proszę pani. Im wyszło, że oni co tydzień muszą dopuszczać wody do basenu, czyli dolewać.
4: Dobrze, ja to wszystko rozumiem. Jeżeli hotel zapewni wiadro, do którego mam zlewać tą wodę, to dla niej nie ma problemu.
5: No, nie zrozumiała mnie pani nadal. Hotel daje, proszę pani, wiadro, ale pani nie zlewa żadnej wody. Pani daje tylko strój kąpielowy w tym wiadrze, bo obsługa sama wykręci. Słucham?
4: Nie, nic. Dobrze, wie pani co? Dobrze, ja...
5: Bo wie pani, jeśli ma pani jakieś obawy, to jest ten czas, żeby pani to powiedziała.
4: W ogóle, no, to co pani mówi, to jest jakby, po pierwsze, trochę tak nie do przyjęcia, więc...
5: A dlaczego?
4: Dobrze, pani... proszę panią, no, ktoś obcy ma mi dotykać moich rzeczy, wyciskać to w sumie do tego basenu.
5: Nie, ja nie wiem, kto to tam pani mnie dalej nie zrozumiała. Już pani mówię. Pani, proszę pani, bierze kąpiel. Załóżmy. Po kąpieli pani chce wrócić do pokoju, to obsługa poprosi panią, żeby pani zdała wiadro, ze strojem kąpielowym oni wykręcą to do wiadra i wleją wtedy do wody.
4: No właśnie, no to właśnie, no. Dobra, wie pani co, najwyżej po prostu nie będę się kąpała w hotelowym basenie i tyle, no.
5: Ale zasady pani zna, tak?
4: Tak.
5: Dobrze, wiadro pani dostarczy Anna.
6: Moja nalukańsza koleżanka została skręcona.
4: Powstrzymywałam się, żeby nie powiedzieć paru słów za dużo, o tak.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
2: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: A tam powstrzymywałam, ja słyszałam.
0: Co? Wiadro.

0: Za chwilę 8 na zegarkach, podglądamy telewizję. W Dzień Dobry TVN mówią, słuchajcie, że jak pada deszcz, to dobrze jest mieć ze sobą parasol.
1: To jest niebywałe, naprawdę. Ale są takie fajne czapeczki rzeczywiście z parasolem na głowę. To jest też dla mnie.
0: To?
1: Tak sobie wychodzę.
0: Ręce masz wolne wtedy.
1: Czapka
2: kiedyś
1: jest, parasol jest.
2: Człowiek z liściem na głowie, człowiek z parasolką na głowie. To Jankes.
0: Możliwe, że ktoś po 8 będzie człowiekiem z 5 stówami, bo gramy w 5 słów, 5 stów.
1: Sprawa jest bardzo prosta, chodzi o skojarzenia. Wy kojarzycie słowa z naszymi słowami, później wybieracie sobie kogoś z nas. Jankes, Kama, Wiktor. No i co? Im więcej tych samych skojarzeń, tych samych słów, tym więcej kasiory, nawet 5 stów.
2: Trudne do wytłumaczenia, ale łatwe do wygrania. Pamiętajcie, żeby się zgłosić na eskowym messengerku, wysyłając okejkę do Bogaja.
0: Tak.
2: Najładniejszy kciuk wygra.
0: Dzisiaj jest dzień, w którym pytamy, czy czwartek jest okej, czy dajecie mu kciuka, więc wyślijcie zdjęcie swojego kciuka, Bogaj wybierze kogoś po kciuku i dołączcie numer telefonu. O, proste, proste.
3: 5 słów, 5 stów.
4: Autopromocja.
3: Więcej.
5: Więcej.
3: Jeszcze więcej.
5: Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
4: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego. Wesoły kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
13: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
14: Poleca Radio SK.
15: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
16: Skoda. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
16: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
18: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: i po reklamie.
4: Sponsorem programu jest organizator wrześniowych targów mieszkaniowych Wrocław na stadionie Tarczyński Arena.
21: Prawie 8 zł za benzynę bezołowiową, niecałe 9 za diesla. Płaczemy i płacimy, no ale co zrobić? Trochę lepsze wiadomości mam na temat pogody dzisiaj. Co prawda więcej chmur, ale słońce też się będzie pokazywać. Padać raczej nie powinno. Temperatura urośnie maksymalnie po południu do 20 stopni, więc musimy wytrzymać jakoś ten chłodny poranek. Teraz jest więcej aut w centrum na Placu Dominikańskim i to z każdej strony. Mimo wszystko życzę dobrego dnia.
4: Sponsorem programu jest organizator targów mieszkaniowych Wrocław.
1: Dochodzi ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam, a na początek nowe informacje od prokuratury w sprawie drona znalezionego koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Wiemy, że miał głowicę bojową o wadze 4 kg z detonatorem. Potwierdzono też, że to wojskowy bezzałogowiec typu Gerbera 2 produkowany przez Rosję. Głowicę drona wyjęli eksperci i wysadzili w powietrze.
22: Udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane, oddzielić od samego drona i zdetonować w sposób bezpieczny, kontrolowany w taki sposób, że sam statek nie doznał żadnego uszczerbku.
1: Mówi zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w Poznaniu pułkownik Bartosz Okoniewski. Dron poddawany jest teraz szczegółowym oglądzinom. Maciej Berek zapowiedział, że zwróci się do prezydenta, że jego powinnością jest złożenie ślubowania. Wybrany przez Sejm nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego liczy na możliwość złożenia ślubowania. Z Pałacu Prezydenckiego słyszymy jednak, że prezydent wciąż ma wątpliwości i czeka na dokumenty potwierdzające wymagany staż zawodowy Berka.
23: Gdyby takie dokumenty były, potwierdzające ten 10-letni okres sprawowania funkcji radcy prawnego, no to przecież rządzący by te dokumenty przedstawili. Do dziś ich nie mamy.
1: Mówi Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta, a Kancelaria Sejmu odpowiada, że prezydent nie może podważać decyzji posłów.
24: SK Wrocław News.
21: Kasia Pawlak. Najdroższe paliwo na Dolnym Śląsku podaje ePetrol.pl. Najwyższe ceny notuje się w powiecie karkonoskim, a także kłodzkim. 7,99 za 95 i 8,89 za olej napędowy. To efekt problemów z dostawami ropy, terenów turystycznych, tranzytu, no i mniejszej konkurencji między stacjami. Wrocławskie uczelnie coraz wyżej w światowych rankingach. Politechnika Wrocławska została liderem w kraju. Budownictwo znalazło się w światowej setce na 98. miejscu. W rankingu są też Uniwersytet Wrocławski i Przyrodniczy.
25: Jankes. Kama i Wiktor.
26: W Radiu SK.
0: No i dzień dobry w czwartek. Ile to się można dowiedzieć o człowieku po jednym zdjęciu kciuka, Janki? Mamy tyle różnych propozycji. Gratulacje.
2: Jak się okazuje, kciuki jak ludzie. Jeden długi, jeden krótki.
0: Jeden pomalowany, inny niepomalowany.
1: Ja mam kolegę, który nie ma kciuka akurat. Jak daje okajkę, to już w ogóle jest bardzo oryginalny.
0: No to on nie zagra dzisiaj z nami. Przypominamy, za chwilę pięć słów, pięć słów.
1: Ma, ale taki krótszego.
0: Wyślijcie nam kciuka, nawet jeżeli jest króciutki, a my wybierzemy kogoś, z kim za chwilę będziemy kojarzyć słowa.
1: Jeszcze kciuk od Alessandry teraz.

0: Zalię w Radiu SK 7 minut po godzinie 8. 5 słów 5 stu. No i wybraliśmy spośród milionów Filipa, osób, które zgłosiły się, dał swoją okejkę.
1: Filip, powiedz, co robiłeś z kciukiem, bo takie zdjęcie do nas dotarło.
2: Kciukiem pokazywałem zwrotną buteleczkę za 50 groszy. Udało się kciuka z butelki wyjąć, więc czwartek będzie udany.
0: Okay.
3: Moje dzieci zmusiły mnie do tego, żebym wszystkie butelki zwrotne przywoziła do domu, więc z wyjazdu przywiozłam ich 11 w walizce.
0: Bardzo dobrze, bardzo grzecznie.
1: Zanim dokonasz wyboru osoby, z którą możesz mieć dobry przelot, czyli albo Jankes, albo Kama, albo Wiktor, powiedz nam coś o sobie. Poznajmy się wszyscy. Kim jesteś, co lubisz, gdzie pracujesz?
2: Mhm. Jestem z Gdyni, prowadzę serwis komputerowy.
1: Mhm.
2: I lubię wakacje, wyjazdy.
0: No, no to trochę klasyka, dobra. Czyli okay. Dobry jest w komputerkach.
3: Najczęstsza rada, którą daję, to włącz i wyłącz.
0: Tak zwany twardy reset zróbmy.
3: Reset.
1: Oraz wyjazd ze studia. Zaraz ktoś zrobi wyjazd. Pytanie, z kim będziesz grał?
2: Jak słuchałem waszą grę, to celowałem w Wiktora.
1: Dobrze, to ja wychodzę.
0: Bogaj, dziękujemy.
1: Bogaj siada na moim miejscu, dokonujemy zmiany, a
3: dobra,
1: ja sobie...
3: Dobra, wychodź już, my to powiemy wszystko, dobra, my ciebie dobra, tu dobra, nie potrzebujemy.
1: Dobra, pa.
3: Faktycznie teraz będzie tak, że dostaniesz od nas 5 słów i nie ukrywam, w przypadku Wiktora im prostsze skojarzenia, tym lepsze. Gotowy?
2: Gotowy.
3: Dobra, jedziemy.
0: Dobra, lećmy. Aplikacja, pierwsze słowo i twoje skojarzenie.
2: Telefon.
3: Okej, okay, fajne.
0: To ładne.
3: Parasol.
2: Deszcz.
3: Mm-hmm.
0: To już 200 będą, coś czuję. Haczyk.
2: Ryba.
3: Okay. Zacierki.
2: Słoiki.
0: Okay. No, dobrze. I ostatnie jeszcze. Klapek.
2: Basen.
3: Dobra, mamy w takim razie od ciebie 5 słów. Za momencik będziemy prosić Wiktora. Za 2 piosenki znowu dzwonimy do ciebie i sprawdzamy, ile hajsu
0: ile
3: uda ci się wygrać.
0: Ile obstawiasz?
3: Jeżeli chodzi o Wiktora, 400 myślę,
0: ja
3: że 300, będą.
0: Ja 3.
2: Ja obstawiam 3.
3: Filip, to odstawiaj 5 lepiej, co?
0: No właśnie.

0: w takim razie zapraszamy Filipa. Dzień dobry. Filip przed chwilą wybrał Wiktora i szybciutko przypomnijmy, jakie słowa padły. Aplikacja, telefon, parasol, telefon, deszcz, haczyk, ryba, zacierki, słoik, klapek, basen. No to zaprośmy Wiktora.
1: Zapraszamy. Wiktorku, zapraszamy.
0: Na ciebie, przepraszam. No,
1: Filip jest gotowy, jest Wiktor. Za chwilę skojarzenia Wiktora i im więcej tych samych skojarzeń, tych samych słów, no to tym więcej kasy. Wiktorku, no trzymamy kciuki, ja obstawiam 300.
0: Filip, jakaś mowa motywacyjna dla Wiktora?
2: Wiktor, damy radę, zrobimy to razem.
3: Ja już czuję to połączenie
2: mentalne. Zazwyczaj te słowa się zgadzały.
0: Pamiętaj, że możesz mu podpowiadać, odpowiadając na jego dziwne pytania, tak lub nie. Jedziemy.
2: Dobra.
1: Pierwsze słowo, uwaga. Aplikacja.
4: Aplikacja, ale to jest czynność, czy aplikacja?
0: Aplikacja, no.
1: Aplikacja. Dostał słowo aplikacja, no i teraz twoje skojarzenie. Aplikacja.
4: Dobra, no mamy 26 rok, każdy z nas ma przy sobie smartfona, więc powiem po prostu telefon, smartfon.
0: Zaliczamy.
1: I bardzo dobrze, jesteś wspaniały.
4: Najważniejsze to dobrze zacząć.
1: Dokładnie.
0: Parasol.
1: Z czym ci się kojarzy parasol?
4: Czy to jest proste skojarzenie?
0: Nie, skomplikowane.
1: Nie, skomplikowane, to prawda.
4: No to, kucze, powiem deszcz.
1: Ha! I bardzo dobrze powiedziałeś, bo już macie 200. Lećmy dalej. Haczyk. Twoja branża trochę, ty lubisz.
4: Spójrzcie na mnie i na bluzę, którą mam na sobie.
0: Wiktor ma na sobie szarą bluzę z wielką rybą. Co to jest za ryba?
4: To jest...
5: Okoń.
4: To nie jest okoń. To jest bzdręga.
0: Okay.
4: To jest taka płoć, ale z czerwonymi dodatkami.
1: Dobra, haczyk. Słowo haczyk i twoje skojarzenie z haczykiem.
4: No musi być ryba.
1: Ha! Mówiłem, że będą 300.
4: Trzystówki, idziemy
1: dalej. I teraz masz, uważaj.
0: Teraz
1: i uważaj.
0: Profesjonalna.
1: No. Uwaga. Zacierki.
4: Dzisiaj Bogaj się mnie pytał, czy ja wiem, co to są zacierki.
0: To prawda.
4: Odpowiedziałem, że jest to pewien rodzaj makaronu, takiego robionego.
0: Nawet powiedziałeś słowo kluski.
4: Tak, kluski takie i to się wrzuca do zupy.
0: Tak powiedziałeś.
4: Moje słowo to zupa.
0: I to jest złe słowo. Bo z niewiadomego powodu Filip powiedział słoik.
2: Musiałem sprawdzić później, co to jest w ogóle. Myślałem, że to jakieś na przechory się robi.
1: Tak to skojarzenie rzeczywiście było dość trudne.
4: Tak to my Polski nie zbudujemy, no.
2: Ale zupę można trzymać w słoiku, nie?
0: To prawda.
1: Uwaga, ostatnie słowo. Teraz jeszcze macie szansę na 400.
0: Aha. Klapek.
4: No klapek nakłada się na nogę. Miało być prosto, więc powiem stopa, noga.
0: No jak tak powiesz,
2: nie,
0: to źle powiesz.
2: Nie.
1: Klapek?
0: No, powinieneś klapek bardziej myśleć swoją kategorią, naprawdę.
1: No, czyli... byłeś kiedyś w szpitalu?
4: Nie.
1: Basen!
0: I tym oto sposobem, Filip, zdobywasz... Garniarz! 300!
2: Dziękuję bardzo.
1: Proszę bardzo. 300 za twoją okejkę, bardzo dobrze, wszystko się ładnie potoczyło. Ha, mówiłem 300!
4: Ja zawsze zapominam klapek na basen, dlatego nie skojarzyłem.
0: No, dlatego grzyb. 5 słów, 500. Naprawdę myślałam, że to powiesz. Radio.

0: To jest nowość. Robiłem dżingla na żywo. To jest nowość.
1: Szkoda.
2: Czyli no, zaskoczyłeś nas, jak słuchać po naszej ciszy, ale no, dziękujemy ci bardzo. 25 minut po godzinie 8, SK w czwartek, 17 września.
3: Tak,
2: naprawdę to jest. Chodź, Nosel się kręci, Nosel, chodź tutaj szybciutko. Co tam się dzieje u ciebie, kolego? Co tam?
1: A nie, jest cuda, super.
2: I nie wkręcasz, że jest super?
1: A nie, jest jeszcze bardziej niż super.
3: Nosel ostatnio przyniósł mi fioletową fasolkę szparagową.
1: Zjadłaś?
3: Która nie jest szparagowa, tylko wygląda jak groszek.
1: Jak? Ona była dobra, pyszna.
3: Nie, no przepyszna. Zjadłaś? Była, no. Zobacz, poszło w biederka.
2: To w końcu był fasola czy groszek? Czy
1: fasola.
3: Fasola, ale wyglądała jak groszek.
2: Okay.
3: Czemu nie rozumiesz?
4: Dobrze. Czy już porozmawialiście sobie?
2: A taki dżingiel? Może na koniec coś?
4: Ty to teraz z komputera.

0: Reklama.
1: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Niskie ceny.
7: Pierwszy raz widzisz, by dzieci tak się cieszyły na powrót do szkoły? Bo to Back to School w parku handlowym S1 w Złotoryi. Zapraszamy 19 września od 12. Odbierzcie dzienniczki ucznia, zbierajcie pieczątki i zgarniajcie nagrody. Do wygrania jest aż 200 zestawów nagród. Back to School w parku handlowym S1.
8: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
9: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Od 16 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do 30 września w Dla Spania aż 25% rabatu na wybrane łóżka i do 30% na materace. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
10: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
13: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
12: 20 września czekamy na Was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtmpolsat.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
16: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Obornikach Śląskich. Ulica Skłodowskiej 14.
17: Mamy poranny szczyt komunikacyjny. Na dużych skrzyżowaniach, zwłaszcza w centrum, postoimy około 3 zmian świateł, czasami nawet 4. Poranek chłodny, ale będzie lepiej. Temperatura urośnie dzisiaj do 20 stopni. Na niebie dużo chmur, padać nie powinno, słońce też ma się pokazać.
16: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
18: 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Poważny wypadek w Łodzi o poranku w Alei Śmigłego Rydza. Zderzył się autobus i 3 osobówki. Kierowca autobusu prawdopodobnie jechał za szybko i nie wyhamował przed pojazdami. A posłowie biorą się za deepfake i w najbliższych dniach do Sejmu ma trafić projekt zmian, który umożliwi karanie za przerabianie i publikowanie wygenerowanych przez AI zdjęć o charakterze seksualnym. Jeszcze nowe ustalenia naukowców dotyczące T-Rexa. Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego zbadali fragmenty zębów słynnych drapieżnego dinozaura. Ustalili, że Tyrannosaurus Rex miał temperaturę ciała wynoszącą około 36 stopni Celsjusza, a to potwierdza, że był stało cieplny, dzięki czemu mógł przetrwać także w chłodnym klimacie, zabójczym dla innych gadów.
19: Tak robiły T-Rexy kiedyś właśnie.
20: Tak, jak się budziły.
21: Potem przestały.
19: Pytanie, czy dajecie czwartkowi okejkę, czy nie? Plus czy minus dzisiaj od samego rana u was?
22: Oczywiście, że czwarteczek na plus. Jeszcze tylko jutro do pracy. Do 14. I urlop. i niedziela wylot na Majorkę.
19: Sprawdzam prognozę
0: Proszę
19: pogody.
0: Proszę pozdrowić orki z Majorki.
19: O, to tak. Ale sprawdzam prognozę pogody dla Majorki po weekendzie.
0: Mhm.
19: Deszcz.
11: Na szczęście. Bardzo dobrze.

0: Hej, 23 minuty do godziny 9. Fajnie, że z nami jesteście od samego rana. Czwartek za kwadrans piątek. Super.
1: Słuchajcie, czytałem internet i dowiedziałem się chyba czegoś o sobie. Rozwiązałem swój problem.
0: Człowiek, który naśladuje dżingle. No, co tam?
1: Pamiętacie, jak mówiłem wam, że budzę się często w środku nocy?
2: Tak, o trzeciej.
0: Ostatnio masz jakiś taki niewiadomy, o co ci chodzi, tak? I sąsiedzi na to, o Jezu, ten się znowu obudził.
1: Wczoraj, przygotowując program, znalazłem informację, która mówi, że, uwaga, słuchajcie, tak, ludzie pierwotni budzili się w nocy koło trzeciej.
2: Dlaczego?
1: Spędzali noc na dwie części podzieloną. Budzili się koło trzeciej, sprawdzali, czy drapieżniki ich nie atakują, czy w jaskini jest bezpiecznie i znowu szli w kimę.
2: To miło, że drapieżniki nie atakowały o 2:59, tylko o 3:00 w razie czego, to super, super. Ale no cóż, no, wychodzi z tego, że przykro nam, jesteś człowiekiem pierwotnym.
0: Pierwotnym, ludziem nawet. Bardziej ludziem.
1: Lepiej tak niż pierwotniakiem.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 30%.

0: 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
1: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.
2: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
8: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak. Jak przywali z mango, to nie ma to tamto.
1: Kolor mango miało lato, jesień? Jakbyś określił, jakim kolorem?
0: Jesień?
1: No, jaki
0: no,
1: owoc jak? Pasuje?
0: Taki... No czerwony.
1: Ja, albo ja bardziej tak patrzę za okno, zgniły banan.
0: No w sumie...
2: To są momenty, w których żałuję, że Wiktor nie jest daltonistą.
0: Ale... Zgniły banan, czyli kaszanka. Taka, powiedzmy.
1: No. No, tak jest, to już nie
2: idźmy tą kulinarną drogą. Dziękuję. Mm-hmm,
0: proszę.
2: Okejka czy ałajka? O to odpytamy od samego rana w kontekście czwartku.
3: U mnie czwarteczek, dzisiaj ostatni dzień. Jutro wyjazd na kawalerski. Pozdrawiam.
1: I to jest ten moment, kiedy Jankes mówi, a wiecie jaki ja kiedyś miałem kawalerski?
0: Ja nie miałem.
1: Nie?
0: Ja nie miałem kawalerskiego właśnie. Ja sobie zostawiłem na później.
1: Gościem nie byłeś nawet na żadnym takim?
0: Aha, goście. No, nie, ja to nie pamiętam.
1: No. Mój ostatni skończył się tak, że byłem w kajaku, a potem poza kajakiem.

0: Co tak machasz tą głową jak piesek w samochodzie?
1: Tańczę na krześle.
2: Da się tańczyć na siedząco?
1: Da się.
0: Bardzo dobrze, 5 minut i będzie z nami godzina 9:04.
3: Dajemy okejkę. No powiedz.
0: Za kwadrans piątek, za kwadrans piątek, panie i panowie, jest dobrze. Mamy odliczanie, jesteśmy coraz bliżej weekendu. Cudo, cudo, cudo.
1: Na sam koniec sprawdziłem kalendarz jeszcze dzisiaj. To dzisiaj właśnie, 17, ale w 94 roku pierwszy raz familiada pojawiła się w telewizji polskiej.
0: Dzisiaj mówiliśmy o koniu już.
1: Więc pytanie, czy możemy zakończyć Karolem?
3: Oczywiście, pan Karol jest najlepszy.
1: Panie Karolu, poprosimy w temacie śniadaniowym, no bo pora taka, przecież 9 za chwilę.
4: Co robi się z mleka? Joanna.
5: Płatki śniadaniowe.
0: Przepraszam.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
15: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
16: Codziennie niskie ceny.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: W waszym domu widać kobiecą rękę?
19: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
20: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie. Sponsorem programu jest organizator wrześniowych targów mieszkaniowych Wrocław na stadionie Tarczyński Arena.
2: Dzisiaj idealna pogoda na to, żeby pojechać do pracy i do szkoły rowerem i zaoszczędzić na paliwie prawie 9 za diesel, prawie 8 za benzynę bezołowiową. Boję się przeliczyć to na pełen bak paliwa. Na pocieszenie, co mogę powiedzieć? Pogoda lepsza, do 20 stopni maksymalnie. Będzie pokazywać się zza chmur słońce. O deszczu synoptycy nic nie wspominają. No i jeszcze lepsze wiadomości są na jutro. Jutro więcej słońca i cieplej, około 23 kresek we Wrocławiu.
21: Sponsorem programu jest organizator targów mieszkaniowych Wrocław.
5: 9 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rząd liczy, że dzięki tym przepisom uda się obniżyć ceny paliw. Do Sejmu wrócił projekt ustawy o nadzwyczajnych zyskach z ich sprzedaży. To rozwiązania, które prezydent w lipcu skierował już do Trybunału Konstytucyjnego.
22: Mamy do podjęcia decyzję, czy stajemy w sytuacji kryzysowej po stronie kierowców, czy też po stronie wielkich koncernów paliwowych.
5: Mówi Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej, a rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz na razie jasno nie deklaruje, co Karol Nawrocki zrobi z ustawą, jeśli ta przejdzie przez parlament.
23: To jest oczywiście myślenie życzeniowe, takie wishful thinking, ale zakładam, że rząd jednak pójdzie po rozum do głowy i przynajmniej coś w tej ustawie spróbuje zmienić.
5: A głosowanie nad tą ustawą jutro w Sejmie. Nawet 2000 złotych mandatu strażnicy miejscy mogą już surowo karać za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych.
24: Kierujący rowerami, kierujący hulajnogami elektrycznymi, motorowerami, którzy pomimo opuszczonych zapór, półzapór, przechodzą przez torowiska.
5: Informuje Piotr Szereda ze Straży Miejskiej we Wrocławiu. Strażnicy mogą też teraz karać za na przykład sprzedaż energetyków nieletnim. A to były rekordowe wakacje w Tatrach. W lipcu i sierpniu Tatrzański Park Narodowy zanotował ponad 2 miliony wejść w góry. Park nie zamierza jednak wprowadzać ograniczeń.
25: Jeżeli na przykład dojdzie do rozdeptania szlaków w jakichś określonych miejscach, to będziemy te szlaki przygotowywać adekwatnie do tego zwiększonego ruchu turystycznego, po to, żeby turyści się nie rozpełzywali na boki.
5: Mówi dyrektor parku Szymon Ziebrowski. Wakacyjny wynik z ubiegłego roku został więc poprawiony o prawie 250 tysięcy wejść.
21: SK Wrocław News.
2: Kasia Pawlak, dzisiaj sesja Rady Miejskiej Wrocławia. Radni zdecydują m.in. o cenach biletów w komunikacji miejskiej, propozycji działań na rzecz zwiększenia prędkości wrocławskich tramwajów oraz o porozumieniu z PKP w sprawie bezkolizyjnego skrzyżowania przy ulicy Strzygomskiej. Własne M, zanim podpiszesz umowę, warto wiedzieć, na co uważać. Metraż, standard wykończenia, lokalizacja, kredyt. Eksperci wyjaśnią to wszystko na 20 targach WroExpo we Wrocławiu. Targi odbędą się 19 i 20 września na Tarczyńskiej Arena. Wstęp jest bezpłatny.
26: 2 minuty po godzinie 9:00, Dawid Posiadło na błysk. Mam nadzieję, że szef nie przyjdzie z takim hasłem, że to biurko ma być posprzątane na błysk, czyli wszystkie sprawy załatwione. W końcu jest czwartek. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Whatever tells you on. Axwell i Bon w Radiu SK 19 minut po godzinie 9. To teraz czas na 30 sekund tylko dobrych informacji. Polacy zaczęli olimpiadę szachową od kompletu zwycięstw. Wczoraj zarówno kobieca, jak i męska reprezentacja Polski wygrały swoje pierwsze mecze 4-0. Nowy test krwi daje nadzieję na wcześniejsze wykrywanie raka trzustki. Na razie to są wstępne wyniki, ale pierwsze dane są bardzo obiecujące. Żeby poprawić sobie humor, wystarczy 10 minut bardzo wolnego truchtu. Tak mówią badania, bo już według nich 10 minut biegania w tempie od 3 do 6 km na godzinę poprawiało nastrój badanym. Jakby to powiedział wasz szef, to teraz biegusiem w stronę zadań do wykonania. Może być powoli, byleby dzisiaj wszystko było zrobione. Temper City Self-Aware za chwilę wesce. Radio
1: SK. Reklama. Wszystkie drogi prowadzą do salonu MG na Wrot Bielany Wrocławskie. Poznaj nasze topowe modele i skorzystaj z ekstra rabatów. Czy warto? Jeszcze jak. Samochody dostępne od ręki. MG na Wrot Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8. Sprawdź na Facebooku.
2: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy

0: zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%.
2: Zapraszamy do salonu Citroen MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
3: Szykują się zmiany we wrocławskim budżecie obywatelskim.
4: W tym roku do wyboru masz dwa nowe sposoby głosowania.
3: Online, szybko i wygodnie, z użyciem mObywatela, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.
4: Nie masz tych usług? Nadrób zaległości.
3: A dla tych, którzy nie będą chcieli z nich skorzystać, dostępne będą kody do głosowania. Odbierzesz je w bibliotece lub punkcie mobilnym.
4: Głosowanie rusza 18 września. Przygotuj się i sprawdź szczegóły na www.wrocław.pl/WBO.
5: Po raz piąty, po raz szósty! Po raz szósty w Pizza Station zamawiasz, 30% mniej kasy zostawiasz. Smakuj i płać mniej na pizzastation.pl.
6: Miasto czy natura? Centrum czy spokój? Miejski rytm czy chwila wytchnienia nad Odrą? W przystani Rejmonta nie musisz wybierać. Archicom stworzył miejsce, w którym masz miasto, bulwar, zieleń i przestrzeń do odpoczynku, wszystko w jednym miejscu. A teraz możesz zyskać jeszcze więcej. Kup mieszkanie w przystani Rejmonta i odbierz miejsce postojowe gratis. Sprawdź ofertę na archicom.pl.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
8: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: I po reklamie.

0: Właśnie, z 1.8L w Radiu SK nawet 1500 zł na korepetycje miesięcznie. 21 minut do 10 zostało. Tyle wydają rodzice uczniów. Niektórzy, uwaga, sami mówią, że biorą na ten cel pożyczki, bo to jest tak duża kwota. I chodzi o 1500 wydane miesięcznie na jedno dziecko, na przykład na korepetycje z dwóch przedmiotów, takich jak angielski czy matematyka. Oczywiście angielski, matematyka, języki obce czy przygotowanie do matury to są najczęstsze korepetycje, z których uczniowie, a tym samym ich rodzice korzystają i to nie są małe kwoty w ciągu miesiąca. Zabrzmi teraz jak zabrzmi, ale za moich czasów korepetycje nie były tak popularne, więc odrabiało się lekcje z rodzicami na przykład i tam próbowali coś przetłumaczyć i wbić do głowy. Nie kosztowało to ani złotówki, ale kosztowało to sporo nerwów, jedną i drugą stronę.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
2: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
7: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
8: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
9: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
12: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
13: Play.
14: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz. Ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
15: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
16: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu. Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
15: Less mess, less stress.
17: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły i bogate składy. A teraz także nowość. Pielęgnujące błyszczyki do ust, pełne pięknego lustrzanego blasku. Hedrej jest już we Wrocławiu. Odwiedź nas w 3 lokalizacjach. W Galerii Dominikańskiej, Magnolia Park oraz Wrocławii. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Odkryj Hedrej również na hedrej.com.
18: Po raz piąty, po raz szósty! Po raz szósty w Pizza Station zamawiasz, 30% mniej kasy zostawiasz. Smakuj i płać mniej na pizzastation.pl.
19: Słuchaj, Marian.
20: No?
19: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
20: Ta.
19: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
20: No i co, Barbara, i co?
19: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
20: Ta Mariolka to jest naprawdę...
21: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
24: O nie! Gdzie moja kasa?
23: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
0: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, czyli chłopaki w Radiu SK. 5 minut do godziny 10, po 10 mam dla was kolejne hity i będzie jedna z naszych nowości w Radiu SK.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
7: Pierwszy raz widzisz, by dzieci tak się cieszyły na powrót do szkoły? Bo to Back to School w parku handlowym S1 w Złotoryi. Zapraszamy 19 września od 12. Odbierzcie dzienniczki ucznia, zbierajcie pieczątki i zgarniajcie nagrody. Do wygrania jest aż 200 zestawów nagród. Back to School w parku handlowym S1.
8: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
9: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Styczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły i bogate składy. A teraz także nowość. Pielęgnujące błyszczyki do ust, pełne pięknego lustrzanego blasku. Hedrej jest już we Wrocławiu. Odwiedź nas w trzech lokalizacjach. W Galerii Dominikańskiej, Magnolia Park oraz Wrocławii. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Odkryj Hedrej również na hedrej.com.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
14: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
15: Codziennie niskie ceny.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
17: 15 zł.
18: Lepiej.
17: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
18: Z kuponami?
17: Cieplej.
18: W Orlen witaj.
19: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
22: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Obornikach Śląskich, ulica Skłodowskiej 14.
0: Przypominam, że ulica Pawia jest zamknięta na odcinku od przystankowej do numeru 32. Tam powstaje nowe skrzyżowanie i trochę się pomęczymy do początku przyszłego roku, jak na wielu jeszcze ulicach we Wrocławiu. Dzisiaj do 20 stopni padać nie powinno, no i ma się jeszcze pokazać słońce.
22: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich.
21: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
23: 10 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Porocki, zapraszam. 18 osób zostało rannych w nocnym ostrzale Kijowa. Rakiety uszkodziły bloki, infrastrukturę kolejową i wodociągi. Duża część mieszkańców nie miała w nocy dostępu do wody.
24: Rozbudził mnie duży, potężny wybuch.
23: Obudził mnie potężny wybuch. Po kilku sekundach był kolejny, a potem jeszcze jeden, mocniejszy. Fala uderzeniowa zniszczyła balkon. Mieszkanie jest uszkodzone, a u sąsiadki wybite są wszystkie szyby. Relacjonuje mieszkaniec uszkodzonego bloku pan Stanisław, a polityk rozwoju plus. PiS Mateusza Morawieckiego ma zostać nowym wicemarszałkiem Sejmu. Jak ustaliliśmy, koalicja rządowa zagłosuje za kandydaturą Marcina Horały na to stanowisko. Jest to jeden z liderów ugrupowania byłego premiera złożonego z rozłamowców z PiSu. A ceny egzaminów na prawo jazdy w Łodzi od dziś wzrosną średnio o 5%, mówi Michał Gogolewski, dyrektor WORT w Łodzi.
1: Do tej pory za kategorię A i pokrewne oraz kategorię B płaciliśmy 220 zł, od dnia jutrzejszego będzie to 235, natomiast egzamin teoretyczny z 55 wzrośnie do 58.
23: A od października także w województwie śląskim wzrosną opłaty za egzamin.
2: SK Wrocław. Sport.
0: Kasia Pawlak, sportowy weekend przed nami w piłkarskiej Ekstraklasie Śląsk-Wrocław. W piątek o 20.30 zagra z Wisłą Kraków na wyjeździe. W sobotę z kolei we Wrocławiu czeka nas Super Puchar Polski. Zdobywczynie zeszłorocznego Pucharu Polski Ślęza-Wrocław zmierzą się z mistrzyniami Basket Ligi AZS-em Lublin. Start spotkania w KGHM Ślęza Arenie o godzinie 18, a w niedzielę o 19.30 pierwszy finał żużlowej Ekstraligi. Sparta-Wrocław zmierzy się w Toruniu z Apatorem. Rewanż 2 tygodnie później.
3: Unstoppable. To wam zagram w Radiu SK tuż na początek tej godziny, żebyście też byli w czwartek nie do zatrzymania, a właściwie, żeby nie do zatrzymania był weekend, który już za rogiem gdzieś tam. Będzie też jedna z nowości w ramach tego, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 60% z nas ma już jej dość. Ona nawet się nie zaczęła, a my już jej nie lubimy. Mowa o jesieni, która no tuż za rogiem, bo tak naprawdę kilka dni w kalendarzu jesieni, ta astronomiczna jesień się także zacznie. Jest jedna metoda, którą znalazłam w internecie, która podobno pomaga uporać się z tą właśnie najmniej lubianą porą roku. Ta metoda nazywa się wyjazd. I nawet powstał ranking najlepszych miejsc na ucieczkę przed jesienią i przed zimą, która tuż po niej. Gotowi? Tajlandia, Wietnam, Dominikana, Maroko, Meksyk. Po pierwsze, trzeba to jakoś przekazać szefowi, a po drugie, i co ważniejsze, trzeba przekazać to jakoś swojemu kontu w banku, bo on chyba na ten wyjazd nie jest kompletnie gotowy.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Koniec lata nie musi oznaczać końca czasu na tarasie. Skorzystaj z promocji Jesień pod Tarasolą. Zyskasz aż 30% rabatu na przeszklenia, 25% na rolety zip oraz 20% na szatersy. Planujesz nową pergolę? A może chcesz osłonić tę, którą już masz? Ta promocja jest dla Ciebie. Tylko od 14 września do 9 października. Sprawdź ofertę w salonie Konieczny Koncept we Wrocławiu przy ulicy Balonowej 22. www.konieczny-koncept.pl.
5: Twój samochód ma wartość. W BMW Sikora znamy jego potencjał. Chcesz sprzedać swoje auto? Odkupujemy samochody różnych marek. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Planujesz zmianę samochodu? Odkupimy twój obecny samochód i pomożemy ci znaleźć kolejny, dopasowany do twoich potrzeb. Odwiedź salony BMW Sikora w Bielsku Białej, Mikołowie, Opolu, Lupinie lub Zielonej Górze i poznaj wartość swojego samochodu.
6: BMW. Radość z jazdy.
7: Miasto czy natura? Centrum czy spokój? Miejski rytm czy chwila wytchnienia nad Odrą? W przystani Rejmonta nie musisz wybierać. Archicom stworzył miejsce, w którym masz miasto, bulwar, zieleń i przestrzeń do odpoczynku, wszystko w jednym miejscu. A teraz możesz zyskać jeszcze więcej. Kup mieszkanie w przystani Rejmonta i odbierz miejsce postojowe gratis. Sprawdź ofertę na archicom.pl.
8: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły i bogate składy. A teraz także nowość. Pielęgnujące błyszczyki do ust, pełne pięknego lustrzanego blasku. Hedrej jest już we Wrocławiu. Odwiedź nas w trzech lokalizacjach. W Galerii Dominikańskiej, Magnolia Park oraz Wrocławii. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Odkryj Hedrej również na hedrej.com.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: I po reklamie.
16: SK.

artyst będziecie grać w tej godzinie? Takie były pytania, to już odpowiadam. Marshmallow, Illenium i Sasha, Close My Eyes, tak nazywa się ten kawałek. No trochę Marshmallow zepsuł zabawę. Tyle lat nie pokazywał twarzy, tyle lat znaliśmy go jedynie z tej białej maski z wielkimi oczami, a tu nagle okazało się, że stoi za tym. Nie grupa producencka, a producent Christopher Comstock, znany także jako .com, no i znany przede wszystkim jako Marshmallow. No to teraz stworzył kolejny kawałek, który już teraz gramy wam w Radiu SK. Close My Eyes, już teraz u nas.

0: Nowe hity, które wam gramy. Imagine Dragons Radio Active u nas. 22 minuty do 11. Do czego dzisiaj odliczacie? Na pewno są takie rzeczy i takie wydarzenia, do których dziś odliczacie godziny, minuty, sekundy, a może dni, tygodnie czy miesiące. Głosówki na eskowym Messengerze. Bardzo proszę. I jeżeli chcecie od razu dać znać, że odliczacie do urlopu albo do wakacji, to zakładam, że długa droga jeszcze. O ile myślimy wciąż o miesiącach letnich. Zalia, tylko kochaj mnie za chwilę u nas.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Uwaga, uwaga! Targi mieszkaniowe Wrocław. Tu zaczyna się twój nowy adres. Już 19 i 20 września na stadionie Tarczyński Arena. Prawie 100 wystawców. Deweloperzy, banki, firmy budujące domy. Do tego nieruchomości inwestycyjne z Polski, Hiszpanii i Włoch. Przyjdź, porównaj i potarguj. Wstęp wolny.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
6: Rozpocznij swoją przygodę z karate kyokushin we wrocławskim klubie Agnieszki i Sylwestra Sypień. Trenuj pod okiem mistrzów i bądź

0: trwać jak oni. Różne lokalizacje. Pierwszy trening gratis. Sprawdź na karate-wrocław.pl lub znajdź nas na Facebooku. Treningi w różnych grupach wiekowych. Od małolata do mistrza świata.
1: Jadą, jadą misie, śmieją im się pysie. Przyjechały do Astry po miodek flamastry. I się cieszą maluchy, widząc takie zakupy.
2: Centrum Handlowe Astra. Zawsze udane zakupy. Ulica Chorbaczewskiego 4-6 i supermarket Astra w Centrum Handlowym TGG.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu, Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Less mess, less stress.

0: kokosza od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
3: I po reklamie.

0: Liwka, jej nowy kawałek Poza Tobą Nic, najpierw we współpracy, a teraz już sama na 5 minut do godziny 11. Poza Wami też nic i poza hitami też nic. I po 11 postaram się to udowodnić.
1: Reklama. W Waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla Ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
6: Auto stoi? Nie chce jechać? Dzwoń do Wigmed. Po co czekać? Złom, gotówka, wszystko gra. 506 80 32 32. Kasacja Wigmed. Ten numer się zna. 506 80 32 32.
7: Castorama!
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Koniec lata nie musi oznaczać końca czasu na tarasie. Skorzystaj z promocji Jesień pod Tarasolą. Zyskasz aż 30% rabatu na przeszklenia, 25% na rolety zip oraz 20% na szatersy. Planujesz nową pergolę? A może chcesz osłonić tę, którą już masz? Ta promocja jest dla Ciebie. Tylko od 14 września do 9 października. Sprawdź ofertę w salonie Konieczny Koncept we Wrocławiu przy ulicy Balonowej 22. www.konieczny-koncept.pl.
10: Pierwszy raz widzisz, by dzieci tak się cieszyły na powrót do szkoły? Bo to Back to School w parku handlowym S1 w Złotoryi. Zapraszamy 19 września od 12. Odbierzcie dzienniczki ucznia, zbierajcie pieczątki i zgarniajcie nagrody. Do wygrania jest aż 200 zestawów nagród. Back to School w parku handlowym S1.
11: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
12: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Od 16 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do 30 września w Dla Spania aż 25% rabatu na wybrane łóżka i do 30% na materace. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
13: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy, bez zobowiązań, tylko z Air Max.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
16: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
15: 20 września czekamy na Was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtmpolsat.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest organizator wrześniowych targów mieszkaniowych Wrocław na stadionie Tarczyński Arena.
0: Wygląda na to, jakby słońce tak nieśmiało chciało przebić się za chmur, ale widzę na tych mapach pogody, że jeszcze dzisiaj się pokaże. Temperatura urośnie do 20 stopni maksymalnie. O deszczu synoptycy dzisiaj nic nie wspominają. Ciśnienie jest dosyć wysokie, więc drugiej, trzeciej kawy nie trzeba za bardzo pić. Może być zielona herbata. Jeżeli chodzi o piątek i weekend, to ja mam dobre wiadomości. Jutro dużo więcej słońca i 22-23 stopnie. To samo będzie w sobotę i w niedzielę.
18: Sponsorem programu jest organizator targów mieszkaniowych Wrocław.
19: Dochodzi 11, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Około 200 pasażerów lotu z Toronto do Warszawy utknęło na tamtejszym lotnisku. Powodem jest usterka maszyny, którą załoga wykryła w drodze na pas startowy. Dreamliner musiał zawrócić, a szczegóły ustala reporter SK Mateusz Chłystun. Mateuszu, co teraz dzieje się z samolotem i jego pasażerami?
20: Po powrocie na stanowisko postojowe i kilku godzinach pracy nie udało się naprawić tej usterki. Działania mechaników potrwają dłużej niż pierwotnie zakładano. Lot więc ostatecznie odwołano, jego pasażerowie są bezpieczni. opóźnień na lotnisku. Pracownicy lotu próbują przekierować ich na alternatywne połączenia do Polski. Przewoźnik nie ujawnia, o jaką konkretnie usterkę chodzi, ale zapewnia, że jej usunięcie jest kluczowe dla bezpieczeństwa lotów.
19: Policja szuka kierowcy tira, który o mało nie doprowadził do wypadku na krajowej 96 w Brzeźnie. W czasie wyprzedzania na trzeciego zepchnął jadący z naprzeciwka samochód na pobocze. Kierowcy grozi 30 tysięcy złotych mandatu i utrata prawa jazdy. Nagranie z jego niebezpieczną jazdą opublikowała kujawsko-pomorska policja. Trudny rywal na początek od meczu z Crystal Palace zacznie grę w Lidze Europy Lech Poznań. Angielski zespół to triumfator ostatniej edycji Ligi Konferencji. W tym sezonie spisuje się jednak poniżej oczekiwań. W Premier League zajmuje dopiero 16 miejsce, a początek meczu w Londynie o 21:00.
17: SK Wrocław. Na czasie.
0: Nie jest za ciepło na dworze? Można się wybrać do kina. W Heliosie m.in. 100 dni Misja Zeus. To polska komedia akcji z influencerami z Gen Z oraz Tomaszem Kotem i Cezarym Pazurą. Dzisiaj wieczorem też koncert Alvaro Solera w Westfield Wrocławia. A jeżeli chcesz kupić własne M, to zanim podpiszesz umowę, warto wiedzieć, na co uważać.
21: Przede wszystkim liczy się metraż. Często słyszy się o tym, że stolarka okienna jest porysowana.
0: Mówi Marcin Sielowski, organizator targów WroExpo, które odbędą się 19 i 20 września na Tarczyńskiej Arenie. Wstęp wolny.
22: Minuta po godzinie 11. Dla niektórych ta minuta może mieć duże znaczenie, bo albo to jest minuta mniej, to znaczy krócej na spotkaniu, albo minuta dłużej w związku z tym, że na to spotkanie nie dotarliście. Sombr, My Body is Not Ready, już teraz Kasia Węsierska. Dzień dobry, zapraszam.

0: All the things she said, all the things she said. 16 minut po 11, do czego dzisiaj odliczacie? No jest on, Marek, zapraszam.
1: Ja w sumie odliczam czas, jaki mi pokazuje nawigacja na dojazd do pracy. I powiem szczerze, że wcale korki mi nie przeszkadzają. Pozdrawiam serdecznie.
0: Ojej, Marek chyba jeszcze 5 razy w trakcie dojazdu do pracy pomylił trasę, którą jeździ co dzień. Szefie, chyba będzie dzisiaj później.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%.
6: Zapraszamy do salonu Citroen MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
7: Miasto czy natura? Centrum czy spokój? Miejski rytm czy chwila wytchnienia nad Odrą? W przystani Rejmonta nie musisz wybierać. Archicom stworzył miejsce, w którym masz miasto, bulwar, zieleń i przestrzeń do odpoczynku, wszystko w jednym miejscu. A teraz możesz zyskać jeszcze więcej. Kup mieszkanie w przystani Rejmonta i odbierz miejsce postojowe gratis. Sprawdź ofertę na archicom.pl.
8: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Styczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły i bogate składy. A teraz także nowość. Pielęgnujące błyszczyki do ust, pełne pięknego lustrzanego blasku. Hedrej jest już we Wrocławiu. Odwiedź nas w 3 lokalizacjach. W Galerii Dominikańskiej, Magnolia Park oraz Wrocławii. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Odkryj Hedrej również na hedrej.com.
9: Wiesz, że Kasia z pracy kupiła mieszkanie na osiedlu Lisa w Leśnicy?
10: O, i co mówi?
9: Że przekonała ich promocja. Wpłacili tylko 20%, a resztę przed odbiorem. Nie musieli od razu brać kredytu. Mogli negocjować.
10: Brzmi rozsądnie. A osiedle?
9: Kameralne, zielone, mieszkania od 2 do 4 pokoi, budynki dwupiętrowe z windą, są ogródki i balkony.
11: Osiedle Lisza od Arkop Developer. Twój komfort to nasz cel. Osiedlelisza.pl.
12: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: I po reklamie.

0: Kosza zagrało właśnie Odcenek na antenie Radia SK. Do czego odliczacie? O to dziś pytałam. Jest Paulina. Ale od razu mówię, że jej odpowiedź, jej odliczanie może wam się nie spodobać.
1: No Kasia, jakbyś zgadła z tym.

0: Ten numer się zna. 506 80 32 32.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Koniec lata nie musi oznaczać końca czasu na tarasie. Skorzystaj z promocji Jesień pod Tarasolą. Zyskasz aż 30% rabatu na przeszklenia, 25% na rolety zip oraz 20% na szatersy. Planujesz nową pergolę? A może chcesz osłonić tę, którą już masz? Ta promocja jest dla Ciebie. Tylko od 14 września do 9 października. Sprawdź ofertę w salonie Konieczny Koncept we Wrocławiu przy ulicy Balonowej 22. www.konieczny-koncept.pl.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
7: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
8: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
12: To będzie ostatnia reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
13: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
14: I po reklamie.

0: Czasem lepiej nie wiedzieć i trzymać się tylko tego tłumaczenia, które wydaje nam się właściwe w przypadku tytułu tego kawałka.
1: Albo on o budziku po prostu dzwoni.
0: O, dokładnie. Możesz wyłączyć mój budzik albo włączyć mój
1: budzik.
0: Albo
1: w szkole dzwonek. O, pewnie o takie dzwonki chodziło.
0: Wszyscy szefowie marzyliby o tym, żeby czasami nasz budzik zadzwonił wcześniej niż dzwoni.
1: Ale Mata tam rapował tak, haha, bardzo mi się to spodobało. On chyba jest po prostu w dobrym humorze.
0: I w czwartek tego się trzymajmy. Ja też obstawiam, że wielu z was w dobrym humorze może być, bo to jest już lada moment piątek, a jak piątek, to weekend. I Łukasz Duńczyk.
1: Zapraszam, będę wam grał hity na czasie, na ostatniej prostej czwartkowej pracy.
0: Tylko proszę pamiętać, że szef gdzieś tam czuwa. Nasz był tutaj w studiu przed chwilą, to cię informuje. Może też wpaść do ciebie, żeby nadzorować pracę.
1: On poszedł na jakieś spotkanie, to może nie słucha.
0: Ach, zawsze masz większe szczęście niż ja. Łukasz Duńczyk zostaje z wami, gra najlepsze hity bestie.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
2: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Co powiecie na sobotę pełną miodu, smaków, zabawy i odkrywania? Już 19 września wybierzcie się na Święto Miodu i Produktu Regionalnego. Na terenie zielonym DODR przy Zwycięskiej 8 we Wrocławiu znajdziecie miody, produkty pszczelarskie, lokalną i regionalną żywność oraz pyszne wypieki. Do tego warsztaty, kreatywne zajęcia, konkursy, atrakcje dla dzieci i występ zespołu ludowego. Będzie smacznie, kolorowo i rodzinnie. Wstęp wolny. Zaprasza Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
6: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Renault Nawrot Długołęka. nawrot.renault.pl.
8: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły i bogate składy. A teraz także nowość. Pielęgnujące błyszczyki do ust, pełne pięknego lustrzanego blasku. Hedrej jest już we Wrocławiu. Odwiedź nas w trzech lokalizacjach. W Galerii Dominikańskiej, Magnolia Park oraz Wrocławii. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Odkryj Hedrej również na hedrej.com.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Uwaga, uwaga! Targi mieszkaniowe Wrocław. Tu zaczyna się Twój nowy adres. Już 19 i 20 września na stadionie Tarczyński Arena. Prawie 100 wystawców. Deweloperzy, banki, firmy budujące domy. Do tego nieruchomości inwestycyjne z Polski, Hiszpanii i Włoch. Przyjdź, porównaj i potarguj. Wstęp wolny.
13: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko. A nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Od 16 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do 30 września w Dla Spania aż 25% rabatu na wybrane łóżka i do 30% na materace. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
18: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Obornikach Śląskich. Ulica Skłodowskiej 14.
0: I przy takiej pogodzie człowiek żałuje, że jednak nie przyjechał do pracy rowerem. Można było zaoszczędzić na paliwie. Będzie jednak dzisiaj więcej słońca i cieplej, do 20 stopni maksymalnie. W weekend we Wrocławiu też nas czeka ładna pogoda powyżej 20 stopni. Będzie również słońce.
19: Trochę deszczu w niedzielę.
18: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
16: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę w przestrzeni powietrznej operują polskie śmigłowce, co potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. W Lublinie zawoły też syreny, a sytuacja jest monitorowana przez nasze służby. Śmiertelny wypadek na Krajowej Dwójce. Droga jest zablokowana, to między Białą Podlaską a Terespolem. Na wysokości miejscowości Hola czołowo zderzyły się ze sobą ciężarówka przewożąca drewno oraz samochód osobowy. Nie żyje jedna osoba.
19: Na miejscu pracują służby, ustalamy wszystkie okoliczności tego wypadku, jak też tożsamość kierowcy samochodu osobowego.
16: Mówi rzeczniczka bielskich policjantów Barbara Selczyńska-Pyrchla. Ciężarówka i osobówka wylądowały w przydrożnym rowie. Policja prowadzi na objazdy lokalnymi drogami. Pokazują, że warto pomagać. Tłumy uczniów pojawiły się na zbiórce krwi w bełchatowskim Energetyku. Frekwencja rozbiła bank, a dla wielu młodych krwiodawców to był debiut.
20: Lekki stres jest, ale jak nie zemdlejemy, będzie dobrze.
21: Bądźmy dobrej myśli. Igu się nie boję.
16: Akcję zbiórki krwi zorganizowała kopalnia Bełchatów.
22: SK Wrocław. Na czasie.
23: Kasia Pawlak. Ponad 100 wystawców porady ekspertów to 19 i 20 września na Tarczyńskiej Arenie targi mieszkaniowe WroExpo. Wstęp jest bezpłatny. Z kolei w sobotę w Magnolii Squishy Mania. Gigantyczne pierogi, sery, słodycze, gry i gość specjalny maskotka Donat. Początek o 12. A w Westfield Wrocławia już dzisiaj wieczorem muzyczna gwiazda Alvaro Soler. A kto ma ochotę na darmowe kino? W piątek w zajezdni tramwajowej Obi. Pokaz oscarowego filmu Green Book, start o 19.
1: I już minuta po godzinie 12 zaczynamy czwartkowe popołudnie, czyli jesteśmy naprawdę już bardzo blisko piątku, już tylko 12 godzin, a nawet niecałe i będzie piątek, weekend już jest na horyzoncie. Ja myślę, że po tych kilku godzinach pracy to należy nam się chwila odpoczynku, prawda? Albo przynajmniej plotek przy ekspresie do kawy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Tobi Romeo w Radiu SK podnosi nas na duchu w czwartkowe popołudnie, żeby nam się sprawdziej pracowało. 17 minut po godzinie 12. No i słuchajcie, już wszystko jasne. Wyjaśniła się sprawa Roberta Lewandowskiego, bo ostatnio już krążyły ploty, że on niby ma zakończyć reprezentacyjną karierę. Niektórzy też twierdzili, że on przyleci tylko na jeden mecz polskiej kadry w Lidze Narodów, a potem od razu wraca do swojego Chicago. Ale teraz Robert Lewandowski plotki dementuje i mówi tak: przyjeżdżam na całe zgrupowanie, jestem do dyspozycji trenera od początku do końca. No i to jest, słuchajcie, bardzo ważna informacja. Dla mamy Roberta Lewandowskiego. Syn wraca z zagranicy, już może szykować słoiki. Radio
1: SK. Reklama. Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
4: Pierwszy raz widzisz, by dzieci tak się cieszyły na powrót do szkoły? Bo to Back to School w parku handlowym S1 w Złotoryi. Zapraszamy 19 września od 12. Odbierzcie dzienniczki ucznia, zbierajcie pieczątki i zgarniajcie nagrody. Do wygrania jest aż 200 zestawów nagród. Back to School w parku handlowym S1.
5: Po raz piąty, po raz szósty! Po raz szósty w Pizza Station zamawiasz, 30% mniej kasy zostawiasz. Smakuj i płać mniej na pizzastation.pl.
6: Tata chce schudnąć.
7: Mama chce mieć więcej energii.
8: Dziecko potrzebuje dobrych nawyków.
6: Zróbcie to razem.
7: DietMed Pro to kompleksowa opieka dietetyczna i treningowa dla dorosłych i dzieci z analizą składu ciała InBody.
6: Umów się na diet-med.pro.
9: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Nowe BMW X5. Połączenie technologii, designu i komfortu. Już od 2,5 tysiąca złotych netto miesięcznie. Bądź pierwszym, który je przetestuje. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj potencjał nowej klasy na własnych zasadach. BMW X5 czeka na Ciebie w salonach BMW Sikora. Zadzwoń i skorzystaj z oferty. 32,6 milionów. BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra.
11: BMW. Radość z jazdy.
12: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
17: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
16: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
18: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
16: Sposób na twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie.
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
19: I po reklamie.

0: Duża wygrana w europejskiej grze liczbowej. Ktoś w Zabrzu wygrał 3 800 000 złotych. Nawet po odtrąceniu tych wszystkich podatków to i tak będzie dużo, słuchajcie. Ta osoba teraz jest tak bogata, że może codziennie, tak dla rozrywki, jeździć sobie samochodem i codziennie tankować do pełna 98 albo tym lepszym dieslem i nawet nie musi wykorzystywać kuponów zniżkowych w aplikacji. To się nazywa bogactwo.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka dwa opakowania plus jedno za grosz.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Tata chce schudnąć.
10: Mama chce mieć więcej energii.
11: Dziecko potrzebuje dobrych nawyków.
9: Zróbcie to razem.
10: DietMed Pro to kompleksowa opieka dietetyczna i treningowa dla dorosłych i dzieci z analizą składu ciała InBody.
9: Umów się na dietmyślnikmed.pro.
12: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
13: Stresujesz się decyzją o studiach?
14: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
13: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
14: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
15: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
16: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
17: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
18: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu, Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
17: Lesmes, less stress.
19: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
20: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
21: Airmax. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Airmax.
22: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Uwaga, uwaga! Targi mieszkaniowe Wrocław. Tu zaczyna się twój nowy adres. Już 19 i 20 września na stadionie Tarczyński Arena. Prawie 100 wystawców. Deweloperzy, banki, firmy budujące domy. Do tego nieruchomości inwestycyjne z Polski, Hiszpanii i Włoch. Przyjdź, porównaj i potarguj. Wstęp wolny.
25: I po reklamie. SK.

0: FM Impala w Radiu SK. Gramy hity na czasie. Już za 5 minut będzie godzina 13, czyli ta lepsza część czwartku, ta wolna, ta popołudniowa zbliża się wielkimi krokami. Przed chwilą mówiłem o tym, że ktoś wygrał prawie 4 miliony złotych w europejskiej loterii. No i Basia pisze na Messengerze, że ona co prawda dzisiaj niczego nie wygrała, ale trochę się tak czuje, jakby wygrała, bo wróciła wcześniej z pracy, dzieci jeszcze w szkole i ona teraz w ciszy i spokoju pije sobie herbatę. To się nazywa szczęście. To wy też się pochwalcie, co wam dzisiaj humor poprawia, może też jakieś szczęście wam się przytrafiło, może szef was przed chwilą pochwalił. Chwalcie się. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Za chwilę newsy, a po nich m.in. romantyczna Zalia.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
8: Szykują się zmiany we wrocławskim budżecie obywatelskim.
9: W tym roku do wyboru masz dwa nowe sposoby głosowania.
8: Online, szybko i wygodnie, z użyciem mObywatela, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.
9: Nie masz tych usług? Nadrób zaległości.
8: A dla tych, którzy nie będą chcieli z nich skorzystać, dostępne będą kody do głosowania. Odbierzesz je w bibliotece lub punkcie mobilnym.
9: Głosowanie rusza 18 września. Przygotuj się i sprawdź szczegóły na www.wrocław.pl/WBO.
10: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6, a pomidor malinowy kilogram 3,99.
13: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
14: Pan Rębiszewski?
15: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
16: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
19: Dobrze.
18: 15 zł.
19: Lepiej.
18: 20 zł.
19: Najlepiej. Na Orlenie?
18: Ciepło.
19: Z kuponami?
18: Cieplej.
19: W Orlen witaj.
20: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
0: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
21: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
22: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
23: Lidl, to się opłaca.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
26: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
27: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
28: I po reklamie.
29: Sponsorem programu jest organizator wrześniowych targów mieszkaniowych Wrocław na stadionie Tarczyński Arena.
30: Dość płynnie ruch odbywa się na ulicach Wrocławia poza Klecińską i to nie w kierunku FAT-u, tylko w przeciwnym, no bo tam roboty drogowe i do skrzyżowania, nawet za skrzyżowanie ze Szwajcarską trochę się ciągnie ten korek. W prognozach pogody dzisiaj nie za ciepło, bo 20 stopni zobaczymy, ale tak idealnie jest. Trochę słońca też powinniśmy dzisiaj widzieć, zza tych chmur będzie co jakiś czas wychodzić. No i opadów dzisiaj ludzie od pogody nam nie zapowiadają, więc parasol zostaje spokojnie w domu.
29: Sponsorem programu jest organizator targów mieszkaniowych Wrocław.
1: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Poderwane myśliwce oraz syreny alarmowe na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. To przez odrzutowy dron, który zmierzał w kierunku Polski. Wiadomo, że uderzył w cel albo został zneutralizowany 4 km od granicy po stronie ukraińskiej. Dyżurne myśliwce nadal jednak patrolują teren przy granicy.
2: Są jeszcze w powietrzu. Jeżeli będziemy mieli pewność, że wywołamy alarm i myśliwce wrócą do bazy.
1: Przekazał podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych. Syreny alarmowe zaskoczyły mieszkańców Lublina i Rzeszowa.
3: Nie wiedziałam, co to oznacza, powiem szczerze. I chyba pierwszy raz dopiero, ale pierwszy raz byłam poza budynkiem.
4: Zdziwiła się pani może? Przestraszyła
3: nie,
4: się?
3: Nie, bo dostałam minuty wcześniej alert.
5: W ogóle nie chowałem się w piwnicy.
6: Właśnie siedziałam na stołku fryzjera, więc nie wiedzieliśmy, czy mamy dalej te włosy robić, czy nie.
1: Huk związany był z przekraczaniem bariery dźwięku przez polskie myśliwce. Z kolei w Rzeszowie w związku z alarmem ewakuowano m.in. Podkarpacki Urząd Wojewódzki i wiele szkół w regionie. W związku z alarmem część przejść granicznych została zamknięta. Alerty RCB dla Podkarpacia i Lubelszczyzny właśnie zostały odwołane, a premier Donald Tusk powiedział, że bardzo blisko polskiej granicy, koło ukraińskiego Jagodzina, zaatakowano prawdopodobnie stację benzynową, co doprowadziło do masywnej eksplozji. Ponad 4000 zł tyle miesięcznie wydają na utrzymanie studenci, wynika z raportu Portfel Studenta. Największym obciążeniem są wydatki na mieszkanie, wyżywienie i czesne. W porównaniu z ubiegłym rokiem utrzymanie jest droższe o blisko 70 zł.
12: SK Wrocław. Na czasie.
30: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Jeśli kupujecie mieszkanie, warto przemyśleć ten wybór. I wielu ekspertów zobaczymy w ten weekend na Tarczyńskiej Arenie, bo odbędą się po raz 20 targi mieszkaniowe w RoExpo. Właśnie przez 2 dni na Tarczyńskiej Arenie będą doradcy, będą deweloperzy, będą też pośrednicy. Za to w sobotę z Uniwersytetu Ekonomicznego, z kampusu rusza Autostop Race, czyli największy na świecie wyścig autostopowy. O 9:00 uczestnicy wyruszą, żeby dojechać w jak najkrótszym czasie do włoskiej Kalabrii.
0: A wy dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co wam dzisiaj humor poprawia. I proszę bardzo, Tomek dosłownie przed chwilą dostał powiadomienie na smartfonie z dziennika elektronicznego. Syn dostał 6 z polskiego, nie? No to gratulujemy. Zasłużył, żeby sobie dzisiaj wieczorem spokojnie na kompie pograć. Łukasz Zduńczyk, cześć! Ale jeśli są jeszcze wśród nas osoby, które po poranku cały czas lewą nogą wstały i są złe, no to proszę bardzo, hity na czasie, na poprawę humoru. Majestic i Boney M już teraz, 2 minuty po godzinie 13, to jest SK.

0: Armin van Buuren. Jeśli teraz szyja wam chodziła przy tym numerze, to znak, żeby odpalić jutro Radio SK po godzinie 20. Będziemy mieli najlepszą playlistę na rozpoczęcie weekendu. Najpierw najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem sety najlepszych DJ-ów i wśród nich jest właśnie Armin van Buuren. A tymczasem 16 minut po godzinie 13 w czwartkowe popołudnie dajecie znać, co wam dzisiaj humor poprawia. No i Piotrek to tak na odwrót. Miał dobry humor, ale wydarzyło się pewne traumatyczne wydarzenie w jego życiu.
1: Nie wiem, czy jest się tutaj czym chwalić, ale są 4 godziny roboty, a kubek na kawę mi się rozbił.
0: I co teraz wiemy o Piotrku w tym momencie? Że to jest dojrzały mężczyzna, bo prawdziwa dorosłość zaczyna się wtedy, kiedy człowiek ma swój jeden, jedyny ulubiony kubek w pracy i potem ciężko się przestawić, jak się zbije. Na poprawę humoru SK dokłada hity na czasie. Za chwilę m.in. Andrea Bocelli i David Guetta. Radio
2: SK. Reklama.
3: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
5: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
4: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
5: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
4: Nie bujasz?
5: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie. Hyundai Nawrot Długołęka. Nawrot.hyundai.pl.

0: Mucha od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: 3,17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
9: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: Linkin Park i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Za 25.14, a czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Prace ruszyły, słuchajcie. W Babicy, w województwie małopolskim, powstaje całoroczny kryty stok narciarski. A to oznacza, że w tym miejscu będzie można jeździć na nartach nawet w środku lata. No słuchajcie, pomysł świetny, tylko uważam, że lokalizacja troszkę nietrafiona. To taki stok narciarski kryty to powinni nad Bałtykiem wybudować, prawda? Przecież jak się jedzie w lato nad Polskie Morze, to i tak pakujemy ciepłą kurtkę.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
2: Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0%.

0: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Canal Plus.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon.
9: Orlen z energią po rabaty.
10: Wrocławiu mamy doskonałe wieści. Od 29 maja weszły w życie nowe przepisy. Miasto podnosi dotacje na wymianę kopciucha z 8 do aż 15 tysięcy złotych w programie Kawka Plus.
11: Jeśli dobrze połączysz programy, możesz otrzymać dofinansowanie do nawet 43 tysięcy złotych.
10: Ważne, znikają dopłaty do nowych instalacji gazowych. Ale jeśli już posiadasz piec gazowy, to bez obaw, wciąż możesz z niego korzystać. Sprawdź nowe zasady na www.wroclaw.pl i zmień piec.
12: Miasto czy natura? Centrum czy spokój? Miejski rytm czy chwila wytchnienia nad Odrą? W przystani Rejmonta nie musisz wybierać. Archicom stworzył miejsce, w którym masz miasto, bulwar, zieleń i przestrzeń do odpoczynku, wszystko w jednym miejscu. A teraz możesz zyskać jeszcze więcej. Kup mieszkanie w przystani Rejmonta i odbierz miejsce postojowe gratis. Sprawdź ofertę na archicom.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
15: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
14: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
16: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
14: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: I po reklamie.

0: nowość od Towlow w Radiu SK, a wy się chwalicie w głosówkach na SK-owym Messengerze waszymi czwartkowymi sukcesami. I teraz Paulina chciała się wam pochwalić, jakiego ma zdolnego syna.
1: Który za pierwszym razem zdał egzamin kategorii AM.
0: A, czyli prawo jazdy na motorowery i małe kłady, nie? No to Paulina, to teraz przydałoby się kupić jakiś nowy sprzęt synowi. Na coś takiego albo inne wasze pierwsze razy pieniądze rozdaje nasz nowy popołudniowy duet. SK w Radiu SK, Sońta i Korościel opłacą wasz pierwszy raz. To może być kurs na prawko, to może być pierwszy w życiu motor. Wpadajcie na sk.pl albo odpalajcie SK-ową apkę na smartfony i tam za darmo się zgłaszajcie.
2: Radio SK. Reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
9: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
8: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
9: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
8: Nie bujasz?
9: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
10: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
11: Hyundai Nawrot Długołęka. nawrot.hyundai.pl.
12: SK Cinema. Filmy, seriale, zwiastuny.
13: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
14: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
15: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
16: Play. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
17: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
16: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
19: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
20: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.com.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
23: Lidl, to się opłaca.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
26: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
27: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Obornikach Śląskich, ulica Skłodowskiej 14.
28: Do 20 stopni dzisiaj maksymalnie na termometrach we Wrocławiu. Słońce, które co jakiś czas wychodzi zza chmur, fajnie nam dzisiaj dogrzewa, więc tragedii naprawdę nie ma, tym bardziej, że deszczu nie widzimy na horyzoncie. Kierowcy, uważajcie na Klecińską, jadąc od Patu w kierunku Gądowianki, tam korek przez remonty.
27: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich.
26: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
25: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
0: Minęła 14, Agata Chruściak, zapraszam. Skandal w Lublinie. Mimo ogłoszonego alarmu nie odwołano uroczystości. Gdy zawyły syreny w centrum, odbywały się miejskie obchody rocznicy sowieckiej napaści na Polskę w 1939 roku. O szczegółach Bartłomiej Ważny.
1: W momencie ogłoszenia alarmu związanego z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę na Placu Litewskim w Lublinie przebywało kilkadziesiąt osób. Byli wśród nich żołnierze oraz przedstawiciele miasta. Mimo wyraźnego 3-minutowego wycia syren nie zdecydowano o przerwaniu uroczystości i schowaniu się w pobliskich budynkach.
0: Czekamy teraz na komentarz Urzędu Miasta w tej sprawie. Alarmy na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zostały już odwołane. Jeden z dronów z napędem odrzutowym zmierzał w kierunku Polski. Ostatecznie uderzył w stację benzynową 4 km od polskiej granicy. Wiceszef MON Cezary Tomczyk tłumaczył huk, który słychać było w centralnej Polsce.
2: W Łodzi albo w okolicy Dęblina to nasze polskie F-16 przekraczały prędkość dźwięku, lecąc na spotkanie tych dronów.
0: A wiceminister obrony narodowej podkreślił, że bezzałogowiec nie wleciał nad polskie terytorium. Dwie osoby zatrzymane, wiadomo, że to obywatele Polski. To po awarii sterowania ruchem kolejowym w Katowicach. Blisko 650 pociągów było uszkodzonych. Sprawa prowadzona jest teraz pod kątem zamachu na urządzenia infrastruktury. Dramatyczny wypadek w Jaworze na Dolnym Śląsku. Trwa akcja ratunkowa. Strażacy próbują teraz dostać się do kierowcy uwięzionego w kabinie ciężarówki.
3: Kierujący pojazdem ciężarowym marki Scania z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi, uderzając w przydrożny budynek.
0: Relacjonuje Paulina Domaracka z policji w Jaworze. W momencie uderzenia nikogo nie było w budynku.
4: SK Wrocław. Na czasie.
28: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Wrocławia zmienia się w Westfield Wrocławie. No i właśnie dzisiaj oferuje nam m.in. wystawę imersyjne, takie multimedialne, które możemy podziwiać, a wieczorem proponuje nam wyjście na koncert. I to nie na byle kogo, bo hiszpańską gwiazdę Alvaro Solera, dobrze znanego wam z anteny naszego radia, m.in. z piosenki Sofia. Dzisiaj o 20.15 ten koncert rusza i ja mam ostatnie bilety, także piszcie na SK Wrocław News. Taki last call dla tych, którzy chcą go posłuchać.
5: 3 minuty po godzinie 14. Ja myślę, że to jest bardzo dobry moment na przerwę, na obiad. Agata, która przed chwilą wam przedstawiła newsy, już obiad ma za sobą, więc teraz myślę, że pora na was. Czyli co, teraz posprzątasz po obiedzie, w sensie umyjesz kubek, mhm. I jakoś do końca pracy zleci,
0: teraz
5: prawda?
0: Teraz by się drzemka przydała.

0: Numer idealny do rozruszania bioder po kilku godzinach siedzenia przy biurku. Shakira z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a nasz bramkarz Wojciech Szczęsny, no wczoraj troszeczkę się nie popisał, słuchajcie. On w ostatnim czasie grzeje ławę w FC Barcelonie, ale wczoraj podstawowy bramkarz Barcelony doznał kontuzji i trzeba było wpuścić na boisko Szczęsnego. No i wszystko było dobrze, aż do momentu, kiedy Szczęsnemu tam się piłka między nogami zaplątała, przeciwnik mu ją zabrał i Barcelona straciła gola, no i potem kibice byli trochę źli. Ale spokojnie, na szczęście trener Barcelony wyrozumiały, po meczu powiedział tak, każdy popełnia błędy i to się zdarzy. No i właśnie to jest dobre podejście, życzymy każdemu takiego dobrego szefa. A tak poza tym, słuchajcie, ja myślę, że szef FC Barcelony się cieszy, że Szczęsny popełnił ten błąd, no bo teraz głupio mu będzie prosić o podwyżkę. Radio
1: SK. Reklama. Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Wszystko, czego dziś chcę.
6: To cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Po raz piąty, po raz szósty! Po raz szósty w Pizza Station zamawiasz, 30% mniej kasy zostawiasz. Smakuj i płać mniej na pizzastation.pl.
12: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wiesz, że Kasia z pracy kupiła mieszkanie na osiedlu Lista w Leśnicy?
17: O, i co mówi?
16: Że przekonała ich promocja. Wpłacili tylko 20%, a resztę przed odbiorem. Nie musieli od razu brać kredytu. Mogli negocjować.
17: Brzmi rozsądnie. A osiedle?
16: Kameralne, zielone, mieszkania od 2 do 4 pokoi, budynki dwupiętrowe z windą, są ogródki i balkony.
18: Osiedle Lissa od Arkop Developer. Twój komfort to nasz cel. Osiedle Lissa.pl.
19: I po reklamie. SK.

0: Nowość od Temper City. Wszystkie hity zaczynają się w SC, a Polacy są znudzeni jedzeniem. To wyszło z najnowszego badania. 9 na 10 Polaków odczuwa monotonię posiłków, czyli mamy wrażenie, że non-stop jemy to samo. No, szczególnie to czuć, jak się robi dziecku kanapki do szkoły, prawda? Bo to ciężko wymyślać codziennie inną konfigurację. A jeśli chodzi o obiady, no to faktycznie czasami tak jest, że no co chwilę te posiłki się powtarzają, że jemy non-stop to samo. No i z jednej strony można by było zwrócić drugiej połówce uwagę, że chcielibyśmy trochę odmienić, ale z drugiej strony strach, bo jeszcze będziemy musieli sami gotować.
1: Radio SK. Reklama. Twój własny kont. Twoje zasady. Sprawdź nowy kredyt mieszkaniowy w banku spółdzielczym w Oławie. Brak prowizji za udzielenie kredytu i za wcześniejszą spłatę. Marża 1,7%. RRSO 5,7%.
2: Waść, słyszał Waść? Wielkie wrocławskie saunowanie powraca!
3: A cóż to za okazja?
2: 7. edycja Polska Biesiada. Ceremonie saunowe, muzyka, aromaty i gorąco, jakiego jeszcze nie zaznałeś. 26 i 27 września widzimy się w Akwaparku Wrocław. Dwa dni biesiady, saunowania i przedniej zabawy. Toć trzeba tam być!
4: Koniec lata nie musi oznaczać końca czasu na tarasie. Skorzystaj z promocji Jesień pod Tarasolą. Zyskasz aż 30% rabatu na przeszklenia, 25% na rolety zip oraz 20% na szatersy. Planujesz nową pergolę? A może chcesz osłonić tę, którą już masz? Ta promocja jest dla Ciebie. Tylko od 14 września do 9 października. Sprawdź ofertę w salonie Konieczny Koncept we Wrocławiu przy ulicy Balonowej 22. www.konieczny-koncept.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
10: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
11: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Od 16 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do 30 września w Dla Spania aż 25% rabatu na wybrane łóżka i do 30% na materace. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
13: Polska pokochała Cherry Super.

0: Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
1: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: I po reklamie.

0: Jest dobra, rozluźniająca playlista bracia Fastboy na antenie Radia SK. A to oznacza, że już można się rozluźniać, już można wracać do domu, po południe trzeba zacząć. Sońta z Korościelem przejmują antenę Radia SK.
1: Tak jest, tak jest, witamy serdecznie.
0: Mówiłem przed chwilą o tym, że Polacy cierpią na monotonię jedzenia. Aha. Że mamy wrażenie, że non-stop to samo na obiad jemy. No i Michał miał taki problem.
1: Tak.
0: I on zwrócił żonie uwagę, że no non-stop na obiad jest to samo. I co z tego wyszło?
2: Już pewnego czasu jem codziennie coś innego, w zależności co sobie kupię.
1: No tak, tak bywa, no. Wiesz, łatwo zmienić jadłospis trudnej żony.
3: Radio SK. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Castorama!
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
12: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
13: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
14: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu. Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
13: Lesmes. Less stress.
15: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Styczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły i bogate składy. A teraz także nowość. Pielęgnujące błyszczyki do ust, pełne pięknego lustrzanego blasku. Hedrej jest już we Wrocławiu. Odwiedź nas w 3 lokalizacjach. W Galerii Dominikańskiej, Magnolia Park oraz Wrocławii. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Odkryj Hedrej również na hedrej.com.
16: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
17: Jadą, jadą misie, śmieją im się pysie. Przyjechały do Astry po miodek flamastry. I się cieszą maluchy, widząc takie zakupy.
18: Centrum Handlowe Astra. Zawsze udane zakupy. Ulica Chorbaczewskiego 4-6 i supermarket Astra w Centrum Handlowym TGG.
19: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
20: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
19: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
21: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
19: Sposób na twój dobry dzień?
20: Mamy to w Lewiatanie.
21: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
24: Hot doga poproszę.
23: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
25: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
26: I po reklamie.
27: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
28: Sponsorem programu jest organizator wrześniowych targów mieszkaniowych Wrocław na stadionie Tarczyński Arena.
29: Spory ruch na ulicach Wrocławia, stoją już standardowe miejsca, most milenijny, oczywiście Karkonoska, Mokronoska. Też uważajcie na Klecińską, jadąc w kierunku Gądowianki, przez remonty korkuje nam się ta droga, ale korek także na węźle Wrocław Zachód na S8 w kierunku Kudowych przez wypadek cierpliwości kierowcy. Do 20 dzisiaj zobaczymy maksymalnie na termometrach. Trochę słońca, trochę chmur. Jutro pogoda bardzo podobna, choć przedpołudnie słoneczne, a popołudnie z chmurami, 22 maksymalnie, bez opadów.
28: Sponsorem programu jest organizator targów mieszkaniowych Wrocław.
27: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit C7.
0: Już prawie 15, Agata Chruściak, zapraszam. Zagrożenie minęło, alert na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odwołany. Nie było naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, informują służby. Z powodu drona z napędem odrzutowym, który uderzył w Ukrainę kilka kilometrów od granicy, poderwano myśliwce, a między innymi w Lublinie i Rzeszowie zawyły syreny.
1: Byłam akurat w czasie alarmu w budynku i zachowałam spokój, więc uważam, że całkiem dobrze sobie poradziłam.
2: Przestraszyłam się. Może mam szukać schronienia.
0: Na premier Donald Tusk podał, że dron zaatakował stację benzynową niedaleko granicy z Polską. Posłowie spróbują odrzucić prezydenckie weto do ustawy o statusie osoby najbliższej. Ustawa pozwalałaby dwóm pełnoletnim osobom zawrzeć przed notariuszem umowę regulującą m.in. kwestie majątkowe, alimenty czy dostęp do informacji medycznej. Rząd próbuje przekonać do poparcia posłów klubu Rozwój Plus. Karol Nawrocki zawetował ustawę w połowie lipca, argumentując, że proponowane rozwiązania mogłyby osłabić szczególny status małżeństwa. Nie tylko rykowisko, ale też bukowisko właśnie trwa w lasach. Łosie szukają teraz partnerek.
3: Łosie podczas bukowiska to tak jakby trochę stękają. I też jak się to znajdzie w internecie, to można powiedzieć, że można się uśmiechać.
0: Mówił przyrodnik Kuba Wyka, a samiec łosia z jedną samicą spędza zaledwie kilka dni, po czym wyrusza na poszukiwania kolejnej.
4: SK Wrocław News.
29: Krzysiek Staszkiewicz. Będzie bezpieczniej na Strzegomskiej. Radni miejscy na trwającej właśnie sesji wyrazili zgodę na porozumienie z Polskimi Liniami Kolejowymi. Oznacza to, że miasto współfinansuje budowę wiaduktu nad Strzegomską. Uwaga mieszkańcy, od przyszłego tygodnia nie wywieziemy odpadów na Przok przy ulicy Janowskiej. To z powodu prac technicznych. Ekosystem przypomina o możliwości korzystania z pozostałych punktów na mapie Wrocławia. Jutro za to rusza głosowanie w tegorocznym wrocławskim budżecie obywatelskim na nowych zasadach. Znajdziecie je na stronie miasta.
5: Sońta i Koroście.
6: Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
7: To witajcie kochani, 3 minuty po godzinie 15, to jest SK w Radiu SK. Ja dzisiaj słyszałem, że zaczęły się bukowiska dla jeleni. Jak jeleń się chce rozmnażać, to są rykowiska, a jak łoś chce się rozmnażać, to są bukowiska.
8: A kto się chce rozmnażać, jak jest sońtowisko?
7: Nie wiem, bo ty już się rozmnożyłeś dwa razy, twoja żona ma dosyć z tego, co wiem.
8: Czy ona
7: już...
8: się rozmnożyła dwa razy?
7: Dokładnie, pozdrawiamy ojca. Być może ciebie, być może nie, no, długo by gadać. W każdym razie chciałbym, żeby słuchacze Eski pokazali nam, jak robi łoś podczas bukowiska i za najlepszy odgłos, taki najbardziej wiarygodny, będą nagrody. Tak, Cinek?
8: Tak, tak, mamy nagrody. To są gadżety od Radio SK. Zapraszamy serdecznie. Nagrywajcie sobie nasze głosówki na naszym...
7: Nie nasze. Wasze głosówki na naszym Messengerze.
8: Nie na swoim.
7: Nie.
8: Wszystko jest jasne, czy
7: jak
8: powtórzyć?
7: Jak robi łoś podczas bukowiska? Czekamy na wasze głosówki.

0: Alex Warren i Passenger w Radiu SK. Mamy to, proszę Państwa, zaczęły się bukowiska. Co to są bukowiska, Michał?
1: Bukowiska to jest wtedy, kiedy łoś szuka partnerki i mówi, ale bym się rozmnożył.
0: Oczywiście, że tak. I mówi to na swój sposób. My nie wiemy, jak to zrobić, ponieważ my jesteśmy, prawda, tego ogierami, no nie?
1: Aha.
0: W związku z tym wy nagrywacie głosówki na naszego eskowego Messengera i robicie bukowisko. Słuchamy.
2: Cześć, jestem Natka. Właśnie słyszałam waszą audycję na temat bukowiska łosi.
0: No.
2: Jechałam samochodem, musiałam zatrzymać się na parkingu i odpalić na YouTube, jak to wygląda. Zaprezentuję, okej?
0: Okay? Dobra.
1: Wiesz co, ten łoś brzmiał tak, jak on by bardzo chciał, ale jego pani nie bardzo chciała i on tak a ona nie, a ona nie.
0: Nie, to jest tragedia, one wyginą.
3: Słuchaj, tej Natce, tej pani, która robiła tego łosia, to trzeba wysłać klapeczki.
0: Dobrze, wysyłamy klapeczki.
3: Przynajmniej jedną skarpetkę.

0: Margaret i prima balerina w Radiu SK. Zaczęły się bukowiska, to jest dla nas szalenie istotne, bo łosie się rozmnażają, a my łosie lubimy. A słuchacze Radia SK na SK-owym Messengerze nagrywają głosówki, jak robi łoś podczas bukowiska. Słuchamy.
1: Nie no, to jest jakieś...
2: Dalej.
1: To zrób ty.
2: Teraz ty. Czy najlepsze rykowisko robi mój syn?
3: A, czyli to mama, to trochę zmienia postać rzeczy, bo to jest w takim razie wychowanie do życia w rodzinie, prawda?
0: Wychowanie do życia w rodzinie, ale też umiejętność pokazania dziecku, jak ważna jest przyroda i co robią łosie,
3: co robi
0: prawda?
3: Łoś, tak, tak. No, SK to radio familijne.
0: Dokładnie.
3: Bądźcie z nami.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
5: Autopromocja. Reklama. Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid e-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Koniec lata nie musi oznaczać końca czasu na tarasie. Skorzystaj z promocji Jesień pod Tarasolą. Zyskasz aż 30% rabatu na przeszklenia, 25% na rolety Zip oraz 20% na szatersy. Planujesz nową pergolę? A może chcesz osłonić tę, którą już masz? Ta promocja jest dla ciebie. Tylko od 14 września do 9 października. Sprawdź ofertę w salonie Konieczny Koncept we Wrocławiu przy ulicy Balonowej 22. www.koniecznykoncept.pl.
13: Jadą, jadą misie, śmieją im się pysie. Przyjechały do Astry po miodek flamastry. I się cieszą maluchy, widząc takie zakupy.
14: Centrum Handlowe Astra. Zawsze udane zakupy. Ulica Horbaczewskiego 4-6 i supermarket Astra w Centrum Handlowym TGG.
15: Szykują się zmiany we wrocławskim budżecie obywatelskim.
16: W tym roku do wyboru masz dwa nowe sposoby głosowania.
15: Online, szybko i wygodnie, z użyciem mObywatela, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.
16: Nie masz tych usług? Nadrób zaległości.
15: A dla tych, którzy nie będą chcieli z nich skorzystać, dostępne będą kody do głosowania. Odbierzesz je w bibliotece lub punkcie mobilnym.
16: Głosowanie rusza 18 września. Przygotuj się i sprawdź szczegóły na www.wrocław.pl/wbo.
17: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
18: Uwaga, uwaga! Targi mieszkaniowe Wrocław. Tu zaczyna się twój nowy adres. Już 19 i 20 września na stadionie Tarczyński Arena prawie 100 wystawców. Deweloperzy, banki, firmy budujące domy. Do tego nieruchomości inwestycyjne z Polski, Hiszpanii i Włoch. Przyjdź, porównaj i potarguj. Wstęp wolny.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
21: I po reklamie.

0: Jennifer Lopez w Radiu SK, a teraz proszę Państwa, coś się kończy, coś się zaczyna.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No właśnie, wszystkie hity zaczynają się w SC. Michał, czy ty rozumiesz to zdanie? Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Znaczy, wydaje mi się, że rozumiem.
0: No,
2: chodzi
0: no to
2: w tym
0: powiedz,
2: o to,
0: jak rozumiesz to,
2: aha,
0: to zdanie?
2: Aha, chodzi w nim o to, że nie ma hitu, który zacząłby się gdzie indziej. Jeżeli zaczął się gdzie indziej, to nie jest hit. A jeżeli jest hit, to zaczął się w SC.
0: No to bardzo metaforyczne wyjaśnienie. Aha. A dosłownie, co to znaczy?
2: Że wszystkie hity zaczynają się w SC?
0: Tak.
2: No to znaczy...
0: Że jest jakaś piosenka, prawda?
2: Aha.
0: I jaka stacja radiowa gra tę piosenkę jako pierwsza?
2: Radio SK.
0: Dokładnie tak.
2: Aha.
0: I teraz będzie taka piosenka, proszę Państwa.
2: Tak, to będzie piosenka, którą nagrał Body Miller. Niesamowita historia. Body Miller, wielokrotny zwycięzca Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim, złoty medalista z Vancouver, srebrny z Salt Lake City, brązowy z Sochi. Skończył karierę i nagle masz piosenkę.
0: Bo jesteśmy na żywo na antenie.
2: Tak, wiem, wiem. To po
0: jest
2: to mówię.
0: Jamie Miller, a nie Body Miller.
2: Jamie Miller. Nigdy w życiu nie miał nart na nogach, ale za to jak śpiewa. Posłuchajmy, kochani.

0: tam daj, to byli Łosie Swingers.
1: Promocja. Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
5: Pierwszy raz widzisz, by dzieci tak się cieszyły na powrót do szkoły? Bo to Back to School w parku handlowym S1 w Złotoryi. Zapraszamy 19 września od 12. Odbierzcie dzienniczki ucznia, zbierajcie pieczątki i zgarniajcie nagrody. Do wygrania jest aż 200 zestawów nagród. Back to School w parku handlowym S1.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.
11: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą ci, jak zdrowo spać. Od 16 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do 30 września w Dla Spania aż 25% rabatu na wybrane łóżka i do 30% na materace. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej. Miasto czy natura? Centrum czy spokój? Miejski rytm czy chwila wytchnienia nad Odrą? W przystani Rejmonta nie musisz wybierać. Archicom stworzył miejsce, w którym masz miasto, bulwar, zieleń i przestrzeń do odpoczynku. Wszystko w jednym miejscu. A teraz możesz zyskać jeszcze więcej. Kup mieszkanie w przystani Rejmonta i odbierz miejsce postojowe gratis. Sprawdź ofertę na archicom.pl.
12: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
13: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Po raz piąty, po raz szósty! Po raz szósty w Pizza Station zamawiasz, 30% mniej kasy zostawiasz. Smakuj i płać mniej na pizzastation.pl.
16: I po reklamie.

0: Robin Schulz w Radiu SK. Mam swój prywatny ranking ulubionych Robinów. Chcesz poznać?
1: Mogę zgadywać.
0: No dobrze.
1: Na trzecim Robin Williams?
0: Nie.
1: Na drugim Robin Williams?
0: Nie. No to jest Robbie Williams, a nie Robin Williams.
1: Robin Williams jest aktor komediowy.
0: A, to nie, to on nie, to on nie.
1: Na no pierwszy, Van Persie.
0: Robin Van Persie jest pierwszy.
1: Widziałem.
0: A wiesz, kto jest drugi?
1: Robin Hood.
0: Nie, Robinson Crusoe. A dopiero na trzecim jest Robin Schulz, wiesz?
1: Ale to i tak, Robin Hood?
0: To cały czas podium. Robin Hood jest na 14, z tego co pamiętam, co mi tak świta lekko. Za chwilę newsy w SC. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
2: Wszystkie drogi prowadzą do salonu MG na Wrot Bielany Wrocławskie. Poznaj nasze topowe modele i skorzystaj z ekstra rabatów. Czy warto? Jeszcze jak. Samochody dostępne od ręki. MG na Wrot Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8. Sprawdź na Facebooku.
4: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
5: Co powiecie na sobotę pełną miodu, smaków, zabawy i odkrywania? Już 19 września wybierzcie się na Święto Miodu i Produktu Regionalnego. Na terenie zielonym DODR przy Zwycięskiej 8 we Wrocławiu znajdziecie miody, produkty pszczelarskie, lokalną i regionalną żywność oraz pyszne wypieki. Do tego warsztaty, kreatywne zajęcia, konkursy, atrakcje dla dzieci i występ zespołu ludowego. Będzie smacznie, kolorowo i rodzinnie. Wstęp wolny. Zaprasza Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
6: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
8: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Styczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły i bogate składy. A teraz także nowość. Pielęgnujące błyszczyki do ust, pełne pięknego lustrzanego blasku. Hedrej jest już we Wrocławiu. Odwiedź nas w trzech lokalizacjach. W Galerii Dominikańskiej, Magnolia Park oraz Wrocławii. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Odkryj Hedrej również na hedrej.com.
9: Uwaga, uwaga! Targi mieszkaniowe Wrocław. Tu zaczyna się Twój nowy adres. Już 19 i 20 września na stadionie Tarczyński Arena. Prawie 100 wystawców. Deweloperzy, banki, firmy budujące domy. Do tego nieruchomości inwestycyjne z Polski, Hiszpanii i Włoch. Przyjdź, porównaj i potarguj. Wstęp wolny.
10: Jadą, jadą misie, śmieją im się pysie. Przyjechały do Astry po miodek flamastry. I się cieszą maluchy, widząc takie zakupy.
11: Centrum Handlowe Astra. Zawsze udane zakupy. Ulica Chorbaczewskiego 4-6 i supermarket Astra w Centrum Handlowym TGG.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
13: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
14: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
17: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
16: 20 września czekamy na Was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtmpolsat.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
2: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Obornikach Śląskich, ulica Skłodowskiej 14.
8: Spory ruch cały czas na ulicach Wrocławia, także cierpliwości kierowcy. Stoi most milenijny, stoi całe centrum, oczywiście wjazdy i Aleja Wiśniowa w obu kierunkach swoje odsecz. Trzeba 20 stopni dzisiaj, jutro 22. Podobna pogoda bardzo do dzisiejszej czeka nas, przynajmniej według wstępnych prognoz.
2: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
18: Już prawie 16, Agata Chruściak, zapraszam. Wszystkie działania były podejmowane w oparciu o bieżącą ocenę zagrożenia z zachowaniem najwyższej troski o bezpieczeństwo uczestników. Tak lubelski ratusz komentuje sytuację na Placu Litewskim, gdy zawyły syreny alarmowe. W centrum odbywały się miejskie obchody rocznicy sowieckiej napaści na Polskę w 1939. A tematem zajmuje się Bartłomiej Ważny.
20: Decyzja o skróceniu uroczystości zapadła jeszcze przed syreną alarmową, powiedział mi Jan Fedirko z Fundacji Niepodległości, jeden z organizatorów uroczystości.
21: Był też konsul generalny Ukrainy, oni też ze swoich źródeł bardziej zaawansowanych technologicznie mają różnego rodzaju informacje. Została oczywiście przez stronę polską podjęta decyzja i zakomunikowana zgromadzonym.
20: Z kolei lubelski ratusz podkreśla, że służby na bieżąco monitorowały sytuację. O kontynuowaniu uroczystości zadecydowały bieżące informacje i zalecenia służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
18: Kierowca miał blisko 1,7 promila alkoholu we krwi, był też pod wpływem środków psychotropowych. Prokuratura ujawnia wyniki badań 37-latka z Piekar Śląskich. Ten podczas próby obywatelskiego zatrzymania ruszył autem i ciągnął mężczyznę po ulicy.
22: Mężczyźnie przedstawiono zarzuty usiłowania, spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym oraz kierowanie pojazdem w stanie nieczyźwości.
18: Mówił Łukasz Czepkowski z policji w Piekarach. Mężczyzna został już aresztowany. Ostatnie godziny dzielą Lecha Poznań od pierwszego meczu fazy ligowej Ligi Europy. Kolejorz zagra dziś w Londynie z Crystal Palace, a spotkanie o 21:00.
23: SK Wrocław. Sport.
24: Krzysiek Staszkiewicz. To będzie starcie najlepszych z najlepszymi już w sobotę we Wrocławiu Super Puchar Polski. Zdobywczynia ubiegłorocznego Pucharu Polski Ślęza Wrocław zmierzy się z mistrzyniami Polski AZS-em Lublin. Początek o 18:00 w KGHM Ślęza Arenie w sobotę. Ruszyły turnieje lokalne w ramach trzeciej edycji z Orlika na stadion. To największy projekt piłkarski dla dzieci i młodzieży w Polsce. Na Dolnym Śląsku zarówno chłopcy, jak i dziewczynki zagrają w dwóch ścieżkach junior oraz pro. Na początek na szczeblu lokalnym. Turnieje potrwają do 30 września.
25: Sońca i Koroście.
26: Sońca i Koroście.
25: Czyli ESK w Radiu ESK.
27: Jeżeli przeżyć swój pierwszy raz teraz, to z Radiem SK i na koszt Radia SK my finansujemy wam pierwsze razy. Co już było? Pierwszy kurnik, pierwsza
28: jazda konno z tempem, kłusem, galopem, pierwszy taniec na rurze, pole dance.
27: Tak, wyrywanie ósemek nawet było.
28: Wyrywanie ósemek
27: było. Co będzie dzisiaj?
28: Nie było jeszcze wyrywania jedynek. Zachęcamy, kochanie, zgłaszajcie się. Nie będziemy za was decydować, co macie zrobić po raz pierwszy.
27: SK.pl. Tam się wszystko zaczyna.

0: Sugar Babes, About You Now w Radiu SK. Mamy prognozy pogody na weekend zbliżający się i może padać deszcz i gdzieniegdzie mogą być burze. Aha. I w związku z tym mam bardzo ciekawą statystykę. Mężczyźni 6 razy częściej są rażeni piorunem niż kobiety.
1: A ja wiem dlaczego.
0: Dlaczego?
1: Bo jak się zaczyna burza, to kobiety mówią: o nie, burza, schowajmy się. A jak się zaczyna burza, to mężczyźni wtedy mówią: o, burza, dawaj, lecimy, bierz, ho!
0: To może być jedna z przyczyn, a druga może być taka, że mężczyzna statystycznie jest większy, w związku z tym jest większe prawdopodobieństwo, że jego piorun trafi, bo jest większy.
1: Jeszcze jedna rzecz.
0: Jaka?
1: Ma antenkę.

0: Bardzo pana przepraszam, ja chciałem już powiedzieć, a ten jeszcze chce dośpiewać. Strasznie niezręczna sytuacja. To jest Radio SK, kochani.
1: Niezręczna sytuacja jest taka, że to jest Riviera. Być może to jest pani. I to, jest niezręczna sytuacja.
0: No nie, no Florida to jest pan, to dlaczego Riviera miałoby być pani?
1: Poczekaj, no ja wpisuję Riviera i no zaczynamy,
0: to jest no pan. ciekawe.
1: No i sprawdzam, wiesz?
0: No i sprawdzaj.
1: I co się okazuje, że Riviera to jest plaża i woda.
0: No właśnie, czyli obaj się pomyliliśmy. Kochani, za chwilę będziemy dzwonić w sprawie pierwszego razu z Eską i dzisiaj to będzie pierwszy raz absolutnie wyjątkowy.
2: Reklama.
3: Wygenerowano z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: Po raz piąty, po raz szósty! Po raz szósty w Pizza Station zamawiasz, 30% mniej kasy zostawiasz. Smakuj i płać mniej na pizzastation.pl.
3: Szykują się zmiany we wrocławskim budżecie obywatelskim.
4: W tym roku do wyboru masz dwa nowe sposoby głosowania.
3: Online, szybko i wygodnie, z użyciem mObywatela, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.
4: Nie masz tych usług? Nadrób zaległości.
3: A dla tych, którzy nie będą chcieli z nich skorzystać, dostępne będą kody do głosowania. Odbierzesz je w bibliotece lub punkcie mobilnym.
4: Głosowanie rusza 18 września. Przygotuj się i sprawdź szczegóły na www.wrocław.pl/wbo.
5: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Od 16 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do 30 września w Dla Spania aż 25% rabatu na wybrane łóżka i do 30% na materace. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Team Wrocław, jedyny autoryzowany salon i serwis Land Rover na Dolnym Śląsku.
12: I po reklamie.

0: Felix Jen i Jasmine Thompson w Radiu SK. SK po raz pierwszy, tak nazywa się zabawa, w której my dajemy wam pieniądze na wasz pierwszy raz z Radiem SK. Wy myślacie sobie, czego jeszcze nigdy nie zrobiliście, a chcielibyście zrobić z nami. I w tej sprawie jest z nami Dawid. Dzień dobry, Dawidzie.
1: Dzień dobry.
2: Witamy cię serdecznie. Dawid, ustaliliśmy, to już jest taksówkarzem i teraz ma kurs, tak Dawid?
1: Tak jest.
2: A z kim jedziesz, z panią czy z panem?
1: Z panią.
2: Aha, pani się nie awanturuje, że ty rozmawiasz z radiem teraz?
1: Nie awanturuję, nie przeszkadzę i to.
2: No dobrze, to wspaniale. Jakie ty masz pragnienie?
1: Ja pragnienie przyciemnić szyby w samochodzie.
2: W tym, którym jedziesz?
1: Nie, w swoim prywatnym.
2: A w tym, w taksówce nie chcesz przyciemniać?
1: Nie można nawet.
2: Aha, zapytaj tej pani, czy ona wolałaby jechać w taksówce z przyciemnionymi szybami.
1: Co by pani wolała?
3: Wolałabym bezpiecznie.
1: Ale bez czy z przyciemnionymi?
3: Z.
1: Pani wolałaby z.
2: O właśnie, to może przyciemnisz w taksówce, a prywatnie to już sobie tam jakoś zrobisz.
1: Nie mogę nawet, to nie moje auto.
0: Dawid, napisałeś, że chcesz, żeby nikt nie widział, co jest z tyłu i co się tam robi. Co ty chcesz tam robić, powiedz nam.
1: No nie dobra. Wiem, wozić osoby pijane, gdyby nie było widać.
2: Ej, Dawid, spokojnie, jesteśmy na antenie.
0: Nie, no spokojnie, Michał, po to taksówki wymyślili właśnie.
2: Aha,
0: przecież.
2: Ale on nie chce w taksówce, tylko w prywatnym.
0: Gdzie chcesz wywozić pijane osoby?
1: Nie. Chcę im pomóc.
2: Bardzo fajny Dawid. Dawid pomocny. Dobra, Dawid, ile potrzebujesz pieniędzy, żeby przyciemnić te szyby?
1: Od 1500 do 1800.
2: Ale to będzie legalnie wtedy, czy u szwagra w garażu to zrobicie?
1: Legalnie.
2: Legalnie, aha. A masz szwagra?
1: Pan?
2: Czy masz szwagra?
1: Jeszcze nie.
0: Aha.
2: Dobra.
0: Dobra, Dawid. Między 1500 a 1800. My się zgadzamy minimum na 1800.
1: Dobrze.
2: I ani złotówki mniej. Przestań kombinować, Dawid, dobra?
1: Dobra.
2: Dobra, gratulujemy ci serdecznie. Pozdrów panią i wszystkiego dobrego. Szerokiej drogi.
1: Dziękuję. Pozdrawiam panią.
0: Pozdrawiamy serdecznie, a my zapraszamy na SKP.

0: ATB, You're Not Alone w Radiu SK, 16.40 już, czyli z pracy mam nadzieję słuchacze już wyszli i teraz gotują, bo jest pora obiadowa, tak się składa.
1: A wiesz, każda pora może być pora obiadowa, no wystarczy trenować.
0: Właśnie, dużo. Ale tak się składa, że Cinek jest świetny w gotowaniu. Co dzisiaj przygotujesz swojej żonie? Bo żona
1: Cinek... A nie, dzisiaj prosta sprawa. Dzisiaj zrobiła oscypki z grilla i kiełbaskę z grilla, bo mi została z weekendu.
0: A z czego będziesz robił oscypki? To jest no, podejrzane. Nie masz owcy,
1: będę robił z paczki,
0: nie masz
1: z opakowania, z folii.
0: Polecamy oscypki, co tam jeszcze?
1: I kiełbasa.
0: Kiełbasa,
1: kiełbasa śląska.
0: Poleca szef kuchni Marcin Sońta. Za moment Zalia, tylko kochaj mnie w Radiu SK.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: O, pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
10: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Styczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły i bogate składy. A teraz także nowość. Pielęgnujące błyszczyki do ust, pełne pięknego lustrzanego blasku. Hedrej jest już we Wrocławiu. Odwiedź nas w 3 lokalizacjach. W Galerii Dominikańskiej, Magnolia Park oraz Wrocławii. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Odkryj Hedrej również na hedrej.com.
11: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.
12: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.

0: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Włączamy niskie ceny.
4: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: I po reklamie.
8: Let's go.

0: Take Me Back w Radiu SK. To jest wakacyjny numer, prawda?
1: Tak, to jest wakacyjny numer.
0: Ale jeszcze lato się nie skończyło, wiesz?
1: Nie, właśnie lato się jeszcze nie skończyło.
0: Właśnie dlatego go gramy, wiesz?
1: 5 dni.
0: Jeszcze 5 dni.
1: Cztery.
0: Cztery.
1: Albo 3.
0: Nie, 4. 22 września kończy się lato. Za chwilę newsy w SC. Zapraszamy.
2: Radio SK. Reklama. Uwaga, uwaga! Targi mieszkaniowe Wrocław. Tu zaczyna się Twój nowy adres. Już 19 i 20 września na stadionie Tarczyński Arena prawie 100 wystawców. Deweloperzy, banki, firmy budujące domy. Do tego nieruchomości inwestycyjne z Polski, Hiszpanii i Włoch. Przyjdź, porównaj i potarguj. Wstęp wolny.
3: Pitlane. Elektryczne go-karty.
4: Wieczór kawalerski, firmowa integracja, a może urodziny.
3: Galeria Wrocławia, poziom -2.
4: Sprawdź nas. www.gokartywroclaw.pl.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Koniec lata nie musi oznaczać końca czasu na tarasie. Skorzystaj z promocji Jesień pod Tarasolą. Zyskasz aż 30% rabatu na przeszklenia, 25% na rolety Zip oraz 20% na szatersy. Planujesz nową pergolę? A może chcesz osłonić tę, którą już masz? Ta promocja jest dla Ciebie. Tylko od 14 września do 9 października. Sprawdź ofertę w salonie Konieczny Koncept we Wrocławiu przy ulicy Balonowej 22. www.koniecznykoncept.pl.
9: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Poleregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
10: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
11: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
12: Wiesz, że Kasia z pracy kupiła mieszkanie na osiedlu Lisa w Leśnicy?
13: O, i co mówi?
12: Że przekonała ich promocja. Wpłacili tylko 20%, a resztę przed odbiorem. Nie musieli od razu brać kredytu. Mogli negocjować.
13: Brzmi rozsądnie. A osiedle?
12: Kameralne, zielone, mieszkania od 2 do 4 pokoi, budynki dwupiętrowe z windą, są ogródki i balkony.
14: Osiedle Lisza od Arkop Developer. Twój komfort to nasz cel. osiedlelisza.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
8: Sponsorem programu jest organizator wrześniowych targów mieszkaniowych Wrocław na stadionie Tarczyński Arena.
3: Naprawdę długie korki na ulicach Wrocławia. Stoi oczywiście most milenijny Klecińska do Fatu. Uważajcie też na lotniczą w kierunku stadionu. Tutaj coś nam się przytkało, także swoje odstać trzeba. Centrum oczywiście stoi jak zawsze i miejsca, gdzie prowadzone są remonty. Prognozy pogody niezmiennie mówią o tym, że trochę słońca jeszcze dzisiaj zobaczymy, ale przewaga chmur na niebie. Jutro od rana słonecznie, popołudnie także pochmurne, ale bez deszczu. 22 stopnie jutro maksymalnie na termometrach. Podobnie zresztą sobota się zapowiada.
8: Sponsorem programu jest organizator targów mieszkaniowych Wrocław.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
18: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Tragedia na Kaszubach w miejscowości Rudniki. Zderzyły się dwie ciężarówki. Jedna z nich dachowała i przygniotła auto osobowe. Na miejscu zginęły dwie osoby. Do dramatu doszło na trasie Przechlewo-Koczała. Droga jest teraz zablokowana, a służby podnoszą cysternę. Chcę podsumować działania służb i wyciągnąć wnioski. Po dzisiejszym alarmie powietrznym wojewoda lubelski zwołuje sztab kryzysowy. Posiedzenie rusza za pół godziny.
20: Wojewoda Krzysztof Komorski chce podsumować działania służb po uruchomieniu syren i wysłaniu alertów RCB do mieszkańców.
21: Na chwilę obecną można powiedzieć, że procedury zadziałały zgodnie z planem.
20: Alarm ogłoszono dziś w całych województwach lubelskim i podkarpackim. Powodem był odrzutowy dron, który szybko zbliżał się do polskiej granicy.
22: Było słychać i helikoptery latały.
23: Niepokojące.
20: Tak relacjonowali to mieszkańcy Dorochuska. Według wojska dron spadł albo został zestrzelony około 4 km od granicy po stronie ukraińskiej.
18: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Warszawa, Poznań i Lublin w czołówce miast, w których żyje się najzdrowiej. Znamy wyniki najnowszego indeksu zdrowych miast. Ranking bierze pod uwagę m.in. dostęp do służby zdrowia i edukacji, ale też...
24: W jaki sposób się przemieszczamy w danym mieście? Czy mamy ścieżki rowerowe? Czy mamy chodniki, gdzie możemy jakby uprawiać ruch? Czy są miejsca zazielenione? To jest generalnie mieszkalnictwo.
18: Wymienia prezes grupy Luxmed Anna Rulkiewicz. Nagrody wręczono w Zamku Ujazdowskim w Warszawie.
25: SK Wrocław News.
3: Krzysiek Staszkiewicz. Policja przeszukała dziś nieruchomość byłej pełnomocniczki rządu profesor Barbary Mróz-Gorgoń. Odpowiada za głośny raport Polaków Portret Własny. Chodzi o prawie 180 tysięcy złotych dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Teraz bilet miesięczny możesz otrzymać od szefa. Radni miejscy Wrocławia przegłosowali na dzisiejszej sesji tak zwany bilet Urban Card dla biznesu. Dzięki niemu firmy zapłacą mniej za bilety miesięczne dla swoich pracowników. Wysokość zniżki zależy od łącznej kwoty biletów dla pracowników, a może sięgać 15%.
26: Sońca i Koroście.
27: Sońca i Koroście.
26: Czyli ESK w Radiu ESK.
28: Witamy serdecznie. 17:03 w telewizorze pokazują teraz Donalda Tuska. Wiesz, jaką mam obserwację? Że on łysieje tak środkiem głowy, ale nie poddaje się temu i robi tak zwaną pożyczkę.
29: Ale poczekaj.
28: Z boku on ma włosy. Aha. I przerzuca je tak na
29: ale
28: środek.
29: Ale to jest pożyczka na koszt kraju?
28: Prawdopodobnie, niestety.

0: Fever Dream, Alex Warren w Radiu SK. Witamy serdecznie naszą panią Jadzie. Dzień dobry, pani Jadziu.
1: Dzień dobry.
0: Wszystko dobrze u pani?
1: Wszystko.
0: Czy chciałaby pani posłuchać, co Macinek do powiedzenia? To prawdopodobnie nie jest interesujące, ale on strasznie chce powiedzieć.
1: Dobrze, posłucham.
2: Dziękuję bardzo za życzliwość, Jadziu. Mam newsa poradnikowego, coś, co może się przydać nam wszystkim. Mam do was pytanie. Aha. Gdzie trzymacie papier toaletowy, Jadziu?
1: W łazience.
2: Źle, Michał.
0: A ja w Pawlaczu.
2: Też źle.
0: Ty nie w Pawlaczu?
2: Nie. Papier toaletowy należy trzymać, proszę państwa, w lodówce.
0: A po co?
2: Dlatego, że on wciąga wilgoć z lodówki i dzięki temu jedzenie się nie psuje. Co wy na to?
0: A czy później można go użyć, tego papieru?
2: Tak, można go wtoczyć w mące jajko i usmażyć.
0: Słuchaj, Jadziu, i widzisz, ja muszę tu z nim siedzieć przez cały dzień. Ty przyjdziesz na chwilę, wysłuchasz tych bzdur i sobie pójdziesz, a ja tu muszę siedzieć cały dzień.
1: Czy chciałbyś... kto tego newsa napisał?
0: No a kto mógł to napisać? Czy ktoś normalny trzyma papier w lodówce?
1: No, chyba nie.

0: Nie chcę się chwalić, bo teraz...
1: To nie chwal się, to dobry zwyczaj, nie chwalić się, wiesz?
0: Britney Spears w Radiu SK, to jest moja była dziewczyna, wiesz?
1: To nie jest twoja była dziewczyna.
0: Widzisz, ty jesteś po prostu tak mały i podły.
1: Ona nie ma o tobie pojęcia, ona nawet nie jest w stanie powiedzieć korościel.
0: Ona nie ma o mnie pojęcia.
1: Nawet nie jest w stanie krzyknąć korościel 20 razy głośno w nocy.
0: A moim zdaniem ona bierze udział w konkursie na SK.pl, w konkursie Twój pierwszy raz z SK, tylko ma pecha, ponieważ jej zgłoszenia nie wybraliśmy, bo ona chciałaby zaśpiewać z Mickiem Jaggerem. To się sprawy delikatnie komplikują. No nic, nie musisz mi wierzyć, Cinek, wiesz, nie zależy mi na tym. Ja wiem, co było między nami.
2: Radio SK. Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Szukasz aktywności, która kształtuje charakter, sprawność i pewność siebie? Wrocławski klub karate Kyokushin Sypień Dojo zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na treningi w 14 grupach. Utytułowani mistrzowie świata, różne lokalizacje, obozy letnie i zimowe. Pierwszy trening gratis. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie.
7: Uwaga, uwaga! Targi mieszkaniowe Wrocław. Tu zaczyna się Twój nowy adres. Już 19 i 20 września na stadionie Tarczyński Arena. Prawie 100 wystawców. Deweloperzy, banki, firmy budujące domy. Do tego nieruchomości inwestycyjne z Polski, Hiszpanii i Włoch. Przyjdź, porównaj i potarguj. Wstęp wolny.
8: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wrubel w Długołęce koło Wrocławia.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Twój samochód ma wartość. W BMW Sikora znamy jego potencjał. Chcesz sprzedać swoje auto? Odkupujemy samochody różnych marek. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Planujesz zmianę samochodu? Odkupimy twój obecny samochód i pomożemy ci znaleźć kolejny, dopasowany do twoich potrzeb. Odwiedź salony BMW Sikora w Bielsku Białej, Mikołowie, Opolu, Lubinie lub Zielonej Górze i poznaj wartość swojego samochodu.
11: BMW. Radość z jazdy.
12: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Team Wrocław, jedyny autoryzowany salon i serwis Land Rover na Dolnym Śląsku.
16: I po reklamie. SK.

pierwszy kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Później ci opowiem, to Dawid Kwiatkowski i Margaret w Radiu SK. Wy sobie podsłuchujecie Radia SK, tymczasem ktoś może podsłuchiwać was.
1: Jak to, Marcin? O
0: tak
1: co
0: się
1: chodzi?
0: Dzieje, proszę państwa, czytam w internecie, że jeżeli na twoim ekranie twojego telefonu świeci się zielona kropka, to znaczy, że masz włączoną kamerę albo mikrofon. Więc jeżeli akurat nie jesteś, że tak powiem, w robocie na kamerkach, to znaczy, że ta kamerka mogła włączyć się sama i cię podgląda.
1: Wiesz co, ja mam taką zieloną kropkę i ona mnie podgląda, ale co ona może podglądać? Co ja na przykład wchodzę na stronę żużel.pl i co? I tam ktoś po drugiej stronie...
0: Nie, ona nie widzi tej strony, tylko widzi ciebie, jak się ekscytujesz żużlem. A to już może być ciekawe.
1: No i co, siedzi jakiś Wołodia w Moskwie, bo podejrzewam, że to Wołodia robi. I mówi, o, Korościel znowu ogląda żużel, mamy go! Zboczeniec!

0: SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej i jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: Uwaga, uwaga! Targi mieszkaniowe Wrocław. Tu zaczyna się twój nowy adres. Już 19 i 20 września na stadionie Tarczyński Arena. Prawie 100 wystawców. Deweloperzy, banki, firmy budujące domy. Do tego nieruchomości inwestycyjne z Polski, Hiszpanii i Włoch. Przyjdź, porównaj i potarguj. Wstęp wolny.
15: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
20: I po reklamie.

0: Cicho Sza. To była Sanach w Radiu SK. Chcesz coś powiedzieć na koniec naszego programu?
1: Jeżeli odcinek? To była Sanach, to była Cicho Szach.
0: Tak, ty już mogłeś nic nie mówić. No nic.
1: Nic nie szkodzi, jutro znowu mówię.
0: No już trudno, teraz będzie Hany.
1: Jutro jesteśmy od 14.
2: Cicho bądź!
0: Hany będzie
2: za...
0: Hany będzie
2: w Radiu SK.
3: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
6: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
7: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu. Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
6: Lesmes. Less stress.
8: Twój własny kąt. Twoje zasady. Sprawdź nowy kredyt mieszkaniowy w banku spółdzielczym w Oławie. Brak prowizji za udzielenie kredytu i za wcześniejszą spłatę. Marża 1,7%. RRSO 5,7%.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Pierwszy raz widzisz, by dzieci tak się cieszyły na powrót do szkoły? Bo to Back to School w parku handlowym S1 w Złotoryi. Zapraszamy 19 września od 12. Odbierzcie dzienniczki ucznia, zbierajcie pieczątki i zgarniajcie nagrody. Do wygrania jest aż 200 zestawów nagród. Back to School w parku handlowym S1.
12: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
13: Wiesz, że Kasia z pracy kupiła mieszkanie na osiedlu Lista w Leśnicy?
14: O, i co mówi?
13: Że przekonała ich promocja. Wpłacili tylko 20%, a resztę przed odbiorem. Nie musieli od razu brać kredytu. Mogli negocjować.
14: Brzmi rozsądnie. A osiedle?
13: Kameralne, zielone, mieszkania od 2 do 4 pokoi, budynki dwupiętrowe z windą, są ogródki i balkony.
15: Osiedle Lissza od Arkop Developer. Twój komfort to nasz cel. Osiedlelissza.pl.
16: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Styczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły i bogate składy. A teraz także nowość. Pielęgnujące błyszczyki do ust, pełne pięknego lustrzanego blasku. Hedrej jest już we Wrocławiu. Odwiedź nas w 3 lokalizacjach. W Galerii Dominikańskiej, Magnolia Park oraz Wrocławii. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Odkryj Hedrej również na hedrej.com.
17: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
20: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
19: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
20: Ty, ale akcja.
19: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
20: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
21: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
24: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
25: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Obornikach Śląskich, ulica Skłodowskiej 14.
26: Zdecydowanie lepiej wyglądają już ulice Wrocławia. Uważajcie na S5, oczywiście jadąc w kierunku Kliniczna Trzebnicy. Tutaj oczywiście roboty drogowe, zwężenia, także swoje odstać trzeba. W prognozach pogody jutro 22 stopnie, trochę słońca, trochę chmur, czyli podobnie jak dzisiaj.
25: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich.
24: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
25: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
0: Premier ostrzega w Sejmie, późna jesień i zima mogą być najbardziej krytycznym momentem wojny Rosji z Ukrainą. Według wywiadu Kreml nie zamierza prowadzić poważnych rozmów o rozejmie bez kapitulacji Ukrainy.
1: Rosjanie nie są zainteresowani przynajmniej do końca zimy żadnymi poważnymi rozmowami, ponieważ są przekonani, że zima będzie tragicznie krytyczna dla Ukrainy z różnych powodów.
0: Donald Tusk ostrzegł też, że Rosja może prowadzić hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na kraje wspierające Kijów, w tym na Polskę. Zwrócił uwagę, że Moskwa zaczęła masowo wykorzystywać szybsze i latające wyżej drony odrzutowe. Taki dron około południa spadł 4 km od polskiej granicy i postawił nasze służby w stan najwyższej gotowości. Poderwano myśliwce na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, zawyły też syreny alarmowe.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
3: SK Sport News.
0: Od meczu z Crystal Palace zacznie grę w Lidze Europy Lech Poznań. Angielski zespół to triumfator ostatniej edycji Ligi Konferencji. W tym sezonie spisuje się jednak poniżej oczekiwań. To będzie trudny mecz. Polki zagrają dziś z Kolumbią w 1/8 finału Mistrzostw Świata do lat 20. Spotkanie w Bielsku Białej. Pierwszy gwizdek za pół godziny.
2: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: SK Wrocław News.
26: Krzysiek Staszkiewicz. Wrocław zlecił przeglądy 233 starych schronów. Dla 180 są już gotowe dokumentacje nadzoru budowlanego i straży pożarnej. Miasto sprawdza też inne budynki, które mogłyby ochronić mieszkańców.
4: Pod placówkami edukacyjnymi, tam także mamy kilkanaście takich miejsc, ale każde z nich wymaga gruntownych remontów, modernizacji.
26: Mówi Agata Dzikowska z Urzędu Miasta Wrocławia. Szkoły mają być pierwszym miejscem dla ewakuowanych. Od 1 października zapłacimy za parkowanie na kolejnych ulicach. Miasto wprowadza opłaty na Zielińskiego, Gwieździstej, Wielkiej, Szczęśliwej czy Placu Hirschfelda.
3: Imprezka.
5: Imprezka.
3: Imprezka.
5: Eska.
3: Eska.
22: Kto już po pracy? Ręka w górę. Mam nadzieję, że większość z Was rękę podniosła. No jeżeli jesteście w pracy, to też postaram się Wam dobrze grać, żeby jakoś tam zleciało. Zaczynamy czwartkową imprezkę. 3 po 18, Hanczak z tej strony, a na początek Dawid Podsiadło.

0: końca.
1: To Oskar Sims i jego nowy hit Bez końca na antenie Radia SK. No dobra, no to idźmy za tym. Co dzisiaj wieczorem zamierzacie robić albo chcielibyście robić bez końca? Już teraz czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK. Sprawdźmy, czy się uda i czy to, co lubicie robić bez końca, uda się dzisiaj zrobić. Możemy afirmować. Czekam na głosówki, a tymczasem Asher Wesce.

0: co moglibyście robić bez końca, najlepiej dziś wieczorem. Agnieszka napisała, że chciałaby bez końca czytać książki swojemu synowi. No i by było pięknie, prawda, żeby za to jeszcze płacili i nie trzeba by było wtedy nic innego robić. Zaraz, zaraz. W sumie Agnieszka mogłabyś nagrywać audiobooki, czyli w sumie czytałabyś synowi i jeszcze byś dostała za to kasę. Powiem ci, że musisz o tym pomyśleć. Temper City, Self-Aware of Impresto już za nami, a że my bez końca gramy wam hity na czasie, to po krótkiej przerwie między innymi coś od Wiktora Dduły i nowość od Miley Cyrus, czyli Bass Persuades, prosto z albumu, który ukaże się już dzisiaj w nocy.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Twój własny kąt. Twoje zasady. Sprawdź nowy kredyt mieszkaniowy w banku spółdzielczym w Oławie. Brak prowizji za udzielenie kredytu i za wcześniejszą spłatę. Marża 1,7%. RRSO 5,7%.

0: od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach centrum.
1: Miasto czy natura? Centrum czy spokój? Miejski rytm czy chwila wytchnienia nad Odrą? Przystani Rejmonta nie musisz wybierać. Archicom stworzył miejsce, w którym masz miasto, bulwar, zieleń i przestrzeń do odpoczynku, wszystko w jednym miejscu. A teraz możesz zyskać jeszcze więcej. Kup mieszkanie w Przystani Rejmonta i odbierz miejsce postojowe gratis. Sprawdź ofertę na archicom.pl.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobry. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: I po reklamie.
11: SK.

Where is the love? W Imprezie w Radiu SK gram wam ten hit. No rzeczywiście tej miłości potrzebujemy i tę miłość można wysłać też przez radio. Dlatego skoro w firmach są owocowe czwartki, to ja proponuję w Imprezie taki pozdrowieniowy czwartek i uruchamiam wszystkie moje linie, czy to telefoniczne 664-402-302, można dzwonić albo pisać SMS-y, czy też, o proszę bardzo, Messenger Radia SK do waszej dyspozycji, można nagrać głosówkę i kogoś pozdrowić, jak za dawnych czasów w radiu bywało. Albo z okazji urodzin, albo imienin, albo

0: taniej aż o 400 zł. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
2: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły i bogate składy. A teraz także nowość. Pielęgnujące błyszczyki do ust, pełne pięknego lustrzanego blasku. Hedrej jest już we Wrocławiu. Odwiedź nas w trzech lokalizacjach. W Galerii Dominikańskiej, Magnolia Park oraz Wrocławii. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Odkryj Hedrej również na hedrej.com.
5: Miasto czy natura? Centrum czy spokój? Miejski rytm czy chwila wytchnienia nad Odrą? W przystani Rejmonta nie musisz wybierać. Archicom stworzył miejsce, w którym masz miasto, bulwar, zieleń i przestrzeń do odpoczynku. Wszystko w jednym miejscu. A teraz możesz zyskać jeszcze więcej. Kup mieszkanie w przystani Rejmonta i odbierz miejsce postojowe gratis. Sprawdź ofertę na archicom.pl.
6: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.

0: Siemanko, chciałabym pozdrowić moją klientkę, której właśnie robię pazury słuchając Eski. Tak Karolina napisała w SMS-ie. Bardzo jestem ciekawy, jak ty jednocześnie robisz jej pazury, podejrzewam biorąc niemałe pieniądze, a jednocześnie piszesz SMS-y do radia. No ciekawe, ciekawe, no może po prostu masz więcej rąk i możliwości niż przeciętny człowiek. Pozdrowienia oczywiście. Tame Impala i Loser za nami na antenie Radia SK. To jest pozdrowieniowy czwartek w imprezce. Mile widziane głosówki. Jak na przykład ta od Ani na Messengerze Eski.
1: Pozdrawiamy wszystkich drożdżersów, Klaudusie, ciocie Asie, babcie Jasie.
2: I misie!
0: I mi się to podoba. Drożdżersi, to podejrzewam od nazwiska, więc ja jeszcze pozdrawiam wszystkich drożdżówkersów, czyli tych, którzy kochają żreć drożdżówki, tak jak ja, ze śliwką na przykład. Radio SK. Za chwilę Justin Bieber i Nicki Minaj.
3: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
7: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.
8: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
9: Po Wrocławiu krąży dobra energia. Teraz pod nową nazwą. 21 klubów Fitness Academy zmienia się w Zdrofit. Miejsca, które znasz, ulubieni trenerzy i trenerki oraz wyjątkowa społeczność, z którą dobrze się ćwiczy. Dołącz do największej sieci fitness i odkrywaj nowe możliwości. Kluby w całej Polsce, masa zajęć i apka Zdrofit Plus, w której zaplanujesz swoje treningi i wspólnie ze znajomymi zapiszesz się na ulubione zajęcia. Ruch to, z kim lubisz. Zdrofit.
10: Miasto czy natura? Centrum czy spokój? Miejski rytm czy chwila wytchnienia nad Odrą? W przystani Rejmonta nie musisz wybierać. Archicom stworzył miejsce, w którym masz miasto, bulwar, zieleń i przestrzeń do odpoczynku. Wszystko w jednym miejscu. A teraz możesz zyskać jeszcze więcej. Kup mieszkanie w przystani Rejmonta i odbierz miejsce postojowe gratis. Sprawdź ofertę na archicom.pl.
11: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
12: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
11: No tak. 10 na 10.
13: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
16: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
15: 20 września czekamy na Was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtmpolsat.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Trzebnica. www.hoteltrzebnica.pl.
17: Wrocław na czasie.
18: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Wrocławia zmienia się w Westfield Wrocławie. No i właśnie dzisiaj oferuje nam m.in. wystawę imersyjne, takie multimedialne, które możemy podziwiać, a wieczorem proponuje nam wyjście na koncert. I to nie na byle kogo, bo hiszpańską gwiazdę Alvaro Solera, dobrze znanego wam z anteny naszego radia, m.in. z piosenki Sofia. Dzisiaj o 20.15 ten koncert rusza, więc za dużo czasu wam nie zostało.
19: Sponsorem programu jest właściciel Hotelu Trzebnica, organizator wesel i konferencji do 250 osób. www.hoteltrzebnica.pl.
20: Muzyką się żyje.
0: Lato się kończy. Kończy się także trasa SK Music Tour. Przed nami jednak 3 dni koncertów w Żaganiu i to już od jutra. Na Podzamczu Pałacu Książęcego wystąpią m.in. Zalia i Kazba Łagane. Oni jutro. Mister Polska i ich troje. Oni w sobotę. No i jeszcze Edyta Górniak, która zaśpiewa w Żaganiu w niedzielę. Wstęp oczywiście wolny. Po ponad 2 dekadach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnienia nagród, m.in. za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu i był to pamiętny i kontrowersyjny jak na tamte czasy występ w tercecie z Britney Spears i Krystyną Aguilerą. Shawn Mendes przygotował niespodziankę dla fanów. Artysta świętuje 10-lecie swojej płyty Illuminate. Zapowiedział, że 25 września ukaże się specjalna reedycja albumu, na której znajdzie się m.in. niepublikowane demo piosenek sprzed 10 lat. To ze wspomnianego albumu pochodziły m.in. hity grane wciąż w Esce, There's Nothing Holding Me Back czy Treat You Better. No i ten drugi zresztą zagram wam za chwilę.
21: Impreska.
22: Impreska.
21: Impreska.
22: Eska.
21: Eska.
0: W tej godzinie też MJ Deli i Deli Supreme, będzie Zalia, będzie nowość od Davida Getty, ale na dobry początek zapowiadani Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Minuta po godzinie 19. Dobrego wieczoru wam życzę. Mam nadzieję, że częściowo z Eską i ze mną. Hanczak z tej strony.

0: trochę byłem obrażony na Sombra, jak ogłosił trasę koncertową i ominął Polskę, no ale ja się długo obrażać nie umiem, bo słucham hitów i od razu mi lepiej. I poza tym jeszcze może jakieś festiwale letnie czy coś. Homewrecker w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz zagram wam coś nowego. Przypominam, że w czwartki wieczorem mamy dla was mnóstwo premier, także tych, które wychodzą w nocy z czwartku na piątek. Słuchajcie nas uważnie po 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyła, ale ja też teraz zagram wam coś nowego. Muzyka łączy pokolenia i to jest bardzo dobry na to dowód, bo z jednej strony David Guetta, którego chyba nikomu, kto słucha popowej, klubowej muzyki, przedstawiać nie muszę, no to jest w końcu guru tej muzy. A z drugiej strony młode pokolenie DJ-ów Hypaton, którego też kojarzymy z hitu Out of My Head, między innymi z naszej anteny. Panowie po raz kolejny już połączyli siły, no i stworzyli kawałek, który trochę jest ukłonem w kierunku lat 90. i tamtych brzmień, no a trochę też ma brzmieć festiwalowo i ciągnąć niejedną imprezę. No to zobaczymy, czy imprezkę też pociągnie. You and Me, Me and You, David Guetta i Hypaton Wester.

0: Tu Radio SK, tu Imprezka i Hanczak z tej strony, 29 minut po godzinie 19. Bardzo pozytywny hit Music Sounds od Fastboy, a za kilka chwil m.in. Alex Warren i Passenger. No i w sumie dobry tytuł, Pasażer, bo teraz odezwie się akurat kierowca. W ramach pozdrowieniowego czwartku zostawiacie swoje dedykacje pozdrowienia na Messengerze Radio SK, jak Rafał.
1: A ja za to chciałbym pozdrowić wszystkich moich dzisiejszych pasażerów linii 190 warszawskiej. Mam nadzieję, że nie czuliście się jak worki ziemniaków, jak was wiozłem.
0: Z tobą, Rafał, na pewno nikt się nie czuje jak worek ziemniaków. Na bank nie. Ale kto chociaż raz jechał w godzinach szczytu autobusem komunikacji miejskiej, zwłaszcza kiedy było ciepło, to pewnie nie czuł się jak ziemniak, ale jak chips z tego ziemniaka upchany w małej paczce. I z reguły to chipsy cebulowe. Tak sądząc po zapachu.
2: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. Mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Promocja. Reklama.
4: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
5: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
6: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
7: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
6: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
7: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
6: Nie bujasz?
7: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
8: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
9: Hyundai Nawrot Długołęka. nawrot.hyundai.pl.
10: Stresujesz się decyzją o studiach?
11: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
10: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
11: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
12: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Koniec lata nie musi oznaczać końca czasu na tarasie. Skorzystaj z promocji Jesień pod Tarasolą. Zyskasz aż 30% rabatu na przeszklenia, 25% na rolety Zip oraz 20% na szatersy. Planujesz nową pergolę? A może chcesz osłonić tę, którą już masz? Ta promocja jest dla ciebie. Tylko od 14 września do 9 października. Sprawdź ofertę w salonie Konieczny Koncept we Wrocławiu przy ulicy Balonowej 22. www.konieczny-koncept.pl.
14: Rozpocznij swoją przygodę z Karate Kyokushin we wrocławskim klubie Agnieszki i Sylwestra Sypień. Trenuj pod okiem mistrzów i bądź jak oni. Różne lokalizacje. Pierwszy trening gratis. Sprawdź na karate-wrocław.pl lub znajdź nas na Facebooku. Treningi w różnych grupach wiekowych. Od małolata do mistrza świata.
15: Tata chce schudnąć.
16: Mama chce mieć więcej energii.
17: Dziecko potrzebuje dobrych nawyków.
15: Zróbcie to razem.
16: DietMed Pro to kompleksowa opieka dietetyczna i treningowa dla dorosłych i dzieci z analizą składu ciała InBody.
15: Umów się na dietmyślnikmed.pro.
18: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
19: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
20: W Waść, słyszą Waść? Wielkie wrocławskie saunowanie powraca!
21: A cóż to za okazja?
20: 7. edycja Polska Biesiada. Ceremonie saunowe, muzyka, aromaty i gorąco, jakiego jeszcze nie zaznałeś. 26 i 27 września widzimy się w Akwaparku Wrocław. 2 dni biesiady, saunowania i przedniej zabawy. Toć trzeba tam być.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
24: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
25: I po reklamie.

0: i Lenny Me Ellie Golding na antenie Radia SK w imprezę. No jestem bardzo ciekawy, jak w czwartkowy wieczór wasz refleks i wasz poczucie humoru i kreatywność. 664-402-302, właśnie teraz można do mnie dzwonić, słuchawa przy uchu, a ja będę zadawał pytania, na które trzeba odpowiadać słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. Przy okazji się dowiem czegoś o was, być może tak układałem dzisiaj te pytanka. 664-402-302, zaraz zobaczymy, kto będzie pierwszy. Zawsze ten pierwszy ma najtrudniej, bo jest pierwszy. Ale już ktoś się zgłosił. Halo, dobry wieczór. Halo?
1: Halo, halo, cześć.
0: Jak masz na imię? Cześć.
1: Cześć, Janusz z tej strony.
0: Janusz, co masz w lodówce na pierwszą literę twojego imienia?
1: Jogurt.
0: O, dobrze, a moja pierwsza myśl to były jajka, ale jogurt, zdrowo, dobrze, bardzo dobre.
1: No jajka mam gdzie indziej.
0: Właśnie postanowiłem tutaj postawić kropkę w tej zabawie. Ja już nie będę zadawał więcej pytań, bo boję się odpowiedzi, więc po prostu zagram Sanach i Świat Jabłoni.

0: Z nowością od Tough Low, czyli Talking Body. Wędrujemy w głośnikach i w słuchawkach w kierunku godziny 20. W głośnikach i w słuchawkach. W słuchawkach to można wędrować, w głośnikach chyba nie, ale w głośnikach jest to flow. Za chwilę 20, natomiast nasze piłkarki walczą o ćwierćfinał. Ćwierćfinał Mistrzostw Kobiet U20. Mundial w piłce nożnej kobiet trwa. Grają w Bielsko-Białej, no i grają z Kolumbią. Po pierwszej połowie 0-0 jest wynik. Trwa druga połowa, trzymamy kciuki oczywiście za wygraną.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Tata chce schudnąć.
5: Mama chce mieć więcej energii.
6: Dziecko potrzebuje dobrych nawyków.
4: Zróbcie to razem.
5: DietMed Pro to kompleksowa opieka dietetyczna i treningowa dla dorosłych i dzieci z analizą składu ciała InBody.
4: Umów się na diet-med.pro.
7: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Sikora Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra zaprasza.
13: Po Wrocławiu krąży dobra energia, teraz pod nową nazwą. 21 klubów Fitness Academy zmienia się w Zdrofit. Miejsca, które znasz, ulubieni trenerzy i trenerki oraz wyjątkowa społeczność, z którą dobrze się ćwiczy. Dołącz do największej sieci fitness i odkrywaj nowe możliwości. Kluby w całej Polsce, masa zajęć i apka Zdrofit Plus, w której zaplanujesz swoje treningi i wspólnie ze znajomymi zapiszesz się na ulubione zajęcia. Ruch to z kim lubisz. Zdrofit.
14: Halo Wrocław! Nie jedź na pamięć! Salon Łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43. Nowy dwupoziomowy salon łazienek o powierzchni prawie 1800 m2. A na bokaro.pl umów bezpłatne spotkanie z projektantem. Salon Łazienek Bokaro. Awicenny 43. Bokaro. Teraz wszyscy tam kupują.
15: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
18: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam!
2: A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
20: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Trzebnica. www.hoteltrzebnica.pl.
23: Wrocław na czasie.
24: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Jeśli kupujecie mieszkanie, warto przemyśleć ten wybór. I wielu ekspertów zobaczymy w ten weekend na Tarczyńskiej Arenie, bo odbędą się po raz 20 targi mieszkaniowe w RoExpo. Właśnie przez 2 dni na Tarczyńskiej Arenie będą doradcy, będą deweloperzy, będą też pośrednicy. Za to w sobotę z Uniwersytetu Ekonomicznego, z kampusu, rusza Autostop Race. O 9:00 uczestnicy wyruszą, żeby dojechać w jak najkrótszym czasie do włoskiej Kalabrii.
22: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Trzebnica, organizator wesel i konferencji do 250 osób. www.hoteltrzebnica.pl.
25: Muzyką się żyje.
0: Z ziemi włoskiej do Polski The Colors wrócą do naszego kraju. To jest grupa, która ma na koncie m.in. hit Italo Disco i ten hit za kilka minut w Imprezce zagram, a zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym właśnie Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors wystąpią w Warszawie 16 października przyszłego roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży. Włosi zagrają w klubie Progresja. Irlandia nie wróci na Eurowizję. Tamtejszy nadawca drugi rok z rzędu zamierza bojkotować konkurs ze względu na udział Izraela i dramatyczną sytuację w Strefie Gazy. Irlandia nie tylko nie wyśle swojego reprezentanta, ale też nie będzie transmitować koncertów. Przyszłoroczna Eurowizja odbędzie się w maju w Bułgarii. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Od września w każdy czwartkowy wieczór po 23:00 gramy wam mnóstwo muzycznych premier. No i nie inaczej będzie dzisiaj. Mogę zdradzić, że pojawią się m.in. gorące nowości od Benjamina Ingrosso czy D.O.D. Ale coś nowego też wam zagram za kilka minut w Imprezce. Ale najpierw trochę hitów, które doskonale znacie. Mango od Sylwii Grzeszczak będzie, albo teraz łatwo Ganki Majko na dobry początek tej godziny. 2:40, mam nadzieję, że macie spokojny wieczór i macie dobry nastrój. Postaram się go też nie zepsuć. Hanczak, witajcie.

0: Nie, nie, nie musicie wstawać. Jeżeli leżycie, to odpoczywajcie. Należy wam się po ciężkim czwartku. The Real Slim Shady, Eminem, zawsze na czasie. 13 minut po 20, to może coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Przypominam, mnóstwo nowości dzisiaj od 23 na naszej antenie, ale już teraz zagram wam coś od Neptuniki. Neptunika to jest taki DJ, producent pochodzący z Hamburga, który zaproponował nam kawałek pod tytułem What If? Co jeśli? Jeśli wam się spodoba, to będziemy grać częściej, posłuchajcie.

0: Gram tak, żebyście nie zasnęli, jeżeli na przykład jesteście teraz za kółkiem w drodze gdzieś. Axel i Bon, Whatever Turns You On na antenie Radia SK w Imprezce. Za kilka chwil Jason Derulo, ale wcześniej nieowocowy czwartek. Takie są czasami w korporacjach, ale w radiu w Imprezce robię pozdrowieniowy czwartek. Czyli możecie nagrywać pozdrowienia albo jakieś inne komunikaty bardzo ważne i bardzo serdeczne na Messengerze Radia SK. Zerkam na wiadomość od Ani. Halo.
1: Hejka SK.
0: Aniu, chcesz pozdrowić kogoś?
1: Tak, bardzo bym chciała pozdrowić mojego faceta, który pracuje w Holandii. Tak bardzo tęsknię za nim. Pawełku, przyjeżdżaj, bierz urlop, przyjeżdżaj do mnie. Pozdrawiam oczywiście Pawełka, pozdrawiam całą Eskę, no i ciebie, Hany.
0: Dzięki, Aniu, a do Pawełka apeluję, bierz urlop i przyjeżdżaj z Holandii do Polski. No i jakieś sadzonki przywieź ze sobą. Tulipanów oczywiście.
2: Reklama. Koniec lata nie musi oznaczać końca czasu na tarasie. Skorzystaj z promocji Jesień pod Tarasolą. Zyskasz aż 30% rabatu na przeszklenia, 25% na rolety zip oraz 20% na szatersy. Planujesz nową pergolę? A może chcesz osłonić tę, którą już masz? Ta promocja jest dla ciebie. Tylko od 14 września do 9 października. Sprawdź ofertę w salonie Konieczny Koncept we Wrocławiu przy ulicy Balonowej 22. www.koniecznykoncept.pl.
3: Pierwszy raz widzisz, by dzieci tak się cieszyły na powrót do szkoły? Bo to Back to School w parku handlowym S1 w Złotoryi. Zapraszamy 19 września od 12. Odbierzcie dzienniczki ucznia, zbierajcie pieczątki i zgarniajcie nagrody. Do wygrania jest aż 200 zestawów nagród. Back to School w parku handlowym S1.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%.
5: Zapraszamy do salonu Citroen MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
6: Szukasz aktywności, która kształtuje charakter, sprawność i pewność siebie? Wrocławski klub karate Kyokushin Sypień Dojo zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na treningi w 14 grupach. Utytułowani mistrzowie świata, różne lokalizacje, obozy letnie i zimowe. Pierwszy trening gratis. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie.
7: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
8: W ten piątek i sobotę polskie śliwki na wagę 3,99.

0: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: I po reklamie.

No niestety ćwierćfinał nie dla naszych dziewczyn. Polki odpadły z piłkarskiego mundialu kobiet U20. Przegrały mecz z Kolumbią 0-1. No i niestety to jest koniec, jeśli chodzi o nasz udział w turnieju, ale oczywiście jesteśmy gospodarzami tego turnieju, więc ugościmy pozostałe piłkarki i kibiców jak należy w kilku polskich miastach. A jeżeli wy na przykład marzyliście o tym, żeby zapisać się na trening piłki nożnej, a nigdy jakoś nie brakowało wam właśnie czasu i pieniędzy i odwagi, to przynajmniej jeśli chodzi o pieniądze, to martwić się nie musicie, jeżeli słuchacie Radia SK i naszej nowej ekipy popołudniowej, czyli Sęty i Korościela. Oni we wrześniu pierwszy raz u nas, no i też za pierwsze razy różne płacą. Można zgłosić się do nich na sk.pl, tam zbieramy zamówienia, zgłoszenia, a potem Sęta i Korościel dzwonią i po krótkiej rozmowie płacą wam za wasz pierwszy raz. Zachęcam do zgłoszeń, bo jeszcze jutro jest na to szansa, a tymczasem w imprezce Post Malone i Swae Lee, czyli Sunflower.

Hit brzmi już trochę jak wprowadzenie do weekendu, prawda? No już za chwilę ten weekend. A że weekend zaczyna się westę, to my jutro już po poranku z Kasią Węsierską przejmujemy stery i powoli w ten weekend was wprowadzać będziemy. Także do usłyszenia jutro o 9:00. A za chwilę 9:00, ale ta wieczorna. Robię sztuc i Watermat za nami.

0: me down.
1: Reklama.
2: Jadą misie, śmieją im się pysie. Przyjechały do Astry po miodek flamastry. I się cieszą maluchy, widząc takie zakupy.
3: Centrum Handlowe Astra. Zawsze udane zakupy. Ulica Chorbaczewskiego 4-6 i supermarket Astra w Centrum Handlowym TGG.
4: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
5: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
6: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
7: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%.
7: Zapraszamy do salonu Citroen MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Trzebnica. www.hoteltrzebnica.pl.
10: Wrocław na czasie.
11: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Na koniec dnia zaglądamy na ekrany wrocławskich kin, bo jak dobrze wiemy, piątek dniem premier jest, więc no już szykujmy się na jutro. A od jutra zobaczymy na wielkich ekranach horror, dobrze znany wszystkim miłośnikom gier komputerowych, Resident Evil. Poza tym dla tych najmłodszych film animowany Teddy i magiczna lampa. No a poza premierami zobaczymy cały czas 100 dni Misja Zeus. Zobaczymy też Totalną magię 2, szczegóły na stronach kin.
9: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Trzebnica, organizator wesel i konferencji do 250 osób. www.hoteltrzebnica.pl.

0: SK Wrocław.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: SK Wrocław. News.
1: Czas na spotkanie z artystą, którego w Radiu SK bardzo często słychać. Michał Hanczak z tej strony, zapraszam.
0: SK Music News.
1: Ty masz z Kukonem, czy ostatni dzień lata z Igo, to dwa hity, które towarzyszyły nam przez całe wakacje. Wspólnym mianownikiem jest Gibbs, który może i kojarzony jest z hip-hopem, ale jak się okazuje umie też w pop. Gibbs bardzo rzadko udziela wywiadów, ale dla Eski zrobił wyjątek. W wakacje wpadł do naszego studia, był gościem Rap 20, a rozmawiał z nim Mati Fuczyło i teraz fragment tej rozmowy sobie przypomnimy.
2: Ty masz...

0: Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Matty Gibbs, witam serdecznie wszystkich słuchających nas teraz, odbiorców radia SK.
1: No i pięknie to przewidałeś, jak rasowy prezenter radiowy.
0: Słuchaj, uczę się, wiesz, na drugi etat w razie czego to...
1: To czekam na twoje CV, chociaż boję się, że zostanę wygryziony, tym bardziej, że dwóch Mattich to już dużo Mattich.
0: Tak jest.
1: Na antenie. Słuchaj, dwa lata temu widzieliśmy się ostatnim razem w tym samym miejscu i wtedy kończyłem naszą rozmowę pytaniem o marzenia i ewentualne plany i powiedziałeś, że twoim marzeniem jest trochę odpocząć teraz. Odpocząłeś przez ostatnie dwa lata?
0: W ogóle nie. To jest moje marzenie, co każdą płytę, ale ja chyba po prostu nie potrafię. Mm-hmm. Jeszcze tego nie nauczyłem. Mm-hmm. W tym roku wyszły dwie płyty moje życzenie było takie samo. Mm-hmm. Znowu się nie udało. W sensie, wiesz, cały czas pracuję, jakby też cały czas doceniam to miejsce, w którym gdzieś tam się znajduję. Dlatego to jeszcze jest dalej moje marzenie, jak coś. Mm-hmm. Może przyjdzie dzień, w którym stwierdzę, że jednak już, ale na razie jeszcze jestem gdzieś tam.
1: Okej, okay. Czyli jest jeszcze walka, jest jeszcze pracoholizm tak zwany muzyczny, ale to chyba ten dobry pracoholizm, że po prostu z miłości i pasji, co?
0: Tak, wydaje mi się, że tak. Tym bardziej, wiesz, póki jeszcze ktoś mnie słucha, to wydaje mi się,
1: że słucha ewidentnie.
0: Jest okay.
1: Ale dbasz też o to, żeby nie wyskakiwać z lodówki, co? No bo nawet jeśli chodzi o wywiady, te dwa lata temu pogadaliśmy, ja nie wiem, czy od tamtej pory gdzieś tam się jeszcze pokazałeś, żeby powiedzieć parę zdań inaczej niż na bicie.
0: Nie, chyba nie. To też wiele czynników na to składa. Mhm. Ale w moim odczuciu, czy może być tak zaburzone. Wydaje mi się, że głównie to, co mam do powiedzenia, to wiesz, mówię na płytach. Ale jakby się nadarzyła okazja na jakąś ciekawą rozmowę dłuższą, to ja też jakby nie mam nic przeciwko.
1: Gibbs jest w studiu Rap 20. No, powinienem pewnie zacząć muzycznie bardzo, ale ja mam inne pytanie, żeby rozpocząć. Czy ty planujesz może jakąś karierę w kolarstwie górskim, w downhillu?
0: Nie, tak naprawdę to po prostu ja od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
1: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz wokół tych przeszkód.
0: W każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa super.
1: Bardzo fajnie, jako człowiek roweru jestem zachwycony, że tak mówisz, chociaż akurat w elektrycznym i downhillu nie miałem.
0: No jakiego roweru w sensie...
1: Jak tutaj może widzisz mój plecak, okay, to ja raczej okay. W rowerach czasowych i szybkich okay. Bardzo o rowerach
0: właśnie
1: i
0: miałem
1: tak
0: takie
1: dalej.
0: Ostatnie właśnie przemyślenia, czy właśnie rowerzyści te prawdziwi nie drwią właśnie z tych elektryków, bo tak właśnie myślałem, że tak właśnie jest. No to ja jestem w tej grupie właśnie, tej gorszej.
1: Bardzo dobrze, potem sprowadzimy cię na dobrą drogę. A tak serio, no, zaczęliśmy od downhillu, ale u ciebie raczej cały czas taka droga w górę, a nie w dół, jeśli chodzi o muzykę. Ostatnim razem, kiedy gadaliśmy, to było chwilę po tym, jak między innymi Drive stał się wielkim radiowym hitem. Ty już zliczyłeś od tamtej pory, ile twoich numerów wylądowało na rotacjach w wielu różnych radiach, ale też w Radiu SK. No, mam na myśli to, że to mniej więcej wtedy tak wystrzeliło również radiowo, poza rapem, nazwijmy to.
0: Tak. Nie mam tego zliczonego, ale jest taka śmieszna anegdotka, że pamiętam, jak teraz wychodził Nurt, to... Mhm. Tak jak zgłaszaliśmy kolejne numery właśnie do radia, to już nikt nawet nie chciał ich sprawdzać, po prostu się odbijaliśmy od tego, że mamy już za dużo numerów na rotacji i po prostu nie może być jeden artysta tyle razy w radiu, więc to było takie dość dla mnie, w sensie no super, mega, mega komplement, chociaż ja bym wolał, żeby te nowsze numery leciały, no, w sensie tam dla szerszej publiki, ale no słuchaj, klęska urodzaju, no nie ma jakby co się oczywiście smucić, bardzo świetnie, także nie ma mi tego zliczonego, ale mega się cieszę, że gdzieś tam to może lecieć po prostu dalej dla szerszej publiczności.
1: Sprawdziłem, że w ciągu ostatnich chyba 3 dni na naszej antenie było 5 lub 6 twoich kawałków, więc w takiej rotacji dziennej czy nocnej, więc to robi wrażenie, bo jest niewielu takich artystów, ale nie o tym teraz, tylko właśnie jak to się stało? No Drive poszło i wtedy pomyślałeś sobie, okej, teraz muszę obrać taki plan, master plan, czy po prostu to jest kwestia przypadku i tego, że no nagle...
0: Nie, to jest w ogóle to nie jest przemyślane. Myślę, okay. że jakbyśmy bardzo właśnie chcieli to przemyśleć, to by tak nie wyszło. Mm-hmm. Wydaje mi się, że gdzieś tam te pierwsze numery po prostu które trafiają do radia, tak właśnie typowo, że ktoś je wyhaczył i wrzucił na playlisty, pozwalają jakieś zbudować zaufanie i potem na pewno jest łatwiej po prostu z jakimś numerem trafić do takiego grona, czy do właśnie radia i tak dalej, ale to w ogóle nie było planowane. Mhm. Ja nie miałem w ogóle aspiracji, żeby lecieć w radiu, bo wydawało mi się, że po pierwsze to są trochę za wysokie progi dla mnie, a po drugie, że niekoniecznie moja muzyka właśnie nadaje się do radia. Tak naprawdę szczerze, w sensie ktoś może powiedzieć, że ona jest taka właśnie, że nie ma przekleństw i tak dalej, ale ja w mojej perspektywie i w mojej głowie w ogóle to tam nie pasowało, tak szczerze mówiąc.
1: Pogadaliśmy już tak chwilę o tych radiowych wszystkich historiach, ale jedno mnie zastanawia, bo jednak ty łączysz trochę, a nawet bardzo mocno jednak środowisko rapowe, z którego się mocno wywodzisz jako producent, później też jako raper wokalista. No ale jednak to, że takie kawałki się pojawiają na antenie radia, to też pewnie zmienia publiczność, dla której grasz i zakładam, czy ty zauważyłeś mocno zmianę, jeśli chodzi o swoich fanów, o to, że przybyło ci osób spoza rapu na przykład?
0: Wiesz co, właśnie można wnioskować, że tak, ale ja chyba je aż tak nie widzę, ponieważ od kiedy gram koncerty, to pamiętam, że publika jest bardzo w różnym wieku i to nie są zawsze tylko osoby młode, tylko naprawdę przedział jest typu od 18 do 50 i to jest od zawsze jakby, no nie? Na pewno widzę po takich imprezach jak jakieś, nie wiem, Dni Miasta albo Juvenalia, że rzeczywiście jest więcej tego słuchacza ogólnego i rzeczywiście wtedy więcej osób kuma te numery, ale jak gramy takie typowo solowe koncerty albo swoją trasę i tak dalej, to w ogóle nie widzę żadnej zmiany. To jest też ciekawe, ale rzeczywiście tak jest, no nie?
1: No to jest bardzo ciekawe, tym bardziej, że no właśnie te dwa światy trudno byłoby tak połączyć normalnie, a u ciebie jakoś to wychodzi nawet do tego stopnia, że nie zauważasz. To bardzo jest ciekawe. Ale słuchaj, przenieśmy się do odmętów przeszłości, marzec 2026. Wtedy ukazuje się Zrobiłem to dla siebie. I Lil Conon, którego może kojarzysz, wrzucił post, na którym można było zadać tobie pytania. I pojawiło się tam pytanie od Tomka, który zapytał o to, czy skoro ten album tak się nazywa, Zrobiłem to dla siebie, to znaczy, że nurt był czymś, tak okej, zrobimy to dla fanów, to jest dla fanów, ale Zrobiłem to dla siebie, to jest to, co czuję ja i mam to w sercu.
0: To może od początku, bo ogólnie zacząłem pracę nad tymi dwoma albumami w tamtym roku poprzednim i najpierw zaczął powstawać album Nurt. I historia jest tego taka, że ja po prostu działam sobie z moimi dwoma ulubionymi producentami, czyli Formanem i Jonathanem, z którymi działam już od tam 2-3 lat. I tak naprawdę pojechaliśmy na jakiś wyjazd, bo tak właśnie robiliśmy te numery i te płyty, że jeździliśmy na wyjazdy 5-6-dniowe, zamykaliśmy gdzieś tam w jakimś domku i po prostu kminiliśmy i tak dalej. No i rzeczywiście było tak, że pojechaliśmy na pierwszy wyjazd. I ja powiedziałem chłopakom szczerze, że nie mam pojęcia w ogóle, co powinniśmy teraz robić. Nie chciałem iść jakimiś utartymi schematami do tej pory, że robimy tak, albo robimy tak. Mówię, słuchajcie, róbcie na co macie ochotę. Ja daję mega otwartą jakby drogę wam do tego. I ja po prostu będę starał się gdzieś w tym odnaleźć, no nie? I zobaczymy, gdzie nas zaprowadzi, w które miejsce po prostu. No i chłopaki zaczęli robić właśnie swoje pomysły. No i zaczęła się kreować właśnie płyta Nurt, więc na początku to było bardzo chaotyczne. Potem stwierdziłem, że w sumie chciałbym spróbować w ogóle, czy ja jestem w stanie robić taką muzykę w takim stylu, czy w ogóle ja temu podołam, bo to też trochę trudniejsze technicznie do śpiewania rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No i ogólnie wszyscy wokół utwierdzali mnie, że warto spróbować. I tak właśnie ten album powstał, z czego jestem mega dumny, mega fajnie, że nam się udało takie coś zrobić. Mam nadzieję, że chłopaki też są zadowoleni. Wiem, że mój menedżer Dawid jest bardzo zadowolony. On jest największym fanem tej płyty. W każdym razie tak, to była gdzieś tam chęć sprawdzenia się i właśnie po prostu pójścia gdzieś, gdzie sam po prostu bez swojej inwencji bym nie poszedł, ale super, że tak się stało. I właśnie w trakcie robienia tej płyty, jak już ona tam miała, nie wiem, 10 numerów, to nagle po prostu pewnego dnia się obudziłem i mówię, kurczę, w sumie fajnie byłoby zrobić taką mega rapową płytę, że też nigdy nie miałem okazji takiej zrobić od początku do końca i też to było mega dla mnie trudne, żeby sprawdzić się w takiej odsłonie po prostu. żeby skupić się bardzo na tej warstwie lirycznej, żebym ja był sam z tych zwrotek zadowolony i żebym wiedział, że to gdzieś tam w tym jakby rapowym case'ie nie odbiega od jakichś tam powiedzmy standardów i rzeczywiście jakości. Mam nadzieję, że mi się udało. No i to się właśnie gdzieś skumulowało na tą fazę, że wydajemy te dwa albumy jeden po sobie, jeden po drugim. No i wyszło takie dziwne połączenie bardzo, w sensie wiesz, mam nadzieję, że udało mi się jakoś zaskoczyć fanów, bo jest to totalnie zupełnie co innego. No i ja jestem mega szczęśliwy, że tak się to udało i też jestem mega szczęśliwy, że te dwa albumy tak skrajne się po prostu przyjęły i że ludzie gdzieś tam rzeczywiście polubili mnie i w tej jednej odsłonie i w tej drugiej. Pewnie są podzieleni na jakieś obozy, że jednym się bardziej podoba ta płyta pierwsza, a drugim bardziej ta druga. Ale no, była to bardzo, bardzo ciekawa podróż i wydaje mi się, że jakby suma tych właśnie doświadczeń z tego roku ostatniego i tej muzyki właśnie tak mega różnej też pozwoli mi jakieś tam inne ruchy w przyszłości wykonać po prostu i już być bardziej jeszcze elastycznym w tym, co chcę robić.
1: Dwa wielkie koncerty się szykują. Po pierwsze urodziny Dope House i to piąte, okrągłe. Po drugie tak też jest. Twoja solowa historia. No to dużo będzie. Powiedz mi tylko, czy szykujesz tam jakieś fajerwerki? Co to za historie będą?
0: Kurczę, nie mogę zdradzać wszystkiego, bo ja bardzo bym chciał po prostu ludzi zaskoczyć na miejscu. Wiesz, też cieszę się, że jakieś zaufanie zbudowaliśmy po ostatnich edycjach urodzin. Także mam nadzieję, że i tym razem ludzie nie będą zawiedzeni. Jedynie co mogę im powiedzieć, że jakby mój ten solowy po prostu występ na urodzinach będzie bliźniaczy do tego występu na Torwarze. Także zapraszam gorąco wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że każdy wyjdzie ukontentowany z tego wydarzenia. Ja na pewno zrobię co w mojej mocy i na pewno to się będzie dość różniło od moich poprzednich gdzieś tam wykonów. I też to jest mój pomysł z efektem tego, że są właśnie takie dwa wydarzenia na takich salach, bo gdzieś tam mogę sobie pozwolić na troszkę więcej. No i jestem ciekaw, co to będzie, w sensie inaczej, co to będzie, to ja już wiem, ale jestem ciekaw reakcji ludzi i mam nadzieję, że będą się dobrze bawić.
1: Ja jestem też bardzo zaciekawiony, tym bardziej, że mówisz o tych zaskoczeniach. Słuchaczka Julia napisała na eskowym Instagramie, czy kiedykolwiek wyobrażasz sobie wprowadzenie meet and greet na swoich koncertach, czy może to będzie to zaskoczenie?
0: Niestety to nie będzie to zaskoczenie i na razie tego nie planuję, w sensie ja bardzo cieszę się, że fani chcieliby spędzać czas jakby w ogóle
1: zdjęcie
0: z artystami, ze mną i tak dalej, ale gdzieś tam mam dalej swój plan na siebie, że chciałbym oddawać jak najwięcej super muzyki i się głównie skupić na tym. Także tak to widzę na ten moment. Gdyby coś się zmieniło, dam znać, ale na razie muzyka musi wystarczyć. Mam nadzieję, że wystarcza, więc tak to wygląda.
1: No, muzyki jest dużo, dwa solowe albumy w tym roku. Przy okazji też inny projekt. Pytanie, czy zakręciła się łezka, kiedy nagrywałeś swoje partie na Kumpli dwójkę?
0: Był na pewno to duży sentyment. Gdzieś wrócił. Ja też lubię chłopaków bardzo i w ogóle fajnie, że o mnie pamiętali przy tym projekcie.
1: Był ktoś taki.
0: Że dostałem zaproszenie, wiesz. Nie, jak najbardziej fajnie. Zresztą teraz też jeszcze do tego projektu dołączył Shieda. Mega, mega, mega, mega ultra zdolny gość. Więc fajnie, fajnie, fajnie. Cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że gdzieś tam wywiązałem się ze swojej strony, że wszyscy są zadowoleni jakby z tego, co tam zrobiłem. Jeszcze nie wszystkie numery gdzieś tam wyszły z moim udziałem i mam nadzieję, że te pozostałe też się spodobają, także jak najbardziej, mega, mega fajnie, zresztą wiesz, fajnie takie coś zrobić po latach, totalnie bez jakiegoś mega planowania i tak dalej, tylko po prostu na luzaku, więc super, mega się cieszę.
2: SK Music News.
3: To ja dodam tylko, że piąte urodziny Dope House odbędą się 3 października w Katowicach, a koncert Gipsa na warszawskim Torwarze 2 tygodnie później, 17 października.
2: SK Wrocław News.
4: tej strony Krzysiek Staszkiewicz, po raz kolejny w Eskowym studiu. Tym razem trochę sportowo będzie, dawno się nie widzieliśmy. Sezon jeden się skończył, ale kolejny już przed nami. Już niedługo zacznie się Basketliga Kobiet, a na inaugurację tej ligi Super Puchar Polski, który już w najbliższą sobotę w KGHM Ślęza Arenie, no i rozgrywany będzie między Ślęzą Wrocław a AZS-em UMCS-em Lublin. No i dzisiaj rozmawiamy oczywiście z przedstawicielami Ślęzy Wrocław, bo w końcu stąd jesteśmy. W moim studiu obwodowa Ślęzy Aleksandra Mielnicka. Dzień dobry.
5: Dzień dobry wszystkim.
4: I razem z nią wsparcie menadżer drużyny, jeśli dobrze, menadżer działu marketingu, dokładnie mówiąc, Michał Rygiel. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: No właśnie, przerwa za wami, sparingi też już za wami. Jak spędziłaś tą przerwę między końcem sezonu poprzedniego a początkiem tego?
5: W tym roku było bardzo intensywnie. Odwiedziłam kilka super miejsc, m.in. Berlin, Praga. Spędziłam dużo czasu ze znajomymi, z rodziną. Super wakacje i no już później czekałam w sumie na rozpoczęcie nowego sezonu.
4: Masz trochę tak, że nie możesz się doczekać tych powrotów do treningów, do tego gazu, w którym jesteście przez cały sezon?
5: Z jednej strony tak, bo jednak no to jest coś, co codziennie robię i co uwielbiam. No a z drugiej strony fajnie jednak odpocząć i coś innego porobić.
4: Dużo zmian było w zespole w międzyczasie, w przerwie. Może Michał mi trochę pomoże, jeśli chodzi o te wszystkie zmiany kadrowe, które zaszły w drużynie samej. I do tego za chwilę przejdziemy. Pytanie do ciebie, czy już się dogadałyście z dziewczynami, już jesteście tak dobrze dotarte z tymi, które przyszły, z tymi, które są?
5: W sumie od pierwszego treningu już było tak, że złapałyśmy jakiś tam fajny vibe i no to dopiero początek sezonu, więc dobrze się zapowiada. Jeszcze na boisku musimy się trochę zgrać, ale poza boiskiem naprawdę no jest super.
4: Mhm. Dobra, Michał, to teraz do ciebie. Jakie te zmiany dokładnie zaszły? Co nowego pojawiło się w drużynie? Może to tu źle zabrzmiało, ale jakie zawodniczki nowe pojawiły się w drużynie, to już brzmi lepiej.
6: Pozmieniało się troszkę więcej niż myśleliśmy, że się pozmienia, bo wypadła nam troszeczkę pechowo Ketia Wichmane ze składu, która miała być taką naszą podstawową rozgrywającą. Miała być też inna amerykańska obwodowa, Jewel Spear, ale też problemy zdrowotne przed sezonem ją zatrzymały. I tych zmian jest trochę więcej. Dołączyły do nas dwie nowe koszykarki z USA, Diona Gaston i Amaryst Alston. Mamy nowe podkoszowe z Polski, Zuza Puc i Natalia Rutkowska. No i największym takim powrotem, na który czekaliśmy długo, to jest powrót Weroniki Gajdy do składu meczowego, bo ona już była u nas w sezonie, w którym zdobyliśmy medal, ale w następnym kontuzja kolana ją wyleczyła na cały sezon i teraz wraca i bardzo na to czekaliśmy, więc mam nadzieję, że ten zespół faktycznie się szybko zgra, bo widać, że dziewczyny, tak jak Ola powiedziała, lubią pracować ze sobą i będą miały dużo okazji do tego, żeby świętować, mam nadzieję.
4: O, a propos świętowania, dobrze, że mi przypomniałeś, bo miałem zacząć zupełnie inaczej, spóźnione 100 lat z okazji urodzin 5 września, które miałaś, to już teraz odhaczone.
5: Dziękuję bardzo, dziękuję.
4: Proszę bardzo. Jak spędziłaś urodziny?
5: Akurat 5 września grałyśmy sparring, no ale rano kawa z moimi koleżankami, później właśnie sparring i wieczorem kolacja z moim chłopakiem.
6: Mm, i bardzo dobre ciasto w międzyczasie Ola upiekła.
5: Oj tak, jabłecznik.
4: Czyli było świętowane także w drużynie tym jabłecznikiem.
5: Tak. Dobra. Tak, tradycja nasza, że ta, która obchodzi urodziny, zawsze przynosi jakieś ciasto.
4: A tradycją jest też to, że musi sama upiec?
5: Tak, musi sama upiec.
4: Dobra. Okej, to te luźniejsze tematy już mamy za sobą. Przejdźmy do tych poważniejszych. Super Puchar już w najbliższą sobotę. Jak uważasz, jak jesteście gotowi na tę, no powiedzmy sobie szczerze, inaugurację tego sezonu?
5: No za nami 4 sparingi i po tych 4 sparingach dużo wniosków i zobaczyliśmy, co jeszcze jest do poprawy i do zmiany, a co dobrze funkcjonuje. No tak naprawdę już jest mało czasu na jakiekolwiek zmiany, ale uważam, że jesteśmy dobrze przygotowane. No jeszcze musimy doszlifować kilka rzeczy.
6: Fajne jest to w tym Super Pucharze, że to jest mecz, który zaczynamy od zera i nie mamy tak naprawdę żadnej wiedzy na temat rywala, poza tym, że oczywiście znamy zawodniczki, ale nie wiemy, jak grają, bo zmienił się trener. I to jest dla mnie fajne, bo nie szykujemy się pod rywala, tylko będziemy grać swoją koszykówkę i z racji tego, że jesteśmy u siebie, chcemy narzucić swoje warunki gry. I dziewczyny pracowały nad tym ciężko przez te ostatnie 2 tygodnie i myślę, że te efekty ich pracy zobaczymy w sobotę w pełnej krasie.
4: Ale w ogóle nie podglądałyście tego, jak grały dziewczyny też w sparingach, które też mają za sobą zresztą z Lublina?
6: No te sparingi były zamknięte dla kibiców, okay. I też drużyny przeciwne nie nagrywały tych meczów, żeby można było się z nimi podzielić, także i my podeszliśmy tak samo, także zarówno Ślęza, jak i Lublin są dla siebie trochę obcymi zespołami pod tym kątem i myślę, że to jest fajne, bo nie będziemy się na siebie przygotowywać wzajemnie, tylko każdy będzie chciał zagrać swoje, narzucić swoje warunki gry i z tego może wyjść naprawdę bardzo emocjonujące spotkanie.
4: Lubisz taką niepewność tego, jaki przeciwnik przyjedzie, co będzie się działo na parkiecie, nie do końca wiedząc, czego możesz się spodziewać? Znaczy, ty znasz pewnie zawodniczki, wiesz mniej więcej, jak grają.
5: Tak, no mniej więcej wiem, jak grają, bo znam je dobrze. No z jednej strony właśnie lubię, jak jesteśmy przygotowane i wiemy, czego mamy się spodziewać, ale z drugiej strony zawsze to są jakieś takie inne emocje, inne podejście do meczu. No i zobaczymy, jakby właśnie nie wiemy, na co mamy być przygotowane. W sumie no, na wszystko musimy być przygotowane, taka prawda.
4: Sam mecz, jeśli dobrze pamiętam, ale teraz mi wypadło, zaczyna się o 18:00. Dużo wcześniej warto przyjść, bo już od 13:00 przed samym spotkaniem przy KGHM Ślęza Arenie będzie sportowe miasteczko.
6: Tak jest, organizujemy piknik sportowy we współpracy z PZKOSZ-em, naszymi partnerami Polskiego Związku Koszykówki, także turniej 3x3 organizowany przez Fundację Stryfa Sportu Kamila Hanasa, aktywności zapewnione przez partnera PZKOSZ-a KFC, no i gratka dla wszystkich, myślę, młodych i starszych kibiców, którzy pamiętają czasy na przykład Wielkiego Śląska Wrocław, ale i tych młodszych, którzy wiedzą, kto to jest Piotr Grabo-Grabowski, czyli największy dunker, najlepszy dunker Polski, będzie w KGHM Ślęza Arenie, będzie można się z nim spotkać, ale będzie można też pogadać z legendami Śląska Wrocław, Maciejem Zielińskim, Mirkiem Łopatką, czy z legendarną postacią żeńskiej koszykówki Ślęzy Wrocław, Agnieszką Majewską. A do tego każdy będzie mógł zobaczyć wystawę pamiątek związanych z koszykówką. Będą kolekcjonerzy z całej Polski, którzy mają te kolekcje naprawdę, naprawdę okazałe. Jak wpisali nam, co przywiozą i co będą eksponować, to warto przyjść, bo to jest kawał historii zarówno NBA, jak i całej koszykówki światowej, więc naprawdę wszystko za darmo przed meczem, naprawdę warto, jeżeli nawet nie chcecie zostać na sam mecz, a przyjść zobaczyć, co mamy do zaoferowania w ramach tego dnia meczowego, to warto, bo przygotowaliśmy, myślę, że naprawdę super dzień meczowy.
4: Jeszcze takie pytanie, jeśli chodzi o sam Super Puchar. Jakie to jest trofeum, twoim zdaniem, Ola? Jak dużą wagę ma, no tym bardziej przed rozpoczynającym się sezonem?
5: Osobiście uważam, że to jest w ogóle bardzo duże wyróżnienie, że możemy zawalczyć o ten Super Puchar i same na to zapracowałyśmy, no bo jakby o Super Puchar gra mistrz Polski z zeszłego sezonu i zdobywca pucharu. No emocje we mnie są takie, że no nie mogę się doczekać już tego meczu i chcę zostawić wszystko, co mam na parkiecie, byleby ten Super Puchar został z nami we Wrocławiu. I tak jak wcześniej mówiłam, super wyróżnienie i no już się nie mogę doczekać.
4: Dobra, mam jeszcze trochę czasu, więc tych luźniejszych pytań też będzie jeszcze kilka. Przygotowując się do tej rozmowy, czytałem trochę twoje bio z tego, co jest napisane na stronie Ślęzy zresztą. Przeczytam ci trochę, zacytuję, co tu jest napisane. Jedna z najlepszych i najbardziej przebojowych koszykarek młodego pokolenia w Polsce. Ulubienica kibiców, która swoimi akcjami zachwyca każdego. Przed nią jeszcze wiele pracy, długa droga, ale jeśli utrzyma tempo, wkrótce powinna być etatową reprezentantką kraju. Myślisz, że naprawdę jeszcze dużo, długa droga przed tobą, żeby zostać tą reprezentantką kraju?
5: Uważam, że dużo pracy przede mną. Zawsze tak uważam, że nieważne na jakim etapie się jest, no to cały czas ta praca jest i będzie. No, aby być już taką podstawową zawodniczką kadry, no to muszę dużo rzeczy zmienić i nad większością właśnie takich moich, jakby to powiedzieć, słabych punktów popracować. Bardzo już się cieszę, że jestem w tej kadrze, no ale długa droga przede mną, żeby być tą podstawową zawodniczką.
4: Dobra, a ulubienica kibiców? Widać to zdecydowanie, jak gdzieś śledzę social media, media, które prowadzicie, są jakieś nagrania, to już pomijając te z meczu, bo tam widać energię u każdej z was, ale po meczu jeszcze ile masz energii, ile zaangażowania dajesz od siebie do tego, do tych kibiców, którzy zostają jeszcze po meczach, naprawdę to widać.
5: No, ja zawsze podchodzę do kibiców, czy to zbić piątkę, czy zrobić wspólne zdjęcie, bo to też jest dla nich jakby radość, że mogą zrobić z nami, z zawodniczkami zdjęcie, ale ja też się cieszę, że jednak ludzie chętnie przychodzą na nasze mecze i później chcą jakby, jak to się mówi, uwiecznić to, że byli na tym meczu poprzez zdjęcie, poprzez podpis. I uważam, że nieważne jaki mecz się zagrało, należy podejść do kibiców, no bo oni jednak swój wolny czas poświęcili na to, żeby przyjść i zobaczyć nas na boisku.
4: Piękne słowa. Sezon zaczyna się już teraz z Superpucharem, później mecze oczywiście ligowe, ale ten sezon będzie równie ciężki jak poprzedni. Eurocup także w tym roku będzie. Czy trochę się obawiacie tego, że no, praktycznie dwa razy w tygodniu trzeba grać mecz i to naprawdę dawać z siebie wszystko?
5: No to prawda, październik będzie dość intensywny, bo mamy, z tego co pamiętam, 10 spotkań. Czy się obawiamy? Jakby, no jeszcze na razie o tym nie myśleliśmy, bo przed nami ten super puchar. Dopiero później będziemy jakby myśleć o tych następnych meczach. No ale tak jak powiedziałam, intensywnie i na pewno będziemy też musieli się skupić na tym, aby poza treningami też dobrą regenerację robić, no bo dużo energii, dużo siły będziemy potrzebowały na ten sam październik i na następne miesiące.
6: Ja się tylko obawiam, żeby na lotniskach wszystko było ok, bo takie przygody mieliśmy w zeszłym sezonie z podróżami. To jest osobny rozdział, więc mam nadzieję, że linie lotnicze wszelkiego rodzaju będą nam sprzyjać i będziemy podróżować tak jak trzeba, bo te opóźnienia też wpływają na zdrowie i na cierpliwość dziewczyn, a regeneracja, tak jak Ola powiedziała, jest kluczem, bo terminarz jest do przerwy na kadrę 3-4 listopada absolutnie nieubłagany.
4: Chcesz zdradzić jakiś smaczek z tych historii, czy niekoniecznie?
6: Smaczek z historii jest taki, że jak przyjechaliśmy na przykład na lotnisko w Curychu, to się okazało, że jest 2,5 godziny opóźnienia. Jak przyjechaliśmy na lotnisko w Madrycie, to było 3 godziny opóźnienia. Mieliśmy nasz 9-dniowy trip od Bułgarii przez Warszawę, Lublin i Belgię. I na tym ostatnim etapie też jakieś opóźnienia samolotów były cały czas coś gdzieś. I dziewczyny jak na przykład musiały wstać o 3 rano i polecieć ze Szwajcarii do Wrocławia, a nasza podróż się skończyła przed północą, no to można sobie wyobrazić, jakie były po prostu zniszczone, a następnego dnia trening. Bez wymówek, wszyscy wstajemy, idziemy do pracy, idziemy na trening, bo mecz był w czwartek, a w niedzielę trzeba było grać kolejny i takie śpiochy poprzychodziły na trening.

0: Na KGHM Ślęza Arenie Ślęza Wrocław kontra AZS Lublin będą walczyć o Super Puchar Polski Kobiet. Serdecznie zapraszamy i na pewno będzie dobry mecz do oglądania. No i liczymy na dużą ilość kibiców i duże wsparcie.
1: Michał?
2: Tak jest, ja jeszcze dodam o tym pikniku, na który warto przyjść od godziny 13 na terenach za KGHM Ślęza Areną. Turniej 3x3, strefa aktywności KFC, meet and greet z Grabo, Tomasz Tomanek, Maciej Zieliński, Agnieszka Majewska i wystawa memorabiliów. Także naprawdę super dzień meczowy już od godziny 13 na tą część wstęp wolny, a na mecz zostały jeszcze ostatnie bilety, więc kto nie ma, słucha tę rozmowę, to jeszcze jest szansa, żeby być częścią wielkiego meczu Super Puchar Polski.
1: Dziękuję Wam bardzo za rozmowę, no i życzę powodzenia i żebyśmy w przyszłym roku też na Superpucharze, żeby w przyszłym roku Superpucharu nie było, to znaczy, żeby i Puchar Polski, i Mistrzostwo było w Waszych rękach.
2: Dzięki bardzo.
0: Dziękujemy bardzo.
1: A moimi gośćmi byli Michał Rygiel, menadżer marketingu Ślęzy Wrocław, no i Aleksandra Milnicka, obwodowa Ślęzy Wrocław. A korzystając z chwili, która nam jeszcze została, przypomnijmy trochę, co zadziało się na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. Między innymi będzie bezpieczniej na Strzegomskiej, bo radni miejscy na sesji właśnie wyrazili zgodę na porozumienie z Polskimi Liniami Kolejowymi, a oznacza to, że miasto będzie współfinansować budowę wiaduktu nad Strzegomską, który ma właśnie poprawić to bezpieczeństwo przez likwidację przejazdu kolejowego. Szacowana wartość całej inwestycji to około 144 miliony złotych. Miasto ma zapłacić około 72,5, za to PKP PLK dofinansuje to zadanie w wysokości 71 milionów 200 tysięcy złotych. Mniej więcej to tyle w tym wydaniu magazynu reporterów. Ja z tego miejsca zapraszam oczywiście na kolejne.
3: SK Wrocław News.
1: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz, a to kolejna odsłona magazynu reporterów, w której przyjrzymy się jednemu z chyba najwspanialszych dzieł, jakie mamy we Wrocławiu. 1800 metrów kwadratowych, 9 malarzy, 9 miesięcy prac, a to wszystko panorama Racławicka. Jej historię poznała nasza reporterka Hanna Hajłasz.
4: 1800 metrów kwadratowych, panorama Racławicka, niesamowite dzieło. Co możemy powiedzieć o jej historii?
5: Izabela Trębałowicz-Chęć. Historia jest równie niesamowita jak dzieło. Samo jej powstanie było czymś niesamowitym, bo przecież ona pokazuje kawałek historii Polski, malowany w czasie, kiedy tej Polski nie ma. Malowana jest we Lwowie, a na pomysł, aby w ogóle powstała, wpada Jan Styka. Jan Styka, który jest malarzem, chwilę wcześniej popełniającym Polonię, słynne dzieło, mocno symboliczne, o jej wartości artystycznej, owego dzieła, owej Polonii można dywagować, natomiast rzeczywiście odbiór owego obrazu był wielki, był potężny. Polonia była wystawiona we lwowskim ratuszu i na fali powodzenia owej Polonii Styka chce zrobić coś więcej. A że malował do tej pory tylko i wyłącznie mitologię, dążył w stronę symbolicznych przedstawień, jak mu to wychodziło, pozostawmy. Malował również obrazy religijne, a wpada na pomysł, że świetnym tematem byłby właśnie ten moment, kiedy Kościuszko zwycięża wojska zaborców pod Racławicami, szczególnie, że doskonale sobie zdaje sprawę, że za chwilę będzie stulecie. Jako doskonały marketingowiec wykorzystuje ten moment, aby zainteresować pomysłem pana Marchwickiego, który działa w Urzędzie Miejskim Lwowa, wie, że jest szykowana wielka wystawa krajowa rzemiosła i że na tą wielką wystawę przyjedzie mnóstwo osób. I zdaje sobie też sprawę, żeby te 1800 metrów kwadratowych płótna w ogóle kupić, żeby zbudować rotundę, w której by można było owo płótno zawiesić i wymalować na niej, na tym płótnie przedstawienie historyczne, że potrzebne są do tego niesamowite pieniądze. On wyliczył, że 100 tysięcy złotych reńskich. Potrzebuje udziałowców, którzy wezmą w tym udział. No i co robi Styka? Zaprasza do współpracy batalistę Wojciecha Kossaka. Cwanie. Razem panowie są takim gwarantem, że to będzie coś dobrego. Pamiętajmy, że Wojciech Kossak jest krakowianinem, jest malarzem, który działa w Krakowie, choć urodził się przecież w Paryżu, kształcił w Monachium. Styka kształcił się w Wiedniu, kształcił się również u Jana Matejki. malarza, którego kojarzymy z wielką historią Polski. Ja mam wrażenie, że on trochę chciał tego Matejkę przeskoczyć. Chciał zrobić coś jeszcze większego. No a panorama dała mu taką możliwość. I rzeczywiście panowie w dwójkę robią niesamowitą robotę.

0: Oni w zaledwie parę miesięcy, 9 miesięcy robią wielki research, robią wielkie przygotowania, żeby móc przystąpić do pracy i zakończyć ją o czasie. Pamiętajmy, że Styka wpada na pomysł, aby tą panoramę namalować 1,5 roku przed rocznicą. To jest bardzo mało czasu. Panowie jadą do Wiednia zamawiać taką konstrukcję rotundy stalową w firmie Gridla. Tam też w Wiedniu szukają w archiwum planów bitwy i rzeczywiście studiują te plany bitwy. Później się rozdzielają, jadą do różnych miejsc w Europie, gdzie takie panoramy tego rozmiaru są już wystawiane. No i uczą się, co jest potrzebne do tego, aby przystąpić do malowania panoramy. Bo panorama jest obrazem, ale obrazem innym. To jest obraz, który nie ma ramy na przykład, prawda? To jest obraz, który nas otacza. I to jest obraz, który musimy też inaczej niż inne obrazy, takie zwykłe, wiszące w muzeach czy w mieszkaniach, nauczyć się po prostu oglądać. A oni musieli jeszcze nauczyć się taki obraz malować. Też sprytnie angażują do współpracy malarza, który już niejedną panoramę wymalował. Bo pamiętajmy, że kiedy Styka z Kossakiem zaczynają malować panoramę racławicką, to panoramy w Europie powstają jak grzyby po deszczu od 100 lat. A ta jest pierwsza polska. No Polak jak się zaweźmie, to potrafi, prawda? I tutaj też panowie bardzo chcieli, żeby to była panorama klasy A, bo panoramy, podobnie jak kino, dzielimy właśnie w taki sposób. Panorama racławicka jest rzeczywiście uznawana za panoramę klasy A. Szykują się do tego w związku z tym bardzo, bardzo mocno, bardzo poważnie. I angażują Ludwika Bollera, który maluje w panoramach, no wydawałoby się rzecz dalekoplanową, ale dla panoramy zasadniczą, bo maluje pejzaż. A dobry pejzaż w panoramie robi nam ów efekt wow. Chodzimy i czujemy, jakbyśmy przenieśli się w czasie i przestrzeni. Więc Ludwik Boller faktycznie będzie malował ten pejzaż i razem z Kossakiem i Styką jadą do Racławic. Ponieważ bitwa racławicka działa się 4 kwietnia, więc oni w tych Racławicach też pojawili się 4 kwietnia. I to jest niesamowite, jak bardzo im zależało, aby zobaczyć tą samą ziemię w takim oświetleniu słonecznym, w jakim toczyła się owa bitwa. Bo oczywiście o pogodzie nie będziemy dyskutować. Pogoda mogła być zupełnie różna, ale światło, sposób padania promieni słonecznych będzie identyczny. No, w Racławicach powstaje wiele szkiców, ponieważ Racławice w czasie, kiedy panorama powstawała, w przeciwieństwie do Lwowa, który to Lwów znajdował się w Galicji, a więc pod zaborem austriackim, no to Racławice były pod zaborem rosyjskim. A okupant rosyjski, zaborca rosyjski, nie wyrażał zgody, żeby takie dzieło powstało, bo pamiętajmy, że w Racławicach Rosjanie przegrali. W związku z tym zgody nie ma, ba, jest zakaz prac dokumentacyjnych na polach racławickich, ale jadą tam i Styka, i Kossak, również Ludwik Boller. Unikają spadnięcia, broń Boże, na jakieś rosyjskie oddziały policji. Ostrzega ich zresztą matka Jana Styki, który wcześniej mieszkał w Kielcach, a więc no, dopiero od niedawna był na powrót obywatelem Galicji, wcześniej mieszkał w zaborze rosyjskim, że są szukani. W związku z tym z tych Racławic bardzo szybko musi wyjechać Kossak, o którym pamiętajmy, że nie tylko był malarzem, ale był też żołnierzem w armii właśnie wojska austro-węgierskiego, Cesarstwa Austro-Węgierskiego, ponieważ no, groziłyby mu za to po prostu konsekwencje. Podobnie niedobrze by było, aby w tych Racławicach spotkano Ludwika Bollera, obywatela Niemiec, który bez wizy no, też był na terenie obcego państwa. Ale szkice szybko powstają. Styka dodatkowo jeszcze tydzień spędza w Racławicach i chłopi przynoszą mu wyorane kule, wyorane kartacze, elementy uzbrojenia. To wszystko później wzbogaciło sztafasz, czyli ten sztuczny teren we Lwowie.
1: Co możemy powiedzieć o samym malowaniu tego dzieła? Ile finalnie to trwało? Bo bardzo szybko to się wydarzyło.
0: Panowie, kiedy już mieli szkice gotowe, kiedy mieli rozeznanie, jak w owych Racławicach wygląda, namalowali tak zwaną małą panoramę. To były 4 obrazy i te 4 obrazy już dawały udziałowcom wyobrażenie, jak to wszystko będzie wyglądało i dlaczego jest potrzebne zatrudnienie kolejnych osób, które by tej pracy podołały. I rzeczywiście finalnie pracowało przy panoramie malarzy 9. I zajęła im praca malarska 9 miesięcy.
1: Niesamowite. Panorama racławicka znajdowała się we Lwowie, ale teraz jest u nas we Wrocławiu. Jak to się stało?
0: Panorama Racławicka była we Lwowie wystawiana do 9 kwietnia 1944 roku. Mało kto wie, ale podróżowała w czasie od wystawienia jej po raz pierwszy do tego czasu II wojny światowej. Wyjechała na 2 lata na Węgry. A w tym czasie w rotundzie jej macierzystej powstała inna panorama. Po prostu spodobała się tak bardzo na Węgrzech, że oni też chcieli mieć Węgrzy kawałek swojej historii wymalowany przez Jana Stykę. Ale kiedy wróciła do Lwowa, to została na powrót powieszona. Troszkę ucierpiała w trakcie wojny polsko-rosyjskiej. Została zakonserwowana. Wówczas Kossak przemalował konia Kościuszki. Jan Styka już nie żył, no konie były domeną Kossaka, wiadomo, zresztą nie tylko Wojciecha Kossaka, każdego z Kossaków malujących. I ten koń wówczas troszeczkę zyskał inny układ przednich nóg. Myślę, że bardziej wyrazisty to wygląda tak, jakby faktycznie Kościuszko nie przechadzał się na paradzie, ale wstrzymywał konia, aby wydać rozkazy kosynierom, którzy za nim biegną. Więc wydaje mi się, że udana interwencja. W każdym razie panorama racławicka no, cieszyła oczy, ale 9 kwietnia doszło do katastrofy. Zrzucono 2 bomby w okolicy rotundy, gdzie stała, w Parku Stryjskim. Jedna z tych bomb przebiła szklaną kopułę rotundy i wpadła do środka, nie wybuchając. Całe szczęście. Ona miała ważyć 250 kg, więc no to był materiał wybuchowy olbrzymi, ale druga bomba wybuchła w parku, naruszając konstrukcję. I wtedy właśnie panorama na 50 metrach, pamiętajmy, że po obwodzie to ona ma tych metrów 120, ale wtedy około 50 metrów odpadło od mocowania i płótno no, opadło na ziemię sztafażu. Sztafaż we Lwowie był faktycznie usypany z ziemi. Wyobraźmy sobie do tego spadające szyby z dachu, wyobraźmy sobie padający deszcz, który no, przyklepał to płótno leżące na ziemi. No i można było właściwie załamać ręce i no, poddać się, ale to nie lwowianie. Lwowianie, proszę sobie wyobrazić, to płótno podnieśli. To był jedyny taki moment, kiedy panoramę trzeba było ewakuować w warunkach przyfrontowych. Podniesiono ją, powieszono na nowo, a pamiętajmy, że ważyła 3,5 tony, z wodą było to na pewno więcej. I trzeba było ją osuszyć. I tutaj, jak zbadała jedna z monografek panoramy sprawę, okazało się, że przed zwinięciem płótna, które już zakładano, że trzeba to zrobić, no bo budynek jest niekompletny, panoramie grozi zagłada, trzeba ją zwinąć. Ale żeby ją zwinąć, to trzeba usunąć ową ziemię z lica. Jak to zrobić delikatnie? No to nie są momenty na wybory. Bardzo delikatnym narzędziem była gumka chlebowa, wykonana z miąższu chleba. Tylko, że pamiętajmy, mamy rok 44. Chleb jest na kartki. I co się dzieje? Lwowianie przynoszą swój chleb kartkowy, żeby było czym ocalić panoramę. Za każdym razem, jak o tym opowiadam, to mam po prostu ciarki. Więc kiedy udało się to lico oczyścić, zwinąć obraz, a zwijano go na drewniany wał wysokości no, panoramy 15 metrów, ten wał przesuwał się po torze ustawionym wzdłuż płótna, trwało to ładnych parę dni. Udało się ją schować w klasztorze Bernardynów we Lwowie. To był taki klasztor budowany już jako coś obronnego, samo w sobie obronnego, więc ona była tam w miarę bezpieczna. Pamiętajmy też, że nie wszędzie schowamy skrzynię 15 metrów długości i ciężarze w sumie 9 ton, bo tak to zostało wyliczone, że tyle to wszystko razem ważyło. I tam panorama leżała do 1946 roku. W momencie, kiedy nastąpiła decyzja, kiedy podjęto decyzję, że Lwów przestaje być Polski i Polacy, którzy chcą być Polakami, muszą się przenieść dalej na zachód, ale że władze Związku Radzieckiego są gotowe oddać stronie polskiej 1/9 zbiorów zgromadzonych tam terenach zachodniej Ukrainy, to w to dziedzictwo weszła też i panorama racławicka, która pamiętajmy jest malowana przez Polaków, dla Polaków i pokazuje polską historię. Gdzie ona miałaby trafić? Po tym chlebie, po tej ofierze? No tam, gdzie lwowianie, chociaż ochota była i Kraków miał ochotę, i Racławice. Chciano też na Górnym Śląsku odczepić wagon z panoramą. Ale ochrona była mocna, szczęśliwie panorama dojechała do Wrocławia, co nie znaczy, że oczywiście została natychmiast powieszona, bo jak wiemy, została wyeksponowana dopiero w roku 1985 po raz pierwszy. Przez te 46 lat była zwinięta i czekała swego czasu. Czyli panorama od chwili przyjazdu do Wrocławia do czasu jej ekspozycji czekała 39 lat. W międzyczasie kilkakrotnie podejmowano próby jej naprawy, jej renowacji. Zbierały się kolejne komitety ratowania panoramy racławickiej. Cały czas przeszkadzała jakby sytuacja polityczna. Rotunda panoramy stała gotowa od 1968 roku. Zaprojektowano ją dużo, dużo wcześniej, bo w latach jeszcze 50. Ten budynek, który dzisiaj zadziwia nowoczesnością, to jest efekt pracy państwa Dziekońskich, Ewy i Marka Dziekońskich, i to jest projekt z lat 50. Dzisiaj wiele osób pyta, dlaczego ona tak bardzo przypomina Stadion Narodowy w Warszawie, choć trzeba pamiętać, że to jednak jest odwrotnie. To Stadion Narodowy powstał pół wieku później niż Rotunda Panoramy. Została panorama, sama rotunda, czy Muzeum Panorama Racławicka została uzupełniona o tak zwaną małą rotundę. To też jest projekt pana Marka Dziekońskiego, ale powstały już w latach 80., kiedy toczyła się ostateczna konserwacja panoramy, rozpoczęta na miesiąc przed wybuchem stanu wojennego. I tutaj wielki ukłon w stronę ówczesnych konserwatorów panoramy, znakomitego zespołu, którego członkowie spali w pracowni, żeby pod ich nieobecność nie przyszło wojsko i nie schowało tej panoramy, która przecież cały czas wielkiego brata ze wschodu drażniła.
2: I w tym miejscu póki co stawiamy kropkę, ale do tematu tego, od kiedy we Wrocławiu można oglądać panoramę racławicką, będziemy wracać. To tyle w tym wydaniu magazynu reporterów. Ja z tego miejsca zapraszam na kolejne.
3: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
4: Dokładnie tak jest, Mati Fuczyło to ja, 23 wybiła właśnie teraz. Mamy czwartek, mamy 17 września, ale już niedługo północ. Północ, co oznacza? Oznacza to, że przed nami premiery, wszystkie te od waszych ulubionych artystów i z Polski, i ze świata. Będziemy mieli dla was tego naprawdę dużo. Spoglądam sobie teraz na listę. Raz, dwa, trzy, 17, bardzo dużo. Więc zostańcie z nami, ale słuchajcie, dzisiaj sprawdzimy też jedną bardzo, bardzo, bardzo ważną rzecz. Czy da się dołączyć, raczej być zagranym w radiu, nie mając wsparcia ze strony wytwórni, nie mając wsparcia ze strony, no właśnie, żadnej innej sytuacji. Sfan do nas wpadnie, a właściwie wpadł się Manko.
5: Siemka.
4: Ty zrobiłeś taki challenge, w którym postanowiłeś udowodnić, że się da, albo sprawdzić, czy się da. Zgadza się?
5: Sprawdzić, czy się da.
4: No to sprawdzimy już za chwilę. Istnieje szansa, że zagramy dzisiaj hit od Sfana. To już za moment. Zostańcie z nami. Gramy miejsce. No pierwszy kawałek. Time Tempa, Afrojack, Drop Killers, To The Floor. To jest numer jeden, czyli po prostu pierwsza premiera, którą dla was w tym tygodniu mam. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, zaczynamy teraz.

0: Joe Hunt, Carter Walsh i Get Shaky w Radiu SK. Bo wszystkie hity zaczynają się w Estę i podobnie jest dokładnie z tym. 10 minut po 23 na żywo gramy wam najlepsze nowości po północy. Wszystko to, co o północy się ukaże, ale już wcześniej rozgrzewamy się najnowszymi i najlepszymi kawałkami. Ale, żeby nie było, przed chwilą przywitaliśmy się z moim dzisiejszym gościem, z fanów w studiu Radia SK. Siemanko jeszcze raz.
1: Siemka.
0: Słuchaj, ty wrzuciłeś na TikToka taki filmik z challenge'em, czy da się dostać do radia ze swoją pierwszą właściwie piosenką.
1: Pierwsza.
0: I to jeszcze przy okazji bez żadnej pomocy, bez wytwórni, bez niczego. I to się dzieje, powiedz
1: to
0: mi.
1: To się dzieje teraz, sam kiedy... co nie dowierzam, ale się to dzieje.
0: No i co czujesz?
1: Czuję na pewno adrenalinę. Nie wiem, czy stres, ale na pewno adrenalinę.
0: Ale miałeś przeczucie, że to się uda? I to tak całkiem
1: szybko. Ja już myślałem no. O tym, żeby nagrywać, że się nie uda, że się nie da.
0: Okej, okay, do przodu myślałem. Chciałeś nagrywać, że się nie uda, że to jest niemożliwe.
1: Tak, już miałem w planach, żeby za kilka dni nagrywać, że jednak się nie udało, no bo uznałem, że skoro taki rozgłos duży zrobiło, to na pewno ktoś już widział.
0: Mm-hmm. No i widział, a powiedz mi jeszcze, zanim zagramy ten kawałek, jak wyglądało powstawanie tego numeru, bo zakładam, że poza tym, że wytwórni nie ma, to pewnie jakiegoś potężnego studia nagraniowego też nie ma, co?
1: Nie, my z chłopakami mamy tak naprawdę taki kilka pokoi, w sensie po prostu mamy swoje pokoje i każdy sobie gdzieś tam ma swój sprzęt. Tutaj kolega, który też siedzi z nami, ma komputer, który chodzi tak słabo, że czasem ładuje projekt nie wiadomo ile.
0: Okay.
1: Więc sprzętu nie mamy takiego, no wiadomo, mikrofon mamy taki, który jest na poziomie. Ale nie mamy jakiegoś specjalnego wygłuszenia ani nic. Mm-hmm. To jest typowy po prostu dom, tak jak każdy ma.
0: Okay.
1: I sobie po prostu nagrywamy.
0: Jak to się stało, powiedz mi proszę. I powiedz mi też, ile ty masz lat, od kiedy z muzą się tutaj spotykasz? Jak to się stało? Jak to się zaczęło?
1: Ja kiedyś chodziłem do szkoły muzycznej, okay. Więc mam jakąś tam styczność. Nie tak, że jestem totalnym amatorem. Mm-hmm. Coś tam się na muzyce znam, ale piosenki pisałem pierwszy raz.
0: Okay.
1: Tak naprawdę uczę się tego dopiero, więc to też jest jakieś wyzwanie.
0: Sfan, powiedz mi proszę w takim razie, jak nazywa się ten twój pierwszy kawałek, który się ukazał?
1: Kawałek się nazywa Po ostatniej nocy.
0: Po ostatniej nocy. I to jest też moment, w którym mówię, że zaraz go zagramy w Estce. Czy czujesz, że rączki się już trzęsą, czy jeszcze nie?
1: No czuję. Coś tam czuję. No.
0: Coś tam czuję. Generalnie, słuchajcie, drodzy słuchacze, Sfan już nic nie czuje. Za chwilę gramy, zaraz wracamy i zagramy ten kawałek, ale wcześniej Dawid Podsiadło i Sezon, bo rozgrzewamy się przed wielką, światową premierą twojego numeru. To już za moment.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Estce.

0: 20.
1: Dokładnie tak jest, 19 minut po 23 to Ariana Grande i Zed Break Free, ale obiecałem wam taką szaloną premierę. Szaloną, bo jest ze mną fan cały czas, siemanko raz jeszcze.
2: Tak, nadal tutaj jestem.
1: No właśnie, powiedz mi proszę, kiedy ty wrzuciłeś tego TikToka, w którym powiedziałeś o challenge'u, żeby sprawdzić, czy da się dostać do radia bez pomocy wytwórni?
2: To było jakoś tydzień temu.
1: Okej, okay. To całkiem szybko poszło, patrząc na to, że jesteś...
2: No, filmik ma już 500 tysięcy wyświetleń, więc...
1: No i ekipa Radia SK to zobaczyła, jesteś tu teraz. Ustaliliśmy, że zaraz twój kawałek zagramy premierowo w radiu, ale powiedz mi jeszcze, no tak patrząc na to, że zaraz spełni się twoje marzenie, to zakładam, że wierzysz teraz w to, że kolejne marzenia też mogą się spełnić, więc powiedz mi proszę, jakie plany na zaraz, na teraz, na co dalej z fan?
2: Główny plan to jest koncert 13 grudnia.
1: Bo 13 grudnia.
2: Historia jest taka, że kilka lat temu napisałem w komentarzu na TikToku właśnie, wszystko się zaczyna na TikToku, napisałem, że za max 5 lat chcę zagrać koncert. I planuję tego dotrzymać 13 grudnia. Taki jest plan, żeby do tego czasu stworzyć wystarczającą ilość kawałków, myślę, że takie 5-6 na luzie uda nam się zrobić do tego czasu i zagrać koncert. To jest to pierwszy mój koncert i no mam nadzieję, że się uda to zrealizować.
1: No to już całkiem niedługo, ale powiedz mi proszę, no dobra, to już wiemy co w grudniu, wtedy koncert, przygotowania jak rozumiem już trwają, widzę zresztą gitarę, która gdzieś się tutaj pojawiła, więc wiem, że się będzie działo, no ale co potem? Gdzie widzimy się za kilka lat? Co się wtedy wydarzy, powiedz mi? Bo skoro tak przewidujesz przyszłość, że ten koncert za 5 lat, że zagramy Cię Westy, no to co dalej, co dalej?
2: No marzenia są duże, na pewno na jakiejś scenie, na pewno chciałbym zagrać przed jakąś dużą publicznością, żeby po prostu usłyszeć, jak ktoś śpiewa moją piosenkę, jak dużo osób śpiewa moją piosenkę, to byłoby na pewno satysfakcjonujące i poczułbym, że to jest to, co chciałem.
1: Okej, okay, no słuchaj, jestem w stanie w to uwierzyć i to jest moment, w którym to może zacząć się wydarzać, bo właśnie teraz bardzo wielu osobom zagramy twój kawałek, bo wszystkie hity zaczynają się wesce. Co ty na to, żeby to zrobić, żeby to zagrać?
2: Róbmy to.
1: No to róbmy to. Sfan po ostatniej nocy gramy. To jest radiowa premiera w Radiu SK właśnie.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Esteto Gips, Ego i For Money, ostatni dzień lata, pół godziny zostało do północy. Z fana miałem już wypuszczać z radia, ale on powiedział, że nie wyjdzie, dopóki nie powie jeszcze jednego bardzo ważnego czegoś.
1: Orzech.
0: Nie mam pojęcia, o co chodzi, ale właśnie to bardzo chciał powiedzieć Swan. No to tobie bardzo dziękuję, życzę powodzenia, czekamy na platynowe płyty, a ja gram kolejne nowości Gnarly, Major League DJC Wasted. To kolejna premiera, którą dla was w tym tygodniu mam.

tak, było tak, że z tym kawałkiem to Damiano David i Zombie Lady to nie tak dawno był potężny hit i cały czas trzyma się bardzo, bardzo mocno, ale nie ma tygodnia, nie ma też jednego dnia, za to ten kawałek jest zupełnie świeżutki, jest zupełnie nowy, bo ma dopiero kilka dni, nazywa się Gotta Be i to Cedric Gervais i Carla Monroe, to kolejna nowość, którą w tym tygodniu dla was mam, a to wszystko rozgrzewka przed tym, co o północy się tutaj wydarzy, bo właśnie o północy zagramy wszystkie możliwe nowości w tym tygodniu, mogę wam powiedzieć, że jest tego naprawdę dużo. To co, gramy? Gotta Be.

0: To Sanach i Cichosza w Radiu SK 11, już prawie minutę do północy. Już za chwilę będę mógł zagrać wam najnowsze kawałki od waszych ulubionych artystów. Będzie między innymi klubowo. Jeżeli lubicie klubowe brzmienia, to przygotujcie się, bo w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy z soboty na niedzielę gramy wam SK Live Remix, a w SK Live Remix gramy wam najlepsze sety od najlepszych światowych DJ-ów. No ale wcześniej będę miał dla was nowości, między innymi od Ingrosso, ale więcej wam teraz nie powiem. Powiem wam tylko tyle, że będzie się działo, więc zostańcie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Autopromocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy od 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach, różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji, dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
4: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
5: Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
6: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
7: I po reklamie.

0: hity.
1: Minuta przed północą, to wszystkie hity zaczynają się w Estę, a to może oznaczać tylko jedno. Przed nami piękne rzeczy, przed nami i kawałki, które już znacie, ale po pierwsze kawałki, których jeszcze nie znacie, a które poznać powinniście. Już teraz mogę wam powiedzieć, że przed nami z tych, które znacie, między innymi MJ Dali, to miejsce pierwsze gorącej dwudziestki, miejsce pierwsze też rap dwudziestki nieraz, natomiast nowości jest naprawdę dużo w tym notowaniu, w tym wszystkim, co dla was przygotowałem. Już teraz mogę wam powiedzieć, że przed nami nowości od Halo, od Phrase Sky, będzie Benjamin Ingrosso, ale będzie też na przykład D.O.D. czy Aya Anne. I'll Be There, tak nazywa się ich nowy kawałek i myślę, że powinniście go usłyszeć. On właśnie teraz pojawia się w streamingach, właśnie teraz pojawia się wszędzie indziej, bo dokładnie teraz wybija jego premiera. Myślę, że to jest dobry moment na to, aby powiedzieć dzień dobry i na to, aby powiedzieć, że wszystkie hity zaczynają się w Estę, a to jeden z nich. D.O.D., Aya Anne, I'll Be There.

To Swedish House Mafia i Wait So Long w Radiu SK. Jeżeli chodzi o piękne rzeczy, które dla Was przygotowałem, to mam ich dla Was bardzo, bardzo dużo. Swedish House Mafia to jest ekipa, do której należą tacy ludzie jak na przykład pan Ingrosso. A właśnie jego kawałek zagram Wam już dzisiaj, więc bądźcie na to przygotowani, bo to już za moment z kawałkiem Waste My Time, ale wcześniej zagram Wam kawałek, który będzie też już dzisiaj właściwie, czyli w piątek od 17 propozycją do gorąco. Gorącej dwudziestki. Ten kawałek nazywa się Bezos. Nagrali go Jan Marczewski i Hugo Torres. Bądźcie już teraz przygotowani, bo to naprawdę świetna nowość. Ona już kilka dni ma, ale myślę, że warto ją sprawdzić i warto ją posłuchać bardzo, bardzo, bardzo dokładnie. To co? Gramy. No i Bezos.

0: Armin van Buuren i Sasha Everlasting.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ten hit już dobrze znamy, bo Everlasting od Armina van Burena to jeden z wielkich hitów. Natomiast Armin van Buren to też pan, którego możecie słuchać w Esca Live Remix. W każdy piątek, w każdą sobotę gramy wieczorami i w nocy najlepsze sety DJ-skie, między innymi od Armina właśnie. Natomiast wspomniałem o panu, który ma taki pseudonim Ingrosso. Tylko że miałem na myśli pana Sebastiana Ingrosso, to członek oczywiście Swedish House Mafii, którą to zagraliśmy przed chwilą z kawałkiem Wait So Long, ale teraz nie Sebastian Ingrosso, a Benjamin Ingrosso. Ten pan nie tak dawno reprezentował Szwecję w konkursie Eurowizji, to w 2018 roku, i właśnie wypuścił nowy kawałek, nazywa się Waste My Time, a my gramy go premierowo kilkanaście minut po premierze właśnie. Bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: wszyscy.
1: 27 minut już po północy, mamy piątek, mamy 18 września, a to David Guetta i Sam Martin Dangerous w Esce. Ale jako, że to wszystkie hity zaczynają się w Esce, to czas na kolejny z tych, który ukazał się w ostatnich godzinach i w ostatnich minutach. No to przed chwilą mieliśmy reprezentanta Szwecji na Eurowizji w 2018 roku. Grał tam Benjamin Ingrosso z kawałkiem Waste My Time, pojawił się dziś na antenie, ale teraz czas na kolejną reprezentantkę na Eurowizji, tylko że teraz mówimy o konkursie piosenki Eurowizji Junior 2022 rok i nie Szwecja, a Wielka Brytania. Freya Sky, tak nazywa się ta pani. Rok urodzenia 2009, więc mamy tutaj naprawdę do czynienia z młodą artystką i ta młoda artystka wypuściła kawałek, który nazywa się Bad Taste i my gramy go premierowo w Esce.

Mr. Know-it-all to Teddy Swim z Westy. A wszystkie hity zaczynają się Westy. Teraz czas na coś bardzo, bardzo klubowego. Jeżeli macie ochotę już poczuć piątek, bo w końcu to 34 minuty piątku za nami i chcecie go rozkręcić już teraz, no to to jest idealna okazja ku temu. Kawałek nazywa się Halo, a raczej artyści nazywają się Halo. Kawałek nazywa się Live Again. Posłuchajcie tego już teraz, bo to

0: 15 minut i kilkadziesiąt minut temu. Było D.O.D., I.I.N., I'll Be There, ale byli też inni. Byli między innymi Benjamin Ingrosso czy na przykład Freya Sky. To jest Teska. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

Miley Cyrus i Buzz Persuade to ostatni singiel od Miley właśnie. Wszystkie hity zaczynają się weste, właśnie dobiegają końca, ale mogę wam wymienić kilka pseudonimów i kilka nazwisk, które pojawiły się w ostatnich minutach i w ostatnich godzinach na antenie. To m.in. Halo, Freya Sky, Benjamin Ingrosso, Jan Marczewski, Hugo Torres czy D.O.D. Yaya N. To premiery, ale też Dati, Cedric Gervais, Carla Monroe, a także Swan, który zajrzał do studia Radia Eska i udowodnił, że można dołączyć do Eski i być zagranym w radiu bez pomocy wytwórni. Sprawdzajcie nasze sociale Radia Eska na Instagramie i na Facebooku, tam to wszystko pokazujemy. Mati Fuczyło, dzięki za dziś, słyszymy się już niedługo.